0: hulajnodze w tym roku w województwie kujawsko-pomorskim. Z Nakła nad Notecią Natasza Trzebuchowska.
1: Wartość majątku, który śledczy zajmują w sprawie Zonda Krypto, zbliża się do 100 milionów złotych, poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Część tego mienia znajduje się za granicą.
2: Natomiast te zajęcia, które prokuratura realizuje, one czasem są rozciągnięte w czasie, bo dotyczą także majątku za granicą. Więc my musimy przestrzegać wszystkie procedury prawne i czasem dowiadujemy się o skutku tego zajęcia po kilku miesiącach. Ale jesteśmy w trakcie zajmowania majątku, który zbliża się do kwoty 100 milionów złotych.
1: Śledztwo w sprawie oszustw i prania pieniędzy związanych z działalnością Zonda Krypto wszczęto w kwietniu. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze sprawą zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Powstaje musical o depresji dzieci na podstawie dokumentacji zebranej przez Kasię Stoparczyk. Dziennikarka Trójki, przez lata tworząca audycje dla dzieci i młodzieży, zginęła ponad rok temu w wypadku samochodowym. Produkcję zatytułowaną Cichosza zamówiła Warszawska Opera Kameralna, mówi jej dyrektor Alicja Węgorzewska.
3: Bardzo mnie to zabolało, kiedy przeczytałam te raporty o polskiej młodzieży, że jesteśmy drudzy w Europie pod względem samobójstw młodych ludzi. To był mój pomysł, ale cały fundament przekuła to absolutnie Kasia Stoparczyk. Ona zrobiła cały research, jeździła do tych dzieci, rozmawiała i napisała cały pierwszy akt. To jest źródło, z którego czerpaliśmy. W tej chwili nie będzie tam tekstów Kasi Stoparczyk. Zadedykujemy jej ten musical.
1: Premiera przewidziana jest na wiosnę przyszłego roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy lokalnie opady deszczu, w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura od 6 do 11 stopni, a w dzień od 11 na północnym wschodzie przez 15 w centrum do 18 w północno-zachodniej części kraju.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
5: Jutro pierwszy dzień jesieni. Czy chłodniejsze dni muszą oznaczać rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu? Niekoniecznie. Więc w czterech porach roku o tym, jaki rodzaj ruchu jest najlepszy jesienią dla dzieci i dorosłych. I zastanowimy się, jaki strój zapewni nam komfort termiczny. Poza tym lubiany poradnik językowy, kolejna historia jednej piosenki i nasz konkurs Skojarzenia Ekstra.
6: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
4: Jedynka. To jest radio.

0: Muzyka nocą.
1: Dziękujemy. Wiadomości w jedynce co godzinę. Kolejne będą o trzeciej. I trzecia godzina Biura Piosenek Znalezionych. Minus jeden, proszę państwa. Co za tydzień. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto. Tak, Voice of Poland to była historia półtora tygodnia temu, kiedy w tej drugiej części ten chłop, który tam już coś mu się udało kiedyś wygrać, jakąś tam płytę, potem tam głupot narobił w życiu. I że on tak oczarował tych userów. Ale raz, że on sięgnął po genialną piosenkę i ta piosenka zrobiła 50% roboty. No też te, jak band Krzyś Kaprzony zagrał, jak to Tomek Motyl pokazał w obrazku. Motylu, że myśmy się zajmowali tam lekturami w szkole średniej, zamiast... Ja powinienem robić to, co ty. Ach,

ty widzisz. To artysta Tomek Motyl. Pięknie realizuje wizję. No w każdym razie. No i też zaśpiewał dobrze. No więc się odwrócili wszyscy poza Kubą, ale Kuba się odwrócił tam 30 sekund później. Ale oryginał teraz na początek godziny trzeciej. Benjamin Orr zamiast Rika Okaska z płyty Harvard City.

tubiu do piosenek znalezionych. No to takie unikaty, bardzo unikalne. Proszę Państwa, Harriet, ja kompletnie zapomniałem o tej dziewczynie. Co więcej, nie można tej płyty nigdzie sobie zorganizować. A to rzeczywiście było tak, że ja uwielbiałem to nagranie. Rumba 25, to jest tam nawiasik bez znaczenia, a Woman to Man, to się tak zaczyna, no w sumie nie wiadomo, ale potem jest mięciutko w kolankach i w kół.

Właśnie dołożyłem piękną piosenkę Cat Power jeszcze. The Greatest. Oczywiście z tego tam filmu, państwo wiedzą, tak? Blueberry Nights. No. Cat Power. Najładniejsza piosenka. Wiem, że są miłośnicy piosenek Cat Power. Ja zawsze, jak jest coś nowego, to szukam tego The Greatest albo jakiegoś alterego tej piosenki. Różnie mi to wychodzi. Proszę państwa, no to co? To ten Dub Plus, bo to o tym dubie to się tak mówi. Na lewo, na prawo. O co tu chodzi? I dlaczego jedne radia mają? A w ogóle dub? A co to jest? I ja tylko tak bym chciał tylko w skrócie państwu powiedzieć, bo toczyła się przez Polskę dyskusja, czy ten dub to jest nam do czegoś potrzebny. Że tam ktoś podnosił, że to jest przestarzała technologia. Jakby były jakieś lepsze technologie, a że internet. No ale to jest zupełnie inny sposób dystrybucji sygnału. DAB Plus to jest po prostu cyfrowe radio naziemne. W Polsce działa w standardzie DAB Plus, czyli Digital Audio Broadcasting Plus. I jeśli chodzi o tą technologię DAB Plus versus internet, no to DAB Plus działa zupełnie inaczej niż tradycyjne radio FM, choć nadawane jest tradycyjnie z nadajników naziemnych, no tak jak telewizja i tak jak zniknęła telewizja analogowa. Trzeba było mieć przystawki, bo nam się zmieniały te standardy kodowania, już chyba to jest uporządkowane. A no to my też radio odbieramy w pewnym sensie analogowo. Tam fale sobie drgają, tam nie wiem, 102,4 na przykład w Warszawie. To wiadomo, tak? Co jest na 102,4. Natomiast no i tam słuchamy sobie programu pierwszego polskiego radia na przykład. Radio cyfrowe też wykorzystuje częstotliwości, oczywiście inne, ale wykorzystuje też częstotliwości i na takiej jednej częstotliwości, zupełnie innej, jest przesyłana paczka danych i w tej paczce danych taki jest multiplex. Jest kilka tych stacji radiowych. To się właśnie nazywa multiplex. Mamy też telewizyjne i to też jest paczka danych i tam mamy do wyboru, do koloru. W takiej jednej wiązce. Można przesłać więcej, w lepszej jakości. No i ten DAB, jako że cyfrowy, umożliwia

nam więcej rzeczy i tą cyfrową jakość. To nie jest tak, że jak Państwo tam widzą 112, bo tak większość stacji polskiego radia, tam jedynka, dwójka. Ale są takie, co mają 96, to o nie. I Państwo to od razu porównują z MP3. To jest w ogóle błąd, nie należy tego robić, bo to jest zupełnie inny standard kodowania. I proszę, jakby ideałem by było 256, ale też te tuneliki, czyli te multipleksy, mają określoną pojemność na te dane, więc trzeba tu wypracować pewien kompromis i na przykład Polskie Radio, które nadaje swoje programy w technologii radia cyfrowego, no ma jakiś ten multipleks i tam można wcisnąć, jak chcemy coś dołożyć, to kosztem, że musimy pozabierać innym, no bo się nie da, no w tą rurkę wejdzie tylko ileś tego. Chyba piesek chodzi, no ale to dobra tradycja. No i dźwięk jest kompresowany tam do odpowiedniego formatu, odbiornik sobie z tym radzi. I także komercja zaczyna na ten DAB inaczej patrzeć, bo wszystkie samochody są wyposażone w odbiorniki DAB+. Strojenie radia analogowego w samochodzie, czyli tego FM-owego, staje się koszmarem. Przedzieranie się przez to menu. Ja nie wiem, to chyba specjalnie. A DAB my wciskamy, cyk, cyk, cyk, działa. I albo gra, albo nie, nie ma żadnych szumów. Radio dekoduje dane, odbiera sygnał, rozdziela, wyświetla nazwę stacji, wykonawcę, tam dużo więcej można. Więc same zalety, no, czysty dźwięk, radio może automatycznie wyszukiwać stacje, więcej tych danych tekstowych. No, generalnie Radio DAB+ też nie potrzebuje internetu, wystarczy antena. Studia radiowe, nadajnik Antena Naziemna i Radio DAB+. Państwo są, mam nadzieję, usatysfakcjonowani. To możemy trzy melodie zagrać. Brother and Brother, Carlos Libedyński, to z pewnego polskiego filmu i Astrud Gilberto z George'em Michaelem. A co?

Tu biuro piosenek znalezionych, tu muzyka nocą, to jeszcze temat jesiennych roślin i w 2 minuty zamykamy całą historię. No już się pozbyłem tych wiszących. No pani mi, taka kwiaciarka powiedziała, no ale od kiedy pan je miał? Ja mówię, no od wiosny. Nie, no to już wiadomo. Kupiłem wrzoski, małe, ale kupiłem 4, znaczy jeden był, dobra, 3 kupiłem. Posadziliśmy z Franciszkiem i świetnie to wygląda. I jak był ten piękny, piękny, ciepły dzień w ubiegłym tygodniu, nie wiem, czy pamiętam, 16 to było w środę. No, to i pranie wyschło, i wrzoski się posadziły. Wszystko było cudnie. Proszę państwa, Villarejo. No to nic państwu nie powie, ale tą piosenkę to ja myślę, że z pewnego polskiego filmu państwo będą znali. I jeszcze SOS będę dołożył.

Just Be Good To Me. Kajetan, zbieramy się. Biuro Piosenek Znalezionych na Facebooku nieoficjalnie. Tam ja Państwu wszystko napiszę. I na Państwa czekam w tej Szklarskiej, tak? No mam, to proszę, no, to mogą Państwo zrobić sobie skip, cofnąć, posłuchać i się domyśleć i cieszę się z takich odważnych, różnych. Dobra, jadę pojeździć tym rowerem elektrycznym, od razu zapraszam. Spoko, naprawdę, ja jestem odludkiem, ale dobre towarzystwo. Zawsze można na napoje rozweselające też pójść. Także zapraszam z Krakowa. Można przyjechać, nawet jeśli dużo pracy, albo tam z Poznania, z Gdańska, z Warszawy, nie wiem. Richard Marx na usłyszenie finałowe i już sobie idziemy dobrego świętowania. Co to dzisiaj? To, że pierwszy dzień taki ten jesieni, ale... A, dzień spadającego liścia. To my spadamy. Kajetan Dłokowski i Marcin Sobesto.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
3: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
4: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
1: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
0: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rosyjski Ił-20 został przechwycony przez nasze myśliwce 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował wieczorem wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zwrócił uwagę, że to nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości, zaznaczył. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 szef MON informował na początku września. Projekty ustaw dotyczące zmian w ochronie zdrowia, ograniczające zarobki i czas pracy medyków to tylko niektóre elementy zmian, na którym powinna polegać reforma służby zdrowia, wskazują lekarze. Medycy tłumaczą, że przyjęte przez rząd rozwiązania dotyczą tylko części problemów, a cały sektor wymaga pełnych reform.
2: W ocenie samorządu lekarskiego skierowane do Sejmu projekty nie przyniosą pożądanych efektów, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Piotr Pisula wyjaśnia, że projekty rozwiązań przyjęte przez rząd powstały w pośpiechu i powinny być szerzej konsultowane.
3: Wydaje się, że ten projekt powstał po prostu na szybko, w bardzo krótkim czasie, natomiast nie wydaje się, żeby to była odpowiedź systemowa.
2: Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski zwraca uwagę na potrzebę szybkiego uregulowania wynagrodzeń, ale jego zdaniem zmian powinno być więcej.
4: Potrzeba wyceny, potrzeba całościowego spojrzenia, kompleksowego spojrzenia na system ochrony zdrowia.
2: Pakiet 5 rządowych ustaw dotyczących zmian w służbie zdrowia ma być procedowany w Sejmie 6 października. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Koalicja Obywatelska chce, by sprawę doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem Karolem Nawrockim zbadała prokuratura. Media donoszą, że w czasie forum gospodarczego w USA przedstawicielom biznesu oferowano pakiety m.in. za 100 tysięcy dolarów. Sytuacja jest niepokojąca, mówi europoseł Michał Szczerba.
5: To, co robimy i te wszystkie czynności, o które w tej chwili apelujemy, o zabezpieczenie korespondencji, nośników, ale przede wszystkim dogłębne wyjaśnienie tej sprawy, na czym polegał ten mechanizm i kto był jego ostatecznym beneficjentem. Ta sprawa musi być wyjaśniona. Tuż po tej konferencji z panem posłem Patrykiem Jaskulskim udajemy się do prokuratury krajowej w celu złożenia zawiadomienia w tej sprawie.
1: Prezydent zdementował medialne doniesienia dotyczące spotkań z jego udziałem. Karol Nawrocki podkreślił, że sam decyduje o swoim kalendarzu, o tym kiedy i z kim się spotyka. Zaprzeczył, jakoby można było kupić czas prezydenta. Szef estońskiej dyplomacji poinformował, że Stany Zjednoczone utrzymają swoją obecność wojskową w tym kraju. Jednocześnie również litewski prezydent potwierdził, że kolejna rotacja amerykańskich żołnierzy jest w drodze na Litwę.
6: Minister spraw zagranicznych Margus Cachna napisał w serwisie X, że utrzymanie obecności wojskowej w Estonii to wyraźny sygnał jedności sojuszników i ważny element odstraszania oraz obrony wschodniej flanki NATO. Estonia również robi swoje, przeznaczając w tym roku na obronność ponad 5% PKB i wzmacniając własne zdolności obronne. Czytamy w jego wpisie. Szef MSZ podkreślił, że silna Europa i dalsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo europejskie wzajemnie się wzmacniają. Przed przerwą w rotacji w Estonii stacjonowało ponad 500 amerykańskich żołnierzy. Większość poprzedniego kontyngentu opuściła kraj latem. Przerwa między rotacjami miała związek z prowadzonym przez Pentagon przeglądem rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzono dla gmin Nowy Dwór Gdański, Stegna i Sztutowo na Żuławach. Ma to związek z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną na terenie powiatu nowodworskiego. Na stacjach pomiarowych Osłonka i Tujsk przekroczone zostały stany alarmowe. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Służby apelują o śledzenie aktualnych komunikatów dotyczących sytuacji hydrologicznej. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. O awansie do strefy medalowej mówi rozgrywający Marcin Komenda.
7: Bardzo dziękujemy za gratulacje. Myślę, że zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę dzisiaj. Niemcy naprawdę grały bardzo dobrze. To nie jest tak, że oni się położyli i nie chcieli grać. Oni naprawdę walczyli, w ataku grali bardzo cierpliwie, dużo bronili, bardzo dobrze zagrywali, więc to był bardzo trudny mecz, no ale my pokazaliśmy klasę i z tego wynika to, że jest 3-0.

0: Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywieźli medal brąz w 2019 roku i 2021 oraz złoto w 2023. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu, tam spadnie nawet 10 cm białego puchu. Na termometrach w nocy od 6 do 11 stopni, a w dzień od 11 na północnym wschodzie, przez 15 w centrum, do 18 na północnym zachodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Jutro pierwszy dzień jesieni. Czy chłodniejsze dni muszą oznaczać rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu? Niekoniecznie. Więc w czterech porach roku o tym, jaki rodzaj ruchu jest najlepszy jesienią dla dzieci i dorosłych. I zastanowimy się, jaki strój zapewni nam komfort termiczny. Poza tym lubiany poradnik językowy, kolejna historia jednej piosenki i nasz konkurs Skojarzenia Ekstra.
3: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Bywało.
4: Witam Państwa, Adam Rozdach. Rozpoczynamy kolejne wydanie naszej audycji. Rozpoczniemy jak zawsze od słodkiego radia retro, od piosenek, które są dobre na wszystko. Złote lata piosenki francuskiej w wykonaniu polskich piosenkarek Marii Koterbskiej, Marty Mirskiej i Sławy Przybylskiej. A potem do tego zacnego grona dołączy Irena Santor. Zaprezentuję Państwu przedostatni już fragment występów Ireny Santor zarejestrowanych podczas naszych legendarnych podwieczorków przy mikrofonie. Dziś słuchać będziemy wybranych piosenek śpiewanych w 1973 i 1974 roku. W drugiej godzinie mam dla Państwa coś bardzo nadzwyczajnego i szczególnego. Zaprezentuję Państwu płytę Billa Frisella In My Dreams, wydaną przez Blue Note. Premiera tej płyty odbyła się w lutym bieżącego roku. Płyta jest szalenie ciekawa, bo Bill Frisell to amerykański gitarzysta jazzowy, a do nagrania poprosił przede wszystkim kwartet smyczkowy, i to wyjątkowy, muzyków grających na skrzypce, haltówce, wiolonczeli i kontrabasie. A do tego jeszcze dochodzi perkusja, czyli razem z liderem mamy bardzo, bardzo wyjątkowy sekstet. To w drugiej godzinie. Już teraz gorąco zapraszam.
5: Panowie, prosimy.

Złote lata. Piosence francuskiej, paryskiej wyznaczyła Edith Piaf. To były lata 50. A Edith Piaf to i Yves Montand, i Charles Aznavour, i wiele, wiele wspaniałych nazwisk piosenki paryskiej lat 50. Te piosenki w Polsce natychmiast stawały się popularne. Właściwie jedynie francuska piosenka z zachodu, nie wiem, jakieś miała trochę drzwi otwarte za tą kurtyną wielką. I ogromnie była popularna piosenka Domino. I właśnie piosenka Domino ma szczęście do polskich tłumaczeń, ponieważ po latach, w 67 roku, wrócił do niej Jeremi Przybora i dla Marii Koterskiej napisał tekst piosenki.

Maria Koterska śpiewa jeszcze jedną piosenkę, zieloną piosenkę, którą skomponował Tadeusz Kierski do słów Romana Sadowskiego. Śpiewa Maria Koterska, płyta z 1958 roku.

Piosenka Przypomnij Ci to tytuł tanga, które napisał Zbigniew Maciejowski, muzykę i słowa, a zaśpiewa Marta Miecka i będzie to nagranie z 1948 roku.

Padła cicho kartka z kalendarza, znów bez ciebie minął jeden dzień. Serce me o tobie tylko marzy, przyjdź i smutek w radość zmień.

0: Złote lata piosenki francuskiej, Maria Koterbska, Marta Mirska i Sława Przybylska.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Nagrania bardzo stare, natomiast audycja Danusi Żelochowskiej i Jana Zagozdy nie tak bardzo, bo z 2013 roku. Natomiast z lat 70. pochodzą nagrania Ireny Santor, które powstały podczas niezliczonej ilości podwieczorków przy mikrofonie. Podwieczorki te były oczywiście transmitowane na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Powraca mi zawsze w pamięci szczęk noży i widelców. Irena Santor mówiła, że czekali, aż to się uspokoi, bo było to połączone z jedzeniem. No oczywiście, a potem się rozpoczynały już koncerty i publiczność musiała być bardzo grzeczna, ale to było szalenie zabawne, a zarazem no takie, można by powiedzieć, charakterystyczne. Nieprzypadkowo dzisiaj jeszcze będzie piosenka Nelly Miwina, ale zanim usłyszymy ją, proszę posłuchać zapowiedzi Mieczysława Pawlikowskiego o Irenie Santor oczywiście, była i jest blondynką. A potem już posłuchamy piosenek Janusza Senta, Ryszarda Sielickiego, Romana Orłowa, Włodzimierza Korcza i Stefana Rębowskiego. Chłopcy są wciąż tacy sami.

0: Jak odnaleźć twój ślad? Umiałabym cię pokochać. Ktoś na mnie czeka. Nalej mi wina i miło wspomnieć. Śpiewa Irena Santor.
1: Naszą solistkę cenimy za jej wdzięk, talent i stałość charakteru. W każdym razie, odkąd ją znamy, zawsze była i jest blondynką. Irena Santor.

0: Irene Santor towarzyszyły zespoły instrumentalne pod kierunkiem Janusza Santa oraz Kazimierza Ręca. A słuchaliśmy występów naszej znakomitej piosenkarki na podwieczorkach przy mikrofonie, które odbywały się w latach 1973, 4 i 5. A podwieczorki nosiły numery, proszę słuchać, bo to charakterystyczne i ciekawe, numery 376, 7, 390, 373, 402 i 411. Było tych podwieczorków wiele na naszej antenie.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Mamy dzisiaj środę, to środa jazzowa. Już zapowiadam w drugiej godzinie występ Billa Frizella i jego przyjaciół. To fantastyczna płyta tegoroczna, wydana wiosną na okoliczność 75. urodzin tego wspaniałego, wybitnego amerykańskiego gitarzysty.

jazzowego i kompozytora, właśnie Billa Frisella. I jako prolog, preludium przed tą godziną niechaj zagrają nam wytwornie na fortepianie Keith Jarrett i na kontrabasie Charlie Haydn.

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. W niedzielę po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W każdej polskiej szkole będą jednakowe procedury dotyczące zachowania w przypadku zagrożeń. To pokłosie wydarzeń z 17 września, kiedy w województwie lubelskim i podkarpackim zawyły syreny w związku z atakiem dronowym na terytorium Ukrainy przy granicy z Polską.
3: Na dźwięk syren alarmowych dyrektorzy szkół z Podkarpacia i Lubelszczyzny reagowali różnie. W zdecydowanej większości uczniowie zostali ewakuowani na najniższe kondygnacje. Tak było w podstawówce numer 15 w Lublinie, wyjaśnia dyrektorka Teresa Hamryszczak.
4: Nauczyciele wiedzą, w jakim tempie i wiedzą, gdzie przemieszczamy się i wszyscy nauczyciele.

0: nauczyciele z uczniami zeszli do szatni.
1: W części szkół dyrektorzy nie przerwali zajęć, w innych prosili rodziców o odebranie dzieci. I choć szkoły mają procedury, to w tej sytuacji zawiódł czynnik ludzki, powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewelina Gorczyca.
2: Myślę, że to lekcja, którą dyrektorzy odebrali bardzo mocno, odebrali ją też kuratorzy i odebrali ją też samorządowcy.
1: Jednolite wytyczne dla szkół w całej Polsce przygotowują wspólnie Ministerstwa Edukacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
3: Daje prezydentowi kilkanaście dni na odpowiedź, tak mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek. O liście, który skierował do Karola Nawrockiego, sędzia apeluje w nim o wskazanie terminu i miejsca złożenia ślubowania.
4: Pierwszą rzeczą, którą ja musiałem zrobić, tak mi się wydaje, że to jednak jest kwestia tego też trochę co wypada, to zwrócić się do prezydenta z prośbą o to, żeby jednak takie ślubowanie w tej tradycyjnej formie mogło się odbyć. To nie jest kwestia tego, na co liczę, tylko kwestia pewnej przyzwoitości we wzajemnych relacjach. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy. Ja jestem oczywiście przygotowany na każdy scenariusz, jeśli taka konieczność działania w innych scenariuszach będzie.
3: Sędzia wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest zwołanie zgromadzenia ogólnego. Dodaje, że kluczowe dla przyszłości Trybunału decyzje zapadną jesienią.
4: Absolutnie zgromadzenie musi się odbyć we wszystkich sprawach, których ustawa od niego wymaga. Także w takiej sytuacji szczególnej, w której Trybunał się dzisiaj znajduje, mam co do tego pełna zgoda. Co do czasu, to nie jest długi czas, to nie jest odległy czas od tego, w którym rozmawiamy. Ale nie chcę tutaj wchodzić w żadne dookreślenia czasowe, czy późna, czy wczesna, co dla kogo jest wczesną jesienią, czy późną jesienią. Więc wszystko, co będzie za więcej niż dwa dni, będzie już dobrą jesienią.
3: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Zastąpił Justyna Piskorskiego, którego kadencja zakończyła się w piątek. W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, stanowią większość w Trybunale. Były sekretarz generalny niemieckiej CDU nawiązuje do dymisji Friedricha Merza. Kanclerz Niemiec nie zamierza jednak zrezygnować, a eksperci nie wróżą mu rychłego końca misji szefa rządu.
5: Młodzieżówka CDU nawołuje do ruchów personalnych. Były sekretarz generalny Hadecji Mario Czaja mówi o konieczności ustąpienia miejsca przez Friedricha Merza, bo brakuje mu emocjonalnej inteligencji. To najcięższy kryzys partii, ale trzęsienia ziemi nie będzie. Ocenia dr Julia Reuschenbach, politolożka z Uniwersytetu w Hamburgu, podkreśla jednak, że to nie z powodu politycznej siły kanclerza. Nie ma dla niego alternatyw. Sytuacja może się jednak zmienić latem przyszłego roku, jeśli rząd Merza i on sam nadal będą bardzo niepopularni, a Henryk Wüst wygra w Nadrenie Północnej Westfalii, sytuacja będzie inna. Uważa Julia Reuschenbach, wskazując na obecnego premiera Landu na zachodzie Niemiec, w którym w przyszłym roku odbędą się wybory do lokalnego parlamentu. Przez pół roku nie będzie w Niemczech kampanii wyborczych, co daje czas rządowi Merza na walkę o odbudowę poparcia. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Strażacy ze specjalistycznych modułów gaśniczych z całej Polski ćwiczą na Warmii i Mazurach. Służby testują możliwości na lotnisku w Szymanach, a także na poligonie w Muszakach koło Nidzicy. Mamy ważny apel do mieszkańców, mówi starszy kapitan Łukasz Wróblewski.
6: W szczególności w okolicach Wielbarka, lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach mogą w tych dniach zauważyć zwiększoną liczbę samochodów pożarniczych przemieszczających się po drogach. W ćwiczeniach uczestniczą specjalistyczne moduły gaśnicze z kilku województw. Ich celem jest doskonalenie współdziałania strażaków i przygotowanie do prowadzenia działań związanych z pożarami lasów, również poza granicą kraju. To zaplanowane ćwiczenia, dlatego prosimy mieszkańców o spokój i zachowanie ostrożności w pobliżu przemieszczających się pojazdów.
3: Ćwiczenia strażaków na Warmii i Mazurach potrwają do czwartku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
3: Miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu do 10 cm, w dzień na termometrach od 11 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, do 18 w północno-zachodniej części kraju.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
8: Jutro pierwszy dzień jesieni. Czy chłodniejsze dni muszą oznaczać?

0: Oznaczać rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu? Niekoniecznie. Więc w czterech porach roku o tym, jaki rodzaj ruchu jest najlepszy jesienią dla dzieci i dorosłych. I zastanowimy się, jaki strój zapewni nam komfort termiczny. Poza tym lubiany poradnik językowy, kolejna historia jednej piosenki i nasz konkurs Skojarzenia Ekstra.
1: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
3: Raz jeszcze witam Państwa, Adam Rozlach. Kilkanaście minut temu mówiłem, że mamy dzisiaj środę, czyli mamy dzień jazzowy. Dziś zapowiadam wspaniałą płytę, która swoją premierę miała w lutym 2026 roku, więc można powiedzieć, że jeszcze jest bardzo gorąca. To piąty album Billa Frizzella, wydany w Blue Note, a płyta nazywa się In My Dreams.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Jest to piąty album Billa Frizzella, zatytułowany właśnie In My Dreams. To jest swoiste rodzinne spotkanie artysty z gronem jego najbliższych muzycznych przyjaciół. Tworzy się w ten sposób wyjątkowy sekstet. Na skrzypcach gra Jenny Scheinman, na altówce Eivind Kang, na wiolonczeli Hank Roberts, na kontrabasie Thomas Morgan, a na perkusji Rudy Royston. Oczywiście Bill Frisell gra na gitarze, bo to wybitny amerykański gitarzysta i kompozytor, właśnie gitarzysta jazzowy. Choć wspólna muzyczna historia tych muzyków sięga dziesięcioleci, nigdy wcześniej nie występowali razem w takiej konfiguracji, w takim zestawie. Frisell, łagodny buntownik o ogromnym wpływie, jak napisał The New Yorker, od ponad czterech dekad podąża własną, niepowtarzalną ścieżką artystyczną. W marcu skończył 75 lat i jubileusz ten uczcił serią specjalnych koncertów w całych Stanach Zjednoczonych. Album In My Dreams można postrzegać jako spotkanie dwóch kluczowych składów Frizzella. Pierwszy to trio z Morganem i Roystonem, czyli z kontrabasistą i z perkusistą. Trio znane m.in. z płyty Valentine z 2020 roku, a drugi to jego stała sekcja smyczkowa Scheinman, Kang i Roberts. Po raz pierwszy występujący razem 20 lat temu w albumie Richter 858. Album powstał pod okiem producenta Lee Townsenda i doświadczonego realizatora dźwięku Adama Munoza. Utwory nagrano na żywo w 2025 roku podczas koncertów w Brooklynie, Denver i New Haven, a dodatkowe sesje w studiu Opus w Berkeley w Kalifornii. Nie polegały na prostych poprawkach, lecz na dogrywaniu całych fragmentów i, jak to ładnie nazwano, pejzaży dźwiękowych. Efektem jest pomysłowe, hybrydowe nagranie, które idealnie łączy spontaniczność koncertu z brzmieniową precyzją możliwą jedynie w studiu. Już za moment pierwsze utwory. Rozpoczniemy od In My Dreams. Kompozytor, gitarzysta wspomina sen, który miał, który zmienił sposób, w jaki myśli on o muzyce i o swoim instrumencie. To było ponad 30 lat temu, ale do dziś pamięta, jakby właśnie się obudził, pobudzony mieszanką strachu i podziwu. We śnie znajduje się w zapierającej dech piersiach bibliotece otoczonej stosami oprawionych skórą tomów i antyków, tomów książek oczywiście. Na środku pokoju znajduje się stół, a wokół stołu siedzi kilka postaci przypominających mnichów w kapturach. Na początku wydają się groźni, ale szybko ujawniają się jako bardzo ciepli i przyjaźni. Chcemy ci pokazać, czym naprawdę są rzeczy. Po pierwsze, chcielibyśmy pokazać ci, jak naprawdę wyglądają kolory. Frizzell opowiada dalej. Więc otwierają to małe pudełko i wyjmują klocki. Wskazują na jeden klocek i mówią, tak wygląda czerwień. I to jest najbardziej intensywna, najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. A potem mówią do mnie, wiemy, że jesteś muzykiem, więc chcielibyśmy, żebyś usłyszał, jak brzmi prawdziwa muzyka. wokół, i to był najbardziej niesamowity dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszałem, Nino Rota, Thelonious Monk, Sonny Rollins, Charles Ives, Jimi Hendrix,

Hank Williams, Andre Segovia, Robert Johnson, cała ta muzyka i miłość, ale wszystkie części były krystalicznie czyste, a potem się obudziłem. To może rozpocznijmy od tego właśnie tytułowego utworu In My Dreams.

Za nami tytułowy utwór piątego albumu Billa Frisella In My Dreams. Taki tytuł nosiła właśnie ta kompozycja. A ja raz jeszcze przypomnę, że sextet tworzą Jen Scheinman, Eivin Kang, Hank Roberts, Thomas Morgan, Rudy Royston, no i oczywiście Bill Frisell grający na gitarze z tym składem smyczkowym, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, no i oczywiście z Roystonem grającym na perkusji. Przed nami pierwsze dwie kompozycje otwierające płytę Trapped in the Sky oraz When We Go.

0: Taki oto niezwykły jest świat muzyki Billa Frizzella, który do nagrania płyty In My Dreams zaprosił swoich najbliższych muzycznych przyjaciół: Jenny Scheinman, Avida Kanga, Hanka Robertsa, Thomasa Morgana oraz Rudiego Roystona.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Oczywiście słuchamy kompozycji Billa Frizzella. Przed nami kolejne utwory. Rozpoczniemy nietypowo, bo od utworu napisanego przez Billy Strayhorna i Duke'a Ellingtona, Isfahan. Potem posłuchamy utworu Give Me a Home oraz kompozycji Frizzella Why. A na zakończenie tej sekwencji zabrzmi nam jeszcze utwór Curtis, A Year and a Day.

0: Jak podpowiedziała mi sztuczna inteligencja, Bill Frisell potrafi stworzyć niesamowity, oniryczny klimat, a ten album jest tego świetnym dowodem. Prawda, że akurat się tu wszystko zgadza? To płyta Blue Note In My Dreams Billa Frisella i jego muzycznych przyjaciół.
1: Jedynka. To jest radio.
0: I przed nami ostatnia już sekwencja utworów z tejże właśnie płyty. Pierwszym utworem będzie XIX-wieczna pieśń napisana przez Stephena Fostera, Hard Times. A na zakończenie posłuchamy utworu już Billa Frisella, Again. To była prezentacja obszernych fragmentów płyty In My Dreams Billa Frisella z lutego bieżącego roku. Płyta urodzinowa na 75. urodziny tego znakomitego amerykańskiego gitarzysty jazzowego i kompozytora. Adam Rozlach, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Usłyszymy się znowu jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Agnieszka Kozłowska-Łysko, dzień dobry. Paryż przygotowuje się na przyjęcie papieża Leona XIV. W piątek Ojciec Święty przejdzie

0: leci do Francji. Wydarzenia otwarte dla publiczności, przejazd papa mobilem, msza na wielką skalę, utrudnienia w ruchu i zakłócenia w transporcie. Z tym muszą liczyć się mieszkańcy i wszyscy, którzy przybędą na to spotkanie. To takie ogólne informacje związane z wizytą papieża. Leon XIV w ramach podróży apostolskiej odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. W stolicy papież będzie w Pałacu Elizejskim, wygłosi przemówienie w siedzibie UNESCO, a także weźmie udział w kilku ważnych wydarzeniach religijnych, otwartych dla wiernych i publiczności. I tu pytanie zasadnicze. Kim jest ta publiczność? Do jakiego Paryża, jakiej Francji przybędzie papież? Dzisiejsza Francja to państwo neutralne. Brak jej religii państwowej. Symbole religijne w przestrzeni publicznej podlegają ścisłym ograniczeniom instytucjonalnym. Choć historycznie najważniejszym wyznaniem w kraju był rzymski katolicyzm, obecnie Francuzi należą do najbardziej ateistycznych społeczeństw świata. Największą mniejszość religijną stanowią muzułmanie. Do innych większych grup należą protestanci, prawosławni, Ormianie, Żydzi i buddyści. Według różnych badań około 35-45% ludności nie wyznaje żadnej religii. Choć odejść od wiary było i jest wiele, to kraj, w którym obserwuje się duchowe przebudzenie, szczególnie żywe wśród młodych, to chociażby masowe pielgrzymki maturzystów do Lourdes. Wśród głównych tematów podejmowanych przez Ojca Świętego będzie edukacja katolicka, kwestia pokoju, dialogu z Europą i światem oraz znaczenie pobożności maryjnej, edukacji i sztuki. Tematów wiele, to jeszcze rany społeczne i kwestie polityczne również pojawią się. Zatem podróż papieża Leona XIV do Francji będzie miała wiele wymiarów. Dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia jutro.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
3: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
4: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
5: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
2: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Minęła godzina piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy podwyższający stawkę akcyzy na alkohol. To drugie podejście. Koalicja rządząca próbowała podnieść akcyzę w ubiegłym roku, ale nie zgodził się na to prezydent Karol Nawrocki. Premier Donald Tusk liczy, że tym razem prezydent zmieni zdanie. Szef rządu nawiązał przy okazji do informacji o stawkach za spotkanie z Karolem Nawrockim.
7: Premier Donald Tusk podkreślił, że rząd proponuje ustawę, w której wprost jest zapisane, że wpływ z akcyzy zostanie przeznaczony na ochronę zdrowia, a to 1 400 000 000 zł. Szef rządu liczy na to, że jego apel trafi do Stanów Zjednoczonych, gdzie wizytę składa Karol Nawrocki. Donald Tusk wyraził nadzieję, że prezydent nie ulegnie lobbingowi w tej sprawie i w tym miejscu nie zabrakło złośliwości.
8: Wiemy, kto jest zainteresowany tym, żeby nie było tej podwyżki. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje $200 000 za spotkanie, proszę ich nie słuchać i proszę podpisać coś, co będzie sprzyjało pacjentom, systemowi zdrowia i generalnie wszystkim wyjdzie na zdrowie.
7: Przygotowany przez resort finansów projekt zakłada podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, na piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie. Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Wcześniej media donosiły, że w czasie forum gospodarczego w USA przedstawicielom biznesu oferowano spotkanie z prezydentem Nawrockim za nawet $100 000. Prezydent zdementował tę informację i podkreślił, że sam decyduje o swoim kalendarzu i o tym, z kim i kiedy się spotyka. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Mecz ocenia przyjmujący Artur Szalpunk.
9: Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i awansowaliśmy do półfinału. Jutro lecimy do Włoch.

0: więc na razie idzie zgodnie z planem. Nie denerwowałem się dzisiaj, zagraliśmy bardzo dobrze w każdym elemencie, na dobrym poziomie, więc no, cieszymy się z tego i mam nadzieję, że zagramy jeszcze lepiej w następnych etapach.
1: Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Nasi siatkarze na półfinałowego rywala muszą poczekać, bo w Turynie Słowenia zagra z Belgią. Półfinały zaplanowano w Mediolanie na piątek, a mecze o medale na sobotę. Życiu 10-letniej dziewczynki zaatakowanej w szkole toporkiem przez starszego o rok kolegę nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziewczynka jest w szpitalu w Białymstoku.
2: Do zdarzenia doszło przed 8:00. Rozmawiałem z jednym z uczniów, który powiedział mi, że 11-latek w łazience wyciągnął toporek, wyszedł na korytarz i zaatakował dziewczynkę, która akurat tam przechodziła. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców, który był w pobliżu. Dziewczynka trafiła do UDSK w Białymstoku, przeszła bardzo szczegółowe badania, ma urazy głowy, ale jej stan nie zagraża życiu. 10-latka jest bardzo przestraszona. 11-latek był po ataku pod opieką lekarzy, którzy przyjechali do szkoły i jak się nieoficjalnie dowiedziałem, trafił na obserwację psychiatryczną. Mężczyzna, który uratował dziewczynkę, zaraz po tym pojechał do pracy. Rozmawiałem z wójtem Turośli Piotrem Niedbałą i powiedział mi, że będzie chciał się z nim spotkać, żeby podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców. Wójt chce też, żeby uczniowie wszystkich szkół w gminie mieli spotkania z psychologiem. Jutro o 8:00 takie spotkanie będą mieli uczniowie ze szkoły w Ptakach. Tak jak dzisiaj, również jutro nie będzie zajęć lekcyjnych. Z miejscowości Ptaki, Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok.
1: Na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni premierowo pokazano najnowszy film Janusza Zaorskiego Syrenka Picassa. Reżyser opowiedział historię Mary, która przypadkowo odkrywa syrenkę narysowaną na ścianie swojego małego mieszkania w Warszawie. Okazuje się, że narysował ją Pablo Picasso podczas swojej wizyty w 1948 roku.
3: Ten rysunek to był taki pretekst, żeby pójść przez Polskę od 1948 roku do współczesności. I mimo, że pozornie to jest film, można by nawet rzec, rozrywkowy. Z tej historii przecież możemy się dowiedzieć bardzo wiele, co to jest samotność, co to jest brak kogoś, dlaczego nie możemy być konsekwentni. No podstawowe egzystencjalne pytania, a na bazie niby no, takiej krotochwilnej miejscami opowieści.
1: Główną rolę zagrał Andrzej Seweryn. Patronami medialnymi festiwalu są pierwszy i trzeci program Polskiego Radia. Atak zimy w Tatrach. Ratownicy Topr apelują do turystów o powstrzymanie się od wycieczek w wyższe partie gór. Od wysokości 1600 metrów zalega kilkucentymetrowa warstwa śniegu, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika Topr.
4: Tutaj tak naprawdę ten zdrowy rozsądek, żeby wziął górę, a nie własne ambicje. Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się no, bardzo szybko wychłodzić.
1: Opady śniegu w Tatrach będą utrzymywać się do czwartku. Od soboty prognozowane jest nieznaczne ocieplenie. W niedzielę na szczycie Kasprowego Wierchu termometry pokażą 7 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Dziś na termometrach od 11 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum do 18 w północno-zachodniej części kraju, do tego lokalnie opady deszczu, a w Tatrach, przypomnijmy, opady śniegu, tam przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10 cm.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Jutro pierwszy dzień jesieni. Czy chłodniejsze dni muszą oznaczać rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu? Niekoniecznie. Więc w czterech porach roku o tym, jaki rodzaj ruchu jest najlepszy jesienią dla dzieci i dorosłych. I zastanowimy się, jaki strój zapewni nam komfort termiczny. Poza tym lubiany poradnik językowy, kolejna historia jednej piosenki i nasz konkurs Skojarzenia Ekstra.
7: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: Tymczasem teraz na zegarach prawie 7 minut po godzinie 5:00.

0: Agrofakty.
1: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że nie ma opóźnień we wdrażaniu zmian w ubezpieczeniach upraw i zwierząt. Ubezpieczyciele przygotowują nowe oferty, a środki na dopłaty do składek są zabezpieczone w budżecie państwa. Proces wdrażania zmian trwa, bo potrzebna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. Ten proces jest obecnie w toku. Resort podkreśla, że formalna decyzja Komisji jest konieczna, aby dopłaty do ubezpieczeń nie podlegały w przyszłości zwrotowi i by rolnicy zdążyli ubezpieczyć jesienne zasiewy. Analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oceniają, że rosnące koszty w rolnictwie mogą przełożyć się na wyższe ceny żywności już w czwartym kwartale 2026 roku. Dodatkowym ryzykiem dla rynku jest napięta sytuacja w cieśninie Ormus. Według ekspertów możliwe zakłócenia handlu mogą podbić ceny paliw, gazu i nawozów, zwiększając tym samym presję kosztową w rolnictwie. Ceny żywności mogą pójść w górę, mimo wcześniejszych spadków w poprzednich miesiącach. Europol przygotowuje kolejną odsłonę międzynarodowej operacji Silver Axe wymierzonej w nielegalny rynek środków ochrony roślin. Handel podrobionymi pestycydami może być wart na świecie nawet 20 miliardów dolarów rocznie. Problem ten dotyczy także Polski. Tomasz Matusiak.
2: W międzynarodowej akcji przeciwko nielegalnemu handlowi i podrabianiu środków ochrony roślin uczestniczą służby wielu europejskich państw, w tym z Polski. Skala nielegalnego handlu pestycydami jest trudna do precyzyjnego oszacowania, jednak dostępne dane pokazują, że to wielomiliardowy biznes, mówi Joanna Tumińska, dyrektor Biura Nadzoru nad Środkami Ochrony Roślin w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
3: Nielegalne środki ochrony roślin, czyli podrobione, pochodzące z nielegalnego źródła, jest to szara strefa, której wielkość trudno określić. Dlatego też nie ma danych w zakresie faktycznego wymiaru tego zjawiska, są natomiast dane szacunkowe i szacowane przez Komisję Europejską skala nielegalnych środków ochrony roślin to 80% rynku.
2: W ubiegłym roku w Polsce Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z PIORiN wykryła 128 przypadków nielegalnego przywozu lub nieprawidłowości dokumentacyjnych dotyczących środków ochrony roślin, mówi Justyna Pasieczyńska, rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
4: Monitorowanie, jak i również kontrola przemieszczania środków ochrony roślin realizowana jest przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na bieżąco, a także podczas specjalnych operacji kontrolnych. W 2025 roku organy Krajowej Administracji Skarbowej udaremniły na granicy próbę wprowadzenia do obrotu 693 kg nielegalnych środków ochrony roślin oraz 1606 kg podczas kontroli prowadzonych wewnątrz kraju.
2: Podrobione środki ochrony roślin są łudząco podobne do oryginalnych. To zagrożenie nie tylko dla upraw, ale też samych rolników, podkreśla Natalia Bączyk z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
5: Podrobione środki ochrony roślin, tutaj nie wiemy, co w nich się znajduje. Nie przechodzą one tej samej ścieżki badań i zatwierdzenia, co produkty oryginalne. Ich stosowanie wiąże się z szeregiem wielu ryzyk. Mogą zawierać zarówno substancje wycofane już z obrotu w Unii Europejskiej, ale także składniki nieznanego pochodzenia. I tutaj konsekwencje są nieprzewidywalne. Od braku efektów po zniszczenie upraw. Dlatego też apelujemy do rolników o to, aby kupowali środki ochrony roślin z legalnych źródeł. W ten sposób zapewnią bezpieczeństwo zarówno sobie, swoim bliskim, ale też całemu środowisku.
2: Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępny jest rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu na podstawie zezwoleń ministra. Lista jest regularnie aktualizowana.
1: A z danych Europolu, dodajmy, wynika, że część nielegalnych środków ochrony roślin trafia do Unii z państw trzecich, przede wszystkim z Chin, ale też coraz częściej są one produkowane na terenie samej Unii. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Na kolejne zapraszam tradycyjnie jutro, kilka minut po godzinie 5.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: No i tak sobie, szanowni państwo, sprawdzam, żeby być pewnym, siatka na parkiecie, ta oficjalna wysokość siatki w siatkówce na parkiecie wynosi jakieś 2 metry, tak, dokładnie 2 metry 43 centymetry. Oznacza to, że najlepsi siatkarze podczas ataku sięgają dłonią ponad metr górną taśmę siatki. No i był rekordzista, niejaki Michael Cardona. On osiągał zasięg w ataku wynoszący 4 metry, 4 centymetry. Wilfredo Leon osiąga taki wyskok na poziomie 385 centymetrów, czyli po prostu z takiego poziomu atakuje przy wyskoku. Bo skoro się wyskakuje nawet na metr mniej więcej, to jest od 70 do 100 centymetrów, no to przy ich warunkach, przy ich wzroście, no to rzeczywiście ci najlepsi i najwyżsi mogą atakować z pułapu niemal 4 metrów. To jest nie do ogarnięcia. Spoglądam na kolegów za szyby i tak samo na mnie patrzą. Dziwne, nie? Już przegadałem. No to już się zamykam.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Środa, 23 dzień września, 266 dzień roku, do końca roku 99 dni. Słońce wzejdzie o 6.23, zajdzie o 18.32. Dzień będzie trwał 12 godzin i 9 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 38 minut, a dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 27 minut. Imieniny obchodzą Andrzej, Antoni, Bernardyna, Boguchwała, Bogusław, Elżbieta, Jan, Konstancjusz, Krzysztof, Piotr,

Pius, Pola, Raisa, Tekla, Wiercisław, Zachariasz i Zofia. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. I tak się zastanawiam, kto z Państwa wczoraj oglądał przed telewizorem to spotkanie, a kto był razem z nami. Specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie, no było, rzeczywiście działo się wiele, także na naszej antenie. Proszę mówić wszystkim znajomym, którzy akurat nie będą mogli być razem z siatkarzami albo przed telewizorem, albo tam na miejscu już we Włoszech w najbliższy piątek i w sobotę, że na antenie radiowej jedynki można być razem z nimi. Szykuje się całkiem niezły weekend, bo będą walczyć o medal i w piątek, potem w sobotę i mamy nadzieję, że w sobotę będą walczyć o złoto. To może by w jakimś ogródku udało się jeszcze obejrzeć, jak w sobotę mają być jakieś 22-23 stopnie, bo teraz o tej porze to chyba kiepski moment, bo chłodnawo, ale cóż się dziwić. Pierwszy dzień

Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 27 minut po godzinie 5. Tak się zastanawiam, gdzie jest, bo mam takiego słuchacza zza Odry, ale polskojęzyczny, bardzo aktywny.

0: na naszym jedynkowym Facebooku. A on tak zawsze przy okazji polsko-niemieckich pojedynków ma wiele do powiedzenia, kiedy nasi piłkarze grają z Niemcami albo w piłce ręcznej. Dworuje sobie zawsze. Jaka to szkoda, że znowu Polakom się nie udało. O mój Boże, znowu musieli uznać wyższość swoich sąsiadów za Odry, że odpadli w fazie grupowej albo już w 1/8 finału i tak dalej, tak dalej. A od wczoraj cisza. Kompletna cisza. Znaku życia nie daje. Ciekawe dlaczego tenże słuchacz. Co jak co, ale nasi siatkarze to jest rzeczywiście potęga. Wczoraj to udowodnili, zwłaszcza w trzecim secie, kiedy trzeba było gonić. Gonili, gonili, gonili i dogonili.
1: Mówiliśmy przed meczem, że mamy świetnie wyszkolonych zawodników, pewnych siebie w decydujących momentach. Komenda już posyła piłkę, złe przyjęcie zagrywki przez Niemców. Piłka na drugą stronę, przestrzelili Niemcy, tak, i mamy pierwszego meczbola.
0: Na pierwszym się nie skończyło, potem chyba był drugi i trzeci i wszystko skończyło się dobrze. Szykuje się całkiem ciekawy weekend, już za chwilę Państwu powiem, jak to wygląda, bo się wspólnie z kolegami z Zaszyby, z panem Radkiem, z panem Wojtkiem zastanawiamy, kto tam we Włoszech układał terminarz tych mistrzostw, dzień po dniu, ale to dobrze, to najpierw Państwo mają głos, a potem powiem, jak to będzie wyglądać w najbliższy weekend. Panie Marku, co tam u pana? Dzień pierwszy jesieni?
2: Pod Kragowskie Liszki 10 stopni na plusie, lekko zachmurzone niebo, w dzień pogodniej, chyba słonecznie, do 14 maksymalnie. No faktycznie weekend zapowiada się cieplutki, znaczy cieplutki, no 22-23 stopnie i słonecznie, więc jakiś optymizm przed nami jest.
3: Dzień dobry, z tej strony Maciej, Francja, okolice Lille, 13 stopni. Dzisiaj zapowiada się nawet tutaj do 22, także będzie pewnie ciepło. A ja co, a ja życzę wszystkim spokojnego i miłego dnia. Miłej pracy.
4: Witam wszystkich serdecznie. Robert Ołama. Na Dolnym Śląsku mamy rzeźko. Na Odrą 6 stopni. W północnych opadach nie wieje. Gwiazdy na niebie świecą. Myślę, że będzie piękny dzień.
5: Dzień dobry. Marek Masłowy, Myszka. Jadę z ciepłym chlebem, ale na dworze zimno. 3 stopnie. Ciepło pozdrawiam za to.
6: Dzień dobry. Tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania. Listonosz w Skoczowie. Tylko plus 10 stopni. No maksymalnie dzisiaj będzie 14 stopni. A co do mojego zdrowia, no to raczej jest w miarę w porządku. No, to wczoraj mi tak się przykasnęło. No nie mówię, no bo trochę mi chyba przywiało w poniedziałek. No. I dlatego tak się mi kasznęło wczoraj. Także trzeba się ubierać.
0: O, tak właśnie było wczoraj. Zdrowia, panie Jarosławie. Szanowni państwo, tak jak wspomniałem, nie wiem, kto układał terminarz Mistrzostw Europy, ale to wygląda tak, że w piątek są oba półfinały, a w sobotę następnego dnia mecz o brązowy medal i wielki finał. Mamy nadzieję, że w tym drugim meczu zobaczymy biało-czerwonych, czyli w wielkim finale. Dzień po dniu. Najpierw piątek, potem sobota. Nasi będą walczyć o medal. Pytanie, jakiego koloru? Ja wierzę, że będzie pięknie.

0: O godzinie 2.06, szanowni państwo, rozpoczęła się astronomiczna jesień. Teraz mamy 5.36. No i jeśli chodzi o to, co w pogodzie, to niektórzy mogą być zaskoczeni, zwłaszcza ci, co w Tatrach, bo tam w Tatrach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To nie żart. To jest pierwsze ostrzeżenie w tym półroczu. Obowiązuje powyżej 1800 metrów nad poziomem morza i ma związek oczywiście ze świeżymi opadami, bo tego śniegu jest coraz więcej. Zaczęło sypać przedwczoraj. Wczoraj sypnęło. Wczoraj rano na Kasprowym leżało 15 centymetrów śniegu, a przez tę noc mogło przybyć drugie tyle. Tam, gdzie wieje silny wiatr, zaspy mogą sięgać kilkudziesięciu centymetrów. W Tatrach pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Przypominam. Panie Marku, ciemno, co? Głucho wszędzie.
1: Moi kochani, ciemno i to niesamowicie ciemno. Niebo musi być konkretnie zachmurane, bo nic nie widać. Wiatr jest, nie pada. No, panie redaktorze, nie oglądałem wczoraj meczu. Nie wiem, jaki był nawet wynik. Dowiem się dopiero z audycji.
2: Komenda w górze, Jakubiszak! 25 do 17! Biało-czerwoni wygrywają 3 do 0!
0: No to tak w wielkim skrócie, szanowni państwo, to co miało miejsce wczoraj na antenie, pan Marek przyznał, że nie widział, nie słuchał. Podpowiadam, jeśli ktoś nie może zobaczyć, to zawsze można usłyszeć, bo u nas wynik zawsze wcześniej. Wczoraj sobie sprawdzałem raz jeszcze z Czarkiem Gurjewem, który jest na miejscu. Jeszcze w Bułgarii, a za chwilę będzie we Włoszech. Jak zawsze radio, transmisja w radiu jest odrobinę szybsza od tej telewizyjnej, więc u nas bramki, sety są wcześniej wynik.

Polskie Radio, program pierwszy i Dzień Dobry z Jedynką. Jeszcze przez najbliższe 14 minut zespół Queen to piosenka z 1991 roku z albumu Innuendo. Natomiast trochę wcześniej, bo w 1984 powstał słynny Sen o Dolinie. I słychać, że pana Łukasza no, talent męczy. Męczy.

0: chciałem sprawdzić język DDR. Auf Wiedersehen!
1: No późno, późno, późno, późno, za późno wyskakiwali do bloków Niemcy, no i tak się stało, jak się stało, a Wiedersehen, oni, no i mam nadzieję, że nasi rywale będą mówić po kolei na Swidenie, czyli po słoweńsku i w nie w niedzielę, w sobotę. Arrivederci.
2: Mój dom to już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

0: Polskie Radio, program pierwszy, za 8 minut godzina 6. 51. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni trwa, święto polskiego kina. Jedynka ma patronat nad tą wyjątkową imprezą. Nic dziwnego, że nasz słuchacz, pan Janusz, a co, wziął marynarkę ze sobą i poszedł.
1: Wczoraj wieczorem byłem na projekcji jednego z filmów na Krajowym Festiwalu Filmów Fabularnych u nas w mieście. I to był wieczór, założyłem tylko koszulę, marynarkę, było okej. Tak, jakby wiatr zerżał, przy skwerze Kościuszki było bardzo fajnie, niebo bezchmurne. I dzisiejszy poranek jest taki sam. Temperaturowo aktualnie 12 stopni, jest okej. Niebo bezchmurne, zapowiada się całkiem fajny dzień. Także myślę, że jeszcze na spacery takie wczesnojesienne nad Zatoką Gdańską i na wybrzeżu idealna pogoda. I takiej życzę Państwu w całym kraju. Pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie, panie Januszu. Jesień bywa inspiracją dla wielu twórców, dla poetów, malarzy, kompozytorów. Refleksyjna atmosfera jesienna pojawia się m.in. w piosence Seweryna Krajewskiego Długie ty nasze jesienie, do słów Agnieszki Osieckiej.

0: spokojem.
1: Długie te nasze jesienie. Seweryn Krajewski. A państwu, który utwór muzyczny albo literacki kojarzy się z jesienią?
2: Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Tragiczny nocny wypadek na drodze krajowej nr 15 w województwie wielkopolskim w Krotoszynie. Na kilometrze 55 auto osobowe śmiertelnie potrąciło pieszego. Trasa była tam przez kilka godzin całkowicie zablokowana. W tej chwili mamy informację, że blokady już nie ma i można jechać już tam bez przeszkód. Spory ruch utrzymuje się na autostradzie A4 w Dolnośląskim, w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach, tradycyjnie w kierunku Drezna. A przybywa samochodów także na Mazowszu, jak to zwykle bywa o tej porze, na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, na krajowej 79 w pobliżu Piaseczna oraz na ekspresowej 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Wolniej jedzie się na Pomorzu, zwłaszcza na drodze krajowej nr 91 w okolicy Rusocina i Pruszcza Gdańskiego, a także na remontowanym odcinku autostrady A1 na wysokości Tczewa, gdzie przypomnę, na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości. I jeszcze Małopolska, a tam poranne spowolnienia pojawiły się przede wszystkim na Zakopiance, przed Krakowem od strony Myślenic, a także na drodze krajowej nr 44 w pobliżu Skawiny. Niezmiennie czekamy na wieści od Państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
1: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
8: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
8: i Paweł Ramowicz-Zieliński. Niemcy byli bez szans. Polscy siatkarze zagrają o medal Mistrzostw Europy.
1: Rosja testuje wschodnią flankę NATO. Rosyjski ił przechwycony nad Bałtykiem.
8: Portret za ćwierć miliona złotych. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty tłumaczy się z zakupu.
1: Mamy półfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali w Sofii Niemców 3-0.
8: W audycji specjalnej radiowej jedynki na gorąco ten wynik komentował Damian Wojtaszek, libero projektu Warszawa Były, reprezentant Polski, mistrz świata z 2018 roku.
9: Dla mnie to jest właśnie pokazanie tego, jacy chłopacy są bardzo pewni siebie i jaką czują moc bycia razem w tej drużynie, w reprezentacji. Potrafią grać z najmocniejszymi i nawet z takimi drużynami, które czasami sprawiają niespodziankę, jak reprezentacja Niemiec, która wygrała z reprezentacją Bułgarii.
1: Polacy znaleźli się w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Do tej pory za każdym razem przywozili medal złoto 3 lata temu.
8: Półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia. To spotkanie dziś w Turynie. A więcej o tym, co działo się wieczorem na parkiecie w Sofii, w wiadomościach sportowych.
1: Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem. Ił-20 leciał około 40 km od naszego wybrzeża.
8: Poinformował o tym minister obrony Władysław

0: Władysław Kosiniak-Kamysz w serwisie X napisał, że Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. Podkreślił, że to element stałej presji.
1: Rosyjskie samoloty były już kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem ostatnio, na początku tego miesiąca.
0: A Wołodymyr Zełenski ma nadzieję, że Donald Trump pomoże zakończyć wojnę z Rosją w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
1: Ukraiński prezydent rozmawiał z amerykańskim przywódcą przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Spotkanie Zełenski-Trump trwało kilkadziesiąt minut. Przed nim obaj przywódcy spotkali się z prasą. Mam nadzieję, że prezydent Trump pomoże nam zakończyć wojnę jeszcze przed zimą. Podkreślał Wołodymyr Zełenski. Jednak ani on, ani Donald Trump nie powiedzieli, jak to zrobić. Myślę, że zawrą porozumienie i nie chcę mówić, na czym będzie ono polegać. Dużo o tym rozmawialiśmy również z prezydentem Putinem i myślę, że coś się wydarzy. Zaznaczył amerykański prezydent i zapowiedział też, że chce rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim o ukraińskich uderzeniach w rosyjskie rafinerie ropy. Po spotkaniu z Donaldem Trumpem ukraiński prezydent podkreślał, że jego wojsko zrezygnuje z uderzeń w rosyjskie rafinerie, jeśli również Rosjanie zaprzestaną dronowych i rakietowych ataków na ukraińskich cywilów i infrastrukturę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Dziś w ONZ-cie głos zabierze prezydent Polski. Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie mówił m.in. o bezpieczeństwie naszego kraju.
1: Koniec ze skrajnie wysokimi kontraktami medyków i pracą na kilka etatów naraz. Rząd przyjął projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia, w tym limitów zarobków lekarzy.
0: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda tłumaczyła, że zmiany obejmą nie tylko placówki publiczne.
3: Ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia.
1: Szefowa resortu zdrowia uważa, że to da gwarancję, że po wprowadzeniu limitów lekarze nie zaczną rezygnować z pracy w publicznych szpitalach czy przychodniach.
0: Sejm ma zająć się tymi przepisami 6 października.
1: Były policjant z katowickiej komendy kolejnym zatrzymanym w śledztwie dotyczącym zonda krypto w mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono dokumenty związane z działalnością upadłej giełdy kryptowalut.
0: O zarzutach, jakie usłyszał Artur K., mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw. Wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki BBTrade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania brudnych pieniędzy.
1: Założyciel spółki BitBay, później zonda krypto, zaginął w marcu 2022 roku. Policjanci przeszukują teraz teren bazy paliwowej, na terenie której Sylwester Suszek był widziany po raz ostatni.
5: To są aktualności jedynki.
0: Marszałek Sejmu broni decyzji o zakupie obrazu Witkacego. Chodzi o portret Ignacego Daszyńskiego. Kancelaria Sejmu wydała na niego ponad ćwierć miliona złotych.
1: Włodzimierz Czarzasty przypomina, że Daszyński był jednym z marszałków polskiego Sejmu i że pełnił funkcję wicepremiera w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
0: Podkreślił też, że Sejm nie kupuje dzieł sztuki dla marszałka.
6: Ta praktyka jest tworzona w Sejmie od wielu, wielu lat. Na przykład mamy w tej chwili około 200 obrazów na stanie Sejmu, własnych obrazów. Kupiliśmy na przykład w 2017 roku cztery portrety senatorów z okresu I RP, Chodkiewicz, Czarnocki, Koniec Polski.
1: Decyzja o zakupie obrazu zbiegła się w czasie z obchodami roku Ignacego Daszyńskiego.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sport w radiowej jedynce. Kacper Merk, dzień dobry. Polscy siatkarze zagrają o kolejny medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do najlepszej czwórki turnieju po wygranej z Niemcami 3-0 w setach do 23, 17 i 17. I już same te liczby pokazują, że mecz toczył się pod nasze dyktando. Cieszy się atakujący Bartłomiej Bołądź.
8: Najważniejsze, że wygraliśmy 3-0, to się liczy, wyszliśmy skoncentrowani od samego początku, to było nasze jak dotychczas takie najrówniejsze spotkanie. Myślę, że też mogliśmy jeszcze trochę lepiej zagrać, ale mam nadzieję, że mamy rezerwy jeszcze przed finałami.
7: Polacy przeniosą się dziś z Sofii do Mediolanu, gdzie w piątek i sobotę rozegrają decydujące spotkania. Na razie czekamy na rywala w półfinale, będą nim Słoweńcy lub Belgowie. Co najmniej 4 medale przywiozą z Sofii nasi pięściarze, walczący w Bułgarii w Mistrzostwach Europy. A właściwie wypadało powiedzieć pięściarki, bo w strefie medalowej zameldowały się 4 zawodniczki. Angelika Krzysztoforska w kategorii do 48 kg, Natalia Kuczewska w kategorii do 51, Kinga Krówka walcząca do 65 kg i Elżbieta Wójcik to kategoria do 80 kg. Dziś jeszcze 3 ćwierćfinały z udziałem biało-czerwonych, a później walki medalowe.

0: Z tytułu mistrzyni świata juniorek w kolarskiej jeździe na czas cieszy się tymczasem Maria Okrucińska. Na trasie w Montrealu Polka nie dała rywalkom żadnych szans. Drugą na mecie Belgijkę wyprzedzając o ponad 12 sekund. Nie kryje zachwytu trenerka kadry Paulina Brzeźna-Będkowska.
1: Marysia po prostu bezbłędnie pojechała tą czasówkę od startu, bardzo agresywnie, bardzo szybko. No i skończyło się to złotym medalem, z którego jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, bo tak naprawdę ostatni tytuł mistrza świata na czas kategorii juniorek mieliśmy w 2000 roku.
0: Nowo koronowana mistrzyni Maria Okrucińska urodziła się 8 lat później. Kolejna zmiana w piłkarskiej reprezentacji Polski szykującej się do 4 spotkań dywizji B Ligi Narodów. Kontuzjowanego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego, który przyjechał do Warszawy w miejsce innego kontuzjowanego golkipera Kamila Grabary, zastąpił Sławomir Abramowicz, dla którego może to być debiut w reprezentacji. Pierwszy mecz Polaków pojutrze w Warszawie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Środa w całym kraju pochmurna i prawie w całym deszczowa. Bez opadów tylko na krańcach zachodnich. Wysoko w Tatrach kolejna śnieżyca. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-16 stopni na wschodzie i w centrum oraz nad morzem do 17-19 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat. Jakość powietrza na przeważającym obszarze bardzo dobra. Dobra tylko na kilku stacjach na południu. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 13% prądu. Od 12 do 16 OZE będzie stanowić ponad połowę miksu energetycznego.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
8: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
9: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
10: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
11: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
8: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: No i mamy pierwszy dzień, ale dobrze, o tym za chwilę, natomiast to jest kolejny dzień września, 23 konkretnie, 266 dzień roku, ta środa do końca roku dni 99. Słońce wzejdzie o 6.23, zajdzie o 18.32, zatem dzień potrwa 12 godzin i 9 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 38 minut, a dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 27 minut. Imieniny obchodzą Andrzej, Antoni, Bernardyna, Bogusława, Bogusław, Elżbieta, Jan, Konstancjusz, Krzysztof, Piotr, Pius, Pola, Raisa, Tekla, Wiercisław, Zachariasz i Zofia. Wszystkiego dobrego, tradycyjne niech, że się Państwu darzy. Dokładnie o 2.06 zameldowała się. Wiemy, że niektórzy na jej nadejście kręcą nosem, wspominając letnie upały, ale umówmy się, to jest bez wątpienia jedna z najbardziej malowniczych, klimatycznych, barwnych pór roku i taką Państwo lubią.
2: Kolorową. Słoneczną, taką trochę chłodną, z mgłami kolorową.
3: Nie lubię w ogóle jesieni, bo jest brzydko, deszcz pada. Nie lubię lato, jak słońce, jak jest 40 stopni.
0: No masz. Może i tak, ale to przecież jesień, a nie lato, jest tą porą, która najbardziej, zdaje się, inspiruje artystów.

0: zaczyna.
1: I moje pytanie do Państwa, jaki utwór muzyczny, jaki motyw instrumentalny albo dzieło literackie kojarzy się Państwu najbardziej właśnie z tą piękną porą roku? Złota jesień zaczyna się też dla polskich kibiców, bo wczorajszy wieczór przyniósł nam fantastyczne emocje i to wszystko na naszej antenie.
2: Komenda w górze, Jakubiszak, 25 do 17, biało-czerwoni wygrywają 3 do 0, Polacy awansowali do strefy medalowej, no i będą walczyć w piątek i w sobotę o medale Mistrzostw Europy.
1: No i na tym etapie to może się wszystko zdarzyć absolutnie, w walce o wielki finał, co dalej, kto dalej, o tym już za chwilę Cezary Gurjew, nasz wysłannik, ale nie tylko siatką, piłką siatkową człowiek żyje, także nożną, spokojnie, tym razem nie faceci w roli głównej, Liga Mistrzyń rusza z naszą fantastyczną Ewą Pajor. W sygnałach jak zawsze trzymamy rękę na pulsie wielkiej polityki zza oceanu. Wspólnie z Michałem

Strzałkowskim podsumujemy to, co działo się już i co dziać się będzie w Waszyngtonie. Z naszymi gośćmi to oczywiście skomentujemy. Grzegorz Osiecki będzie rozmawiał z Wojciechem Koniecznym, senatorem Lewicy, o godzinie 7.15, zaś o 8.15 Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Zajrzymy też do portfeli i firmowych obowiązków. Uwaga, uwaga, uwaga, zegar tyka bezlitośnie dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Tak, tak, do 1 października trzeba założyć skrzynkę do e-doręczeń i to dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych JDG. Jeśli Państwo nie wiedzą, o co chodzi, to Błażej Prośniewski wszystko wyjaśni. Kto się musi pospieszyć i jak to zrobić, podpowiemy dziś w Sygnałach. Daniel Wydrych, kłaniam się, zapraszam.

0: I myślę, że tak wielu kibiców sobie śpiewało wczoraj około godziny 19:20-25. La, la, la, la, la, la, la.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I tak około 19:25 na antenie radiowej jedynki Cezary Gurjew, nasz specjalny wysłannik, mówił, w zasadzie krzyczał, tak.
2: Polacy awansowali do strefy medalowej, no i będą walczyć w piątek i w sobotę o medale Mistrzostw Europy. W piątek i w sobotę, w piątek i w sobotę, w piątek i w sobotę.
0: No i celowo właśnie to podkreśliłem, Czarku, Cezary Gurjew jest razem z nami. Kto to wymyślił? Kto wymyślał terminarz Mistrzostw Europy, żeby mecz... Pierwszy półfinał, drugi półfinał odbywały się w piątek, a następnie mecz o trzecie miejsce i finał w sobotę.
3: Właśnie, a kto wymyślił też, że niespełna miesiąc przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy została zmieniona hala w Mediolanie. Oczywiście, tak jak ja, już hotel był zabukowany, hotel wykupiony i zamiast 800 metrów zrobiło się 20 kilka kilometrów do hali. Tak, rzeczywiście to jest przedziwne. Długie przerwy między meczami, między jedną ósmą, ćwierćfinał. To się ciągnie. 17 dni już w tej chwili, a tutaj ta decydująca faza, no będą w piątek półfinały, na pewno zacięte. Ktoś, kto zagra na przykład mecz późny wieczorem, pewnie będzie, no tak, będzie grał mecz o trzecie miejsce dosyć wcześnie, także mało czasu na odpoczynek, ale teraz

0: tak jak Nikola Grbicz powtarza, też o tym mówił, nie można o tym myśleć, trzeba być gotowym, żeby w każdej sytuacji walczyć, bo to są mistrzostwa Europy.
1: Czarku, a czy znane już są godziny rozgrywania poszczególnych spotkań?
0: Nie, jeszcze czekamy. To myślę, że dzisiaj się pojawi ta informacja na pewno. Oczywiście organizatorzy też będą patrzeć, jak spiszą się Włosi. Oni na pewno będą w czwórce. Ta czwórka będzie taka sama prawdopodobnie jak podczas poprzednich Mistrzostw Europy w 2023 roku. Podejrzewam, że Polacy rozegrają ten pierwszy mecz, a Włosi otrzymają pewnie możliwość grania w paśmie tym wieczornym, bo to większe zainteresowanie, ale na oficjalne potwierdzenie musimy jeszcze poczekać.
1: Oczywiście to jest gdybanie, więc proszę nam wybaczyć, szanowni państwo, bo wielu z nas wydawało się, że Polacy zagrają w ćwierćfinale z z Bułgarami. Tymczasem okazało się, że to Niemcy. Ale możemy oczywiście z jakimś tam oczywiście procentem pewności powiedzieć, że Polacy najprawdopodobniej spotkają się w półfinale ze Słowenią, zaś Włosi z Francuzami?
0: Tak, trzeba powiedzieć, że na pewno forma włoskich siatkarzy rośnie. Też coraz lepiej grają Francuzi. Oni nie mieli łatwo, bo Rumunia, potem przylecieli do Sofii. Teraz znowu przenoszą się do Mediolanu. Słoweńcy, no wiadomo, na wysokim poziomie jest grupa młodych siatkarzy. To jest w ogóle niesamowite. Ten maleńki kraj, oni ciągle są w czołówce. Także czeka nas trudne spotkanie, ale no wiemy, to są już Mistrzostwa Europy. Jeszcze raz powtórzę tę kwestię. Trzeba wygrać z każdym, żeby zostać mistrzem Europy. Znamy też przypadki, kiedy biało-czerwoni przegrywali mecze, bronili piłek meczowych, zostawali mistrzami świata. Także teraz koncentracja, nie ma narzekania. Każdy przeciwnik, z którym biało-czerwoni będą grali, no musi być do pokonania, jeżeli marzymy o powtórzeniu sukcesu, a więc o złotym medalu.
1: Czyli tak, piątek ze Słoweńcami, a w sobotę to się okaże. Szanowni państwo, Cezary Gurjew jest na miejscu, jego relacje na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. To ile masz kilometrów teraz z hotelu na halę?
0: No będę leciał samolotem, także no troszeczkę mam.
1: Bo z Bułgarii do Włoch oczywiście się przynosimy. A siatkarze razem z Cezarem, albo inaczej, Cezary razem z siatkarzami. 24 minut po godzinie 6.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia, 27 minut po godzinie 6, pierwszy dzień jesieni, najpiękniejsza, mam...
1: Pytanie, o której
2: najpiękniejszych pór roku.
1: Jesieni pan mówi, czy o tej wczesnej, czy o tej późnej?
2: O jesieni życia.
0: Proszę, a to też jest piękna rzecz. Chciałbym, powiem panu szczerze.
1: Już?
0: I panu
2: jeszcze,
0: nie,
2: jeszcze.
0: Chciałbym dożyć tej pięknej
2: takiej rzeczy. Dożyje pan.
1: Tak. Już niedługo.
0: Słuchajcie, jesień. Pytanie do słuchaczy. Który utwór, to może być literacki albo muzyczny, kojarzy się nam najbardziej z jesienią i pani nawet postanowiła zaśpiewać.
3: Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie.
0: Kojarzycie? Bo ja uwielbiam ten fragment w piosence MacDoomer. Nie, gramy.
3: Wiatr w kominie.
0: Uwielbiam, przepraszam. Tak.
2: A pan miksuje pięknie.
1: Czy jest pan jesieniarzem?
0: Nie wiem, być może tak, ale coś jest na rzeczy.
2: Pomarańczowe akcenty w domu?
0: Jedynkowe to proszę pana na każdym kroku.
1: Pan. A kasztany pan lubi?
2: Ja się dowiedziałem, że to jest kolor dynia, wie pan? Nasz.
0: Nie wiem, wiem, że najlepsze, to będzie takie suche, najlepsze kasztany są gdzie?
1: Na placu Pigalle.
0: W rzeczy same.
1: Ale one...
0: A Zuzanna lubi je tylko...
2: Jesienią.
0: No właśnie. No i co z tymi kasztanami?
1: Można na nich zarobić.
0: O! A ile?
1: Sporo.
2: Takie zwykłe?
1: Takie zwykłe kasztany, które leżą na pod drzewami teraz. Można zebrać, można zanieść do skupu i można za nie dostać od kilkudziesięciu groszy za kilogram do nawet 2 złotych. Co tak pan patrzy?
2: 2 złote za kilogram kasztanów?
1: 2 złote za kilogram kasztanów. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakiej jakości jest ten surowiec. Te kasztany powinny być suche, zdrowe i bez śladu pleśni. Te stawki też zależą od poszczególnych regionów i aktualnego zapotrzebowania. Co ciekawe, o tym nie wiedziałem, kasztany mają bardzo szerokie zastosowanie, na przykład w przemyśle farmaceutycznym czy kosmetycznym, bowiem zawierają one substancje, która nazywa się escyna. Ona jest stosowana w lekach i maściach na żylaki, obrzęki. Ekstrakty z kasztanów dodawane są także do kremów wzmacniających naczynka krwionośne.
0: A my czy to jakimś domowym sposobem możemy tę escynę jakoś tak...
1: Zawsze
0: wydobyć?
1: Może pan pobawić się w domowego chemika i spróbować z tych kasztanów wyciągnąć tą escynę, ale zarobić można nie tylko na kasztanach, ale także na żołędziach. Tutaj stawki wynoszą nawet 3,5 złotego. No i teraz pytanie, co robi się z żołędzi? Jakieś pomysły?
2: Ludziki.
0: Tak.
1: Ale z żołędzi można też zrobić, uwaga, kawę.
2: Kawę?
1: Swego czasu nawet zachwalał ją minister rolnictwa Stefan Krajewski. Może to wydawać się dosyć zabawne, ale w Polsce mamy bardzo długą tradycję picia kawy z żołędzi. Ona sięga XIX wieku i nawet nadburzańska kawa żołędziówka jest wpisana na listę produktów tradycyjnych.
0: Kawa z żołędzi. Ciekawe, co na to dziki. 6:30. Skrót aktualności. Paweł Aramowicz-Zieliński.
4: Niemcy bez szans. Polacy w półfinale. Biało-czerwoni wygrali 3-0 z naszymi zachodnimi sąsiadami, nie dając im większych szans.
5: To jest właśnie pokazanie tego, jacy chłopacy są bardzo pewni siebie i jaką czują moc bycia razem w tej drużynie.
4: Półfinałowe spotkanie Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, rywalem Polaków, zwycięzca meczu Słowenia-Belgia. Minister obrony nie ma wątpliwości, to była kolejna rosyjska prowokacja. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot. Leciał około 40 km od naszego wybrzeża. To był IU-20, maszyna rozpoznawcza służąca do przeprowadzania zwiadu. Był bez wiążących deklaracji, ale z nadzieją na pomoc w zakończeniu wojny. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem.
6: Mam nadzieję, że prezydent Trump pomoże nam zakończyć wojnę jeszcze przed zimą.
4: Spotkanie przywódców miało

Miejsce przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a dziś na forum przemawiał będzie prezydent Karol Nawrocki. Pakiet zmian w ochronie zdrowia przyjęty przez rząd. Chodzi o ustawy, które zakładają ograniczenia w zarobkach

0: pogoda.
1: Nasze chłopacy cacy-cacy chciałoby się powiedzieć.
2: To jest Damian Wojtaszek, libero projektu Warszawa. No tak. O dawnego AZS-u Politechniki Warszawskiej.
1: No proszę, proszę, proszę, proszę, proszę. Szanowni Państwo, polecamy, bo myślę, że na jednym specjalnym wydaniu przy muzyce o sporcie się nie skończy. Nasi słuchacze dają znać, że no właśnie jechali, byli w trasie i słuchali razem z Radiową Jedynką.
2: Ale to powiem Panu, że emocje prawdziwe to są właśnie tutaj w radio.
1: Pewnie, że tak. I w piątek też będą emocje.
3: Chciałbym zaznaczyć, że w piątek będzie jeszcze jeden ważniejszy mecz niż ten medal, gdyż nasza reprezentacja piłkarska będzie próbowała wygrać z Bośnią i Hercegowiną.
1: Się redaktor Zieliński spojrzał.
2: W Europie nie ma już słabych drużyn.
1: Że ważniejszy mecz. Nie, no proszę to wypluć, jaki ważniejszy mecz. Najważniejszy mecz to jest ten rzeczywiście ze Słowenią, a potem nieważne. Czy o... Znaczy no ważne. Dobrze byłoby, żeby o złoto.
2: Wygrają, proszę pana. Żeby pompujemy, nie...
1: pompujemy,
2: baloni.
1: Pompujemy. Paweł, dzięki.
2: Dzięki, do usłyszenia.
1: Tak, o 20:45 w piątek mecz Bośnia i Hercegowina w Lidze Narodów, ale to nie jest ważniejszy mecz. Ten ważniejszy jest naszych siatkarzy, którzy bronią złota, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy. No i mamy nadzieję, że będzie dobrze. Wierzymy w to, że będzie dobrze. Jeszcze nie wiemy, o której ten mecz się odbędzie. Może nie trzeba będzie przełączać z jednego kanału na drugi. Ja spoglądam, szanowni państwo, jak zawsze o tej porze na to, co tam za szybą, co tam za oknem. Państwo też mogą i mogą się tym z nami dzielić. No pochmurno, prawda? I cały dzień będzie taki pochmurny i prawie w całym kraju deszczowy. Bez opadów, tylko na krańcach zachodnich. A wysoko w Tatrach, uwaga, uwaga, kolejna śnieżyca. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To nie są żarty. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 16 stopni na wschodzie. W centrum, nad morzem, tak do 17-19 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany. Na północy te podmuchy będą silniejsze. Ciśnienie się waha się na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali. A to jest Polski Radio, program pierwszy. To są sygnały dnia, 6:35. Zatem tradycyjnie sprawdźmy, co wydarzyło się.
4: 23 września, kalendarz Jedynki.
5: Ktoś panu powiedział o dziecku.
6: O dziecku?
5: Tak. Wczoraj jedliśmy marchew. Ja mógłbym nawet piasek, ale ona musi mieć mięso.
4: W 2022 roku zmarł Franciszek Pieczka. Aktor zagrał w ponad 100 filmach, zarówno polskich, jak i zagranicznych. W pamięci widzów zapisał się kreacjami w obrazach Ziemia Obiecana, Potop, Quo Vadis, Konopielka czy Jęciowodnik.
7: Doświadczenia, które uczestnicy akcji pomocy robotnikom Ursusa i Radomia zdobyli po czerwcu, spowodowały, że oni przekonali się, iż te działania przyniosły oczekiwane efekty i byli zarazem przekonani, że nadszedł dobry moment na instytucjonalne zorganizowanie się środowiska opozycji.
4: W 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników. W 1949 roku urodził się Bruce Springsteen, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor.

0: 1926 roku urodził się John Coltrane. Był jedną z największych postaci w historii światowego jazzu. Grał na kilku instrumentach. Zaczynał od saksofonu altowego, fletu i klarnetu. Jednak jego ukochanym instrumentem stał się saksofon tenorowy. Zmarł 17 lipca 1967 roku.
1: Na tych 140 kilometrach wybrzeża nie było żadnego portu. Kilka miejscowości posiadało przystanie morskie.
0: Rok 1922. W związku z problemami z korzystaniem z portu w wolnym mieście Gdańsku, Sejm upoważnia rząd do budowy portu morskiego w Gdyni.
2: Pani nigdy nie jest smutna.
3: Nigdy, a po co?
2: A gdy nawet pani coś dokuczy.
3: Mnie?

0: gdy los dokuczy czasem, to powiadam trudno, pech.
1: W 1898 roku urodziła się Jadwiga Smosarska, jedna z największych gwiazd polskiego kina w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zmarła w 1971 roku.
2: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia 6.37, wspominany przed chwilą Franciszek Pieczka, nieodżałowany. To także przecież Stachu Japycz w serialu Rancho i wielu widzów, miłośników tego serialu zastanawia się, jak twórcy rozwiążą nieobecność Japycza i Kusego w nowym sezonie Rancha. No, przekonamy się w grudniu, jeszcze nie wiemy którego, ale na grudzień spodziewamy się, w grudniu spodziewamy się premiery pierwszego odcinka ostatniego sezonu Rancha. Jest 6.38.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 6:41.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I w sygnałach dnia, jak zawsze, trzymam rękę na pulsie bieżących wydarzeń, także wielkiej polityki zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych doszło do kluczowego spotkania. Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. To spotkanie śledził Michał Strzałkowski. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Ja wiem, że to słowo atmosfera jest nadużywane przez dziennikarzy. Bardzo często pytają na przykład przed jakimś tam ważnym meczem dziennikarze sportowi, jaka atmosfera w drużynie. No a właśnie to akurat w tym przypadku, w przypadku tych spotkań, no to warto pytać o atmosferę, bo pamiętamy, jak Wołodymyr Zełenski był swego czasu rugany

0: Białym Domu?
1: Nie, to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że już żeśmy się chyba nauczyli, że od humoru Donalda Trumpa, od tego, w jakim jest nastroju, jak przebiega spotkanie, bardzo wiele zależy. No i tutaj te nastroje były bardzo dobre, bardzo pozytywne. Ta rozmowa była grzeczna, sympatyczna. Obaj przywódcy wydawali się być z niej zadowoleni. Donald Trump podkreślał, że bardzo mu zależy na tym, żeby zakończyć wojnę na Ukrainie. Zresztą posłuchajmy, jak o tym mówił.
2: Musimy z prezydentem Zełenskim znaleźć jakieś rozwiązanie i myślę, że nam się to uda. Szczerze w to wierzę. Ale jest wiele spraw do rozwiązania. Nasze relacje są jednak silne, tak samo jak relacje z Europą. Widzieliście wszyscy, co się wydarzyło z Grenlandią. To było coś wyjątkowego. Ale wciąż mamy wiele spraw do załatwienia.
1: No, standardowo u Trumpa te myśli krążyły w różnych kierunkach. Ta Grenlandia, to chodzi o umowę, jaką podpisał trochę wcześniej, przed spotkaniem z Zełenskim, umowę z premier Danii, z premierem Grenlandii na temat amerykańskiej obecności wojskowej na arktycznej wyspie. Tam Amerykanie chcą budować dwie bazy wojskowe nowe. Trump był wyraźnie w dobrym nastroju, że udało mu się to osiągnąć i tę umowę podpisać. Był z niej zadowolony. To się ewidentnie przeniosło potem na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. No ale tam był otwarty w stosunku do Wołodymyra Zełenskiego. Wołodymyr Zełenski potem mówił, że uzyskał kolejne zapewnienia ze strony Trumpa, że będzie ta amerykańska licencja na produkcję rakiet Patriot, żeby Ukraińcy mogli sami sobie te rakiety do systemów przeciwlotniczych, przeciwrakietowych produkować. No wciąż takiej oficjalnej zgody Trumpa nie ma, ciągle są to obietnice, ale Zełenski wydawał się być zadowolony, tak jakby gdzieś jakieś kolejne kroki zostały ku temu poczynione. Drugi ważny temat tych rozmów to jest rozejm energetyczny. No to wiemy, że Rosja od dawna atakuje z powietrza ukraiński system energetyczny, elektrownie, ciepłownie. Ukraina od pewnego czasu odpowiada uderzeniami w sektor paliwowy Rosji, w rafinerie, w przepompownie, w magazyny paliw. Trump już kilka razy mówił, że to jest jedna, według niego, z przyczyn tego, że rosną ceny paliw, zwłaszcza diesla. No jakoś nie chce wspominać o tym, co sam wywołał na Bliskim Wschodzie. Woli się na Ukrainie skupiać. Eksperci tutaj uważają, że o ile oczywiście ta sytuacja na Ukrainie się przyczynia trochę do tego, że rosną ceny, to jest tylko drobny element. Bliski Wschód jest tutaj główną przyczyną.
0: Natomiast Wołodymyr Zełenski,
1: no właśnie, Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukraina jest do niego gotowa, a mówił o tym tak.
2: Rozmawialiśmy o rozejmie energetycznym. My jesteśmy na niego gotowi. Jeśli Rosja nie chce, abyśmy atakowali jej system paliwowy, a zwłaszcza część dotyczącą oleju napędowego, to niech przestanie atakować nasz system energetyczny, nasze sieci elektryczne, nasze sieci grzewcze, nasze wodociągi. Nie chcecie być atakowani? To sami nie atakujcie. My jesteśmy gotowi na każdą formę rozejmu energetycznego. Bardzo dziękujemy stronie amerykańskiej za starania w tej sprawie. Efekty naszych rozmów Amerykanie przekażą teraz Rosjanom. Ja nie wiem, co Rosja odpowie. Mam nadzieję, że strona amerykańska znajdzie jednak sposób, aby posadzić Rosjan do jakichkolwiek negocjacji.
1: Nie, rzeczywiście należy się spodziewać kolejnych amerykańsko-rosyjskich rozmów. Czy to będzie jakaś rozmowa telefoniczna Trumpa z Putinem, czy znowu wysłannicy Trumpa, panowie Witkow i Kushner, udadzą się do Moskwy? Na razie nie wiadomo. No, Wołodymyr Zełenski był w dobrym nastroju. Wyglądało na to, że to, co chciał, to prawdopodobnie osiągnął w rozmowie z Donaldem Trumpem. Nie o wszystkim zapewne się dowiemy, ale należy się na pewno spodziewać kolejnych rozmów, kolejnych negocjacji. Czy dojdzie do spotkania jakiegoś trójstronnego między Zełenskim, Trumpem a Putinem, albo dwustronnego między Zełenskim a Putinem, oczywiście nie wiadomo. Zełenski powiedział, że jest gotowy do rozmów z Putinem w dowolnym formacie.
0: No, mamy jakąś, krótko jeszcze, Michał, mamy jakąś odpowiedź Moskwy, Kremla na to?
1: Na razie nie. No, podejrzewam, że Amerykanie będą z Rosjanami rozmawiać. Może potem się czegoś dowiemy.
0: W takim razie trzymamy rękę na pulsie wspólnie z Michałem Strzałkowskim. Dzięki, Michał. Jest 6:46. To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 11 minut, godzina 7. Pytanie do Państwa, jaki utwór muzyczny, a może jakiś utwór literacki kojarzy się Państwu właśnie konkretnie z tą piękną porą roku, jaką jest jesień? Koledzy zza szyby, pan Radek, że żółty jesienny liść, tak tutaj w przypadku Filipa, naszego realizatora, że Remedium, ale wiesz, że na Remedium się bardzo często można pomylić i zaliczyć w topę. Tak było, pamiętam, w jakimś odcinku, jaka to melodia.
1: Nie wiem.
0: No bo tam jest, bo tytuł to jest Remedium, a my kojarzymy wsiąść do pociągu, tak? No ale to błąd. Dzień dobry panu, Grzegorz Osiecki, WPPL. A panu z czym, jakim utworem?
1: No ja mam militarne skojarzenie, to Deszcz Jesienny Deszcz, bardzo lubię, ale nie militarny Mimozami, jednak klasyka.
0: Mimozami, a to chyba tu Wima tekst, natomiast Deszcz Jesienny, ale to zupełnie inny, to jest jeszcze Staw pisał i chyba, czyli jak to leciało?
1: Deszcz, pisał, ale nie śpiewał.
0: O szyby deszcz dzwoni jesienny, jakoś tak było. Dobrze, jesień zostawiamy na boku na razie.
1: Tak, tym bardziej, że w prasie czy w internecie o jesieni mało.
0: Wokulskiego czy to Rzecki?
1: No, mam. Na okładce Polityki no jest Wokulsko-Rzecki. Nie, to jest Rzecki. Wiesz? Ale Marek Konrad, no który tak, się wcielił w niego.
0: No to Rzecki zdecydowanie.
1: No bo
0: tak.
1: Jest temat okładkowy, gdyż obrodziło nam adaptacjami. Każdy teraz, kiedyś każdy był lekarzem, to teraz każdy może być krytykiem i
0: znaczy,
1: mówić.
0: Mamy jedną adaptację, a to, co powstało na Netflixie, to jest serial inspirowany lalką.
1: No dobrze, to ale mnie się adaptacja, nie, żeby ekranizacja było... i tak dalej, tu nie będziemy się o definicję kłócili.
0: No. Jeśli zapomnimy o lalce, to Paweł Maślona
1: ja chciałem tylko powiedzieć,
0: nakręcił.
1: Że to, co mnie fascynuje w tej lalce na znanym serwisie streamingowym, to, że jak sobie oglądam opinie ludzi o tym, to jest kompletny rozstrzał i nie ma tutaj, ona jest tak bardzo niejednoznaczna, że idzie to w poprzek jakichś przekonań politycznych, kompletnie różnych, tak?
0: Ale to jest tak samo, jak było niedawno z Odyseją
1: Nolana. To jest podobne akurat.
0: Wszyscy nagle się znaleźli, wszyscy specjaliści od Homera i teraz wszyscy specjaliści od Aleksandra Głowackiego, czyli Prusa. Co jeszcze?
1: No, co jeszcze? Putin chce postawić NATO pod ścianą, to na okładka Rzeczpospolitej, ale dzisiaj wywiad też w Wirtualnej Polsce z Cezarym Tomczykiem o czarnych scenariuszach, które się mogą wydarzyć. Z kolei na Onecie, a konkretnie na Business Insiderze, o tym, że Orlenowi grozi wtopa nawet na 1,2 miliarda dolarów kar, ojej, czyli ponad 4 miliardy złotych.
0: A powód?
1: Powód to jest jeden z kontraktów, jaki został zawarty za poprzednich władz, jeszcze za poprzednich władz, czyli przed 2023 roku. Lidl barwnie się zaczyna, kolejny trup wypadł właśnie z szafy Orlenu. Kto chce dokładnie wiedzieć, jaki to trup, to zapraszamy do lektury.

0: No i oby, jeśli się skończy karą, żeby koncern nie przerzucił tych kosztów na kierowców, bo i tak płacimy dużo, za dużo. Grzegorz Żunk, kto będzie gościem o 7.15?
1: No, gościem będzie Wojciech Konieczny, senator Lewicy. Zapytamy przede wszystkim o kwestie zdrowotne, bo wczoraj rząd przyjął cały pakiet ustaw.
0: Za późno.
1: To jest 7.15 to za późno?
0: Nie, to jest tytuł piosenki. Za późno.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Tej piosenki, proszę pana. Kaja. Za późno.
1: A to nie jest o jesieni.
0: Nie, to nie jest o jesieni. Ja tak spoglądam na wydawcy. Czy my mamy jakiś jesienny utwór dzisiaj w oprawie? Jest, tak? No dobrze.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Jutro pierwszy dzień jesieni. Czy chłodniejsze dni muszą oznaczać rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu? Niekoniecznie. Więc w czterech porach roku o tym, jaki rodzaj ruchu jest najlepszy jesienią dla dzieci i dorosłych. I zastanowimy się, jaki strój zapewni nam komfort termiczny. Poza tym lubiany poradnik językowy, kolejna historia jednej piosenki i nasz konkurs Skojarzenia Ekstra.
2: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama. Radio kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S7 w województwie świętokrzyskim pomiędzy węzłami Kielce Północ a Barcza na jezdni w kierunku Warszawy trwa akcja wyciągania pojazdu ciężarowego z rowu. Dokładnie chodzi o 4 kilometr na wysokości miejscowości Kajetanów. Jezdnia w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana. W tej chwili ruch jest możliwy i odbywa się jednym lewym pasem. Na ekspresowej 8 w Łódzkiem pomiędzy węzłami Zduńska Wola Wschód a Łask auto osobowe uderzyło w przyczepę służb drogowych. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Trasa w kierunku Warszawy jest zwężona. Poranne godziny szczytu w województwie pomorskim już się zaczęły. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 7 na obwodnicy Gdańska pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port. Podobnie na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na remontowanym odcinku A1 na wysokości Tczewa. Coraz większy ruch także na południu naszego kraju, chociażby na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany, także na drodze krajowej nr 44 w pobliżu Skawiny, na krajowej 1 niedaleko Pszczyny oraz na remontowanym odcinku A1 niedaleko Piekar Śląskich. Przybywa samochodów także na Dolnym Śląsku, na trasach dojazdowych do Wrocławia, od strony Oławy i Środy Śląskiej, a także od strony Bielan Wrocławskich oraz na autostradzie A4 na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic.
8: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
9: Zapraszamy na aktualności Jedynki.
8: Anna Kowalczyk
9: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Śledztwo w sprawie zonda krypto przyspiesza. Prokuratura powołuje nowy zespół śledczych.
8: Szansa na nowy pakiet CPN. Rządową ustawą zajmie się teraz Senat.
9: Lawinowa jedynka w Tatrach to pierwsze takie ostrzeżenie w tym sezonie.
8: Kolejne zarzuty i nowe tropy w sprawie zonda krypto. Śledczy próbują wyjaśnić los zaginionego założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka.
9: W prokuraturze krajowej powstaje nowy zespół, który ma zająć się tą sprawą. O szczegółach Jan Olęcki.
10: Nowe informacje skierowały śledczych do Czeladzi. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził powrót do miejsca zaginięcia Sylwestra Suszka.
11: Trwają również przeszukania i oględziny na bazie paliwowej, na terenie której Sylwester Suszek był ostatni raz widziany.
10: Wczoraj zarzuty usłyszał też były policjant Artur K. Jest podejrzany m.in. o pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy klientów giełdy i pranie tych pieniędzy. Poszukiwanie majątku wykracza poza Polskę.
11: Natomiast te zajęcia, które prokuratura realizuje, one czasem są rozciągnięte w czasie, bo dotyczą także majątku za granicą.
10: Żeby więcej prokuratorów mogło analizować dowody, zespół śledczy ma zostać przeniesiony z Katowic do Warszawy. Przygotowania już trwają. Jan Olęcki, Polskie Radio.
8: Zwrot w sprawie śmierci 16-letniej Mai z Mławy. Policja zatrzymała matkę oskarżonego za zabójstwo 18-latka.
9: W poniedziałek ojciec zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocnicy poinformowali, że nie zgadzają się z decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie gróźb karalnych, które wobec nich miała kierować matka Bartosza G. O pomoc zwrócili się do Ministerstwa Sprawiedliwości.
8: Wieczorem Komenda Mazowiecka Policji podała na Platformie X, że na polecenie Prokuratury Okręgowej w Płocku funkcjonariusze przeszukali jeden z domów w Mławie, zabezpieczyli m.in. dokumenty i telefony. Na miejscu policjanci zatrzymali też 47-letnią kobietę.
9: Maja zaginęła pod koniec kwietnia 2025 roku. Jej ciało odnaleziono kilka dni później w zaroślach.

0: Lekarze w publicznej ochronie zdrowia będą mniej zarabiać i mniej pracować. Rząd przyjął projekt ustawy, która ogranicza ich zarobki w państwowych szpitalach i w placówkach na kontraktach z NFZ.
1: Medycy są sceptyczni. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula mówi, że reformy powinny mieć szerszy wymiar.
2: Tak jakby to właśnie zarobki lekarzy były głównym problemem systemu. To nie jest prawda. Oczywiście ten problem istnieje, ale jest dużo, dużo więcej rzeczy, które są do naprawy.
0: Pakietem rządowych ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia Sejm ma się zająć 6 października.
1: Czas na ruch Senatu w sprawie tańszych paliw. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych to jeden z punktów rozpoczynającego się dziś dwudniowego posiedzenia tej Izby.
0: W piątek uchwalił ją Sejm. Czy senatorowie zgłoszą swoje poprawki, sprawdzał Michał Fabisiak.
3: Rząd chce, aby koncerny paliwowe zapłaciły za obniżkę cen paliw, zarówno byłą, jak i planowaną, bo jak tłumaczy, obecny kryzys naftowy przyniósł im nadzwyczajne zyski, stąd pomysł ich opodatkowania. Senator Koalicji Obywatelskiej Leszek Czarnobaj mówi, że ustawa trafi na biurko prezydenta w kształcie uchwalonym przez Sejm.
4: Zamierzamy, tak jak wyszła posiedzenia rządu z Sejmu, tak zamierzamy ją poprzeć w Senacie.
3: Od wejścia w życie tej ustawy rząd uzależnia przywrócenie obniżonej stawki VAT na paliwo. Senator PiSu Grzegorz Bierecki uważa, że i bez niej na stacjach może być dziś taniej.
5: Za pomocą decyzji właścicielskich kontroluje Orlen, jest w stanie tą obniżkę cen paliw zrealizować.
3: PiS planuje wprowadzić do ustawy poprawki, które zapewnią jej podpis prezydenta. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Senator Lewicy Wojciech Konieczny będzie gościem Sygnałów Dnia. Rozmowa już za niecały kwadrans.
6: To są aktualności jedynki.
0: Branża turystyczna w Olsztynie podsumowuje wakacje, narzeka głównie na kapryśną pogodę.
1: Dyrektor jednego z olsztyńskich hoteli, Andrzej Gładykowski, mówi, że gości nie brakowało, ale atrakcji w mieście mogłoby być więcej.
7: Przerosło nasze oczekiwania to, co się zadziało, bo zakładaliśmy dużo mniejsze obłożenie niż faktycznie było. Wszystko wyszło na plus.
8: Olsztyn to miasto atrakcyjne turystycznie?
7: Tak, tylko z niewykorzystanym potencjałem, bo jakby jest bardzo mało atrakcji takich, które by przyciągały turystów. Mała promocja tak naprawdę.
0: W tym roku z powodu remontu w Olsztynie zamknięte były Muzeum na Zamku i Planetarium.
1: A w aktualnościach jeszcze Kasprowy wierch pod śniegiem. Ratownicy ogłaszają wysoko w Tatrach pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
0: To pierwsze takie ostrzeżenie w tym sezonie. Szczególnie uważać trzeba na stromych, trawiastych zboczach.
1: Śnieg zaczął padać w wyższych partiach Tatr w poniedziałek i sypie dalej. Leży tam już 16 centymetrów białego puchu.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sport w radiowej jedynce. Kacper Merk, dzień dobry. 11 raz z rzędu polscy siatkarze meldują się w strefie medalowej imprezy rangi mistrzowskiej. Tym razem, o czym pewnie doskonale już Państwo wiedzą, gramy w Mistrzostwach Europy. I wczoraj wygraliśmy w ćwierćfinale z Niemcami 3-0. Wynik wskazuje na to, że lekko, łatwo i przyjemnie, ale ciut nerwów było. Szczególnie w trzecim secie, gdy Polacy musieli odrabiać czteropunktową stratę, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
10: Niemcy naprawdę grały bardzo dobrze. To nie jest tak, że oni się położyli i nie chcieli grać. Oni naprawdę walczyli. W ataku grali bardzo cierpliwie, dużo bronili, bardzo dobrze zagrywali. Więc to był bardzo trudny mecz, no ale my pokazaliśmy klasę i z tego wynika to, że jest 3-0.
9: To już szósty mecz na tych mistrzostwach wygrany przez Polaków w takim stylu. Co najmniej 4 medale Mistrzostw Europy przywiozą z Sofii nasze pięściarki, bo w półfinałach są już Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska, Elżbieta Wójcik i młodziutka, 19-letnia Kinga Krówka.
11: Bardzo się cieszę z tego, to są moje pierwsze Mistrzostwa Europy seniorek. W wieku 19 lat medal to dla mnie naprawdę ogromne osiągnięcie. No i lecę po złoto, nie zatrzymuję się, ponieważ bardzo wierzę w siebie i wiem, że jestem w stanie wygrać tutaj z każdym.
9: Taką mentalność lubimy, prawda? Dziś Polki powalczą w półfinałach, a później mamy nadzieję, że także w finałach. To w Sofii wieczorem, natomiast w Singapurze lada moment na kort powinna wyjść Maja Chwalińska. Stawką meczu z Oleksandrą Ołejnikową będzie ćwierćfinał turnieju WTA 500. Obie panie to 25-latki. Chwalińska jest o 22 miejsca wyżej w światowym rankingu. Wspinaczkę o powrót do dywizji A Ligi Narodów rozpoczną w tym tygodniu nasi piłkarze. Na początek piątkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Wieczorem awaryjnie do kadry dołączył młody bramkarz Jagiellonii Białystok Sławomir Abramowicz.
12: Dzisiaj jak spojrzymy na obsadę bramki, nawet pomijając personalia, to każdy z zawodników jest przede wszystkim z takim deficytem doświadczenia reprezentacyjnego.
9: Dlatego, jak mówi trener bramkarzy Andrzej Dawidziuk, walka o bluzę z numerem 1 jest otwarta. Dziś kolejny.

0: Kolejny trening.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
2: Pogoda. Bez opadów dziś tylko na krańcach zachodnich, ale i tam pochmurno. W pozostałych regionach też deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem do 17-19 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy porywisty, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
0: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Myślę sobie, że ta zima musi kiedyś minąć. Spoglądam więc błagalnym wzrokiem na naszego wydawcę. Obiecał pan, że zagramy coś z jesienią w roli głównej, bo dziś pierwszy dzień jesieni. Dziś 23.
1: Sygnały dnia.
0: No i rzeczywiście 23 dzień września, środa, 266 dzień roku, do końca roku 99 dni. Słońce wzeszło o 6.23, zajdzie o 18.32, ale małe szanse, żeby zobaczyć je dziś na niebie. Dzień potrwa 12 godzin i 9 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 38 minut, a dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 27 minut. Imieniny obchodzą Andrzej, Antoni, Bernardyna, Boguchwała, Bogusław, Elżbieta, Jan, Konstancjusz, Krzysztof, Piotr, Pius, Pola, Rajsa, Tekla, Wiercisław, Zachariasz i Zofia. Wszystkiego dobrego, tradycyjne życzenia, niechże się państwu darzy. Właśnie w tym momencie mija 15 po 7. Grzegorz Osiecki i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia Wojciech Konieczny, senator Lewicy, lider PPS-u. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
2: I co istotne w tej rozmowie, były wiceminister zdrowia. Wczoraj rząd przyjął 5 projektów ustaw, taki pakiet. Reforma wejdzie w życie odpowiedzialnie, ale szybko, powiedziała minister Jolanta Sobierańska-Grenda po posiedzeniu rządu. No i właśnie, czy to jest reforma, czy raczej to jest doraźny pakiet ratunkowy?
3: No, ja bym powiedział, że to jest pakiet reaktywny. Jest sytuacja, na którą trzeba było zareagować.
2: Czyli jaka?
3: No sytuacja, ja to nazywam, że
2: Szpital Południowy
3: weszła w taką erę Dawidową. Znaczy jest teraz sytuacja taka, że rzeczywiście Szpital Południowy, tam afera. I są podjęte działania, aby to, co z tej afery wyszło, to, co to się ujawniło, no, więcej razy się nie zdarzało, więc to jest pozytywne w tym kontekście, że wiele afer przemija bez żadnej reakcji. To jest bardzo niedobre. Natomiast no, tutaj mamy jakiś efekt, próbę naprawienia tej sytuacji. Bo najgorszą rzeczą jest, że jedna afera przykrywa drugą i nic się później, nic z tego nie wynika. No tutaj mamy reakcję, więc no, to jest tak pomyślane.
2: Ale no bo ten pakiet zawiera z jednej strony limity płacowe, z drugiej strony ograniczenia w zatrudnieniu lekarzy, jeżeli chodzi o liczbę placówek. Co pana zdaniem jest najważniejsze w tym pakiecie?
3: No jest kilka rzeczy. Też dosyć ważne jest, co wypadło z tego pakietu. To też jest dosyć istotne, co było wcześniej zgłaszane, że to może doprowadzić do trudności funkcjonowania pakietu. Myślę, że trochę się uchylę od tej odpowiedzi, ale dlatego, że wiem, jak się ten projekt zmienia.
2: Musimy przerwać rozmowę, bo mamy alert RCB, słyszymy ze studia.
0: W rzeczy samej przerywamy wiadomości, jest 17 po 7.
1: Z ostatniej chwili.
0: Anna Kowalczyk.
4: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa dla mieszkańców województwa lubelskiego. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP. Operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Szczegóły w skrócie aktualności za niecały kwadrans.
1: Tyle, Anna Kowalczyk. Wracamy do rozmowy. Grzegorzu, oddaję Ci głos.
2: Dziękuję bardzo. Wracamy do rozmowy. Nie wiem, czy pan senator słyszał. Mamy alert RCB. Jest zagrożenie nad Ukrainą. Słuchacze słyszeli. Ja chciałem wrócić do tej rozmowy. Czyli ważniejsze są limity, czy ważniejsze są ograniczenia w możliwości pracy w wielu placówkach?
3: W moim odczuciu najważniejsze jest to, że dojdzie do zablokowania możliwości tej bilokacji, tego zarabiania pieniędzy, kiedy się nie jest w pracy, nie świadczy się usług i tutaj wprowadzenie tego mechanizmu, co prawda dość skomplikowanego, nie wiem czemu aż tak bardzo skomplikowanego, ale jest ten mechanizm wprowadzany i to będzie miało duże znaczenie. Dla systemu dużym znaczeniem jest to, że wprowadza się zakaz tego płacenia za procentu od procedury, że te spółki i inne organizacje, które miały w swoim portfolio lekarzy i podpisywały umowy ze szpitalami, wyciągały jakąś część kontraktu dla tych spółek i w ten sposób to działało i to ma być. Także tam jest dużo zmian, które porządkują zasady zatrudniania lekarzy w szpitalach. No ale właściwie poza tym to niewiele więcej.
2: Ale jak to porządkowanie wpłynie na wydajność pracy? No bo ja rozumiem, że pewnie to, że ktoś mógł zarobić dużo, a w zasadzie bardzo dużo, czasami horrendalnie wysoko, wpływało też na to, że pewnie pracował więcej. Jeżeli w tej chwili wprowadzamy limity i się okaże, że czyjeś zarobki mogą spaść, nie wiem, dwukrotnie, to pewnie ta motywacja będzie mniejsza.
3: Czy ja nie chcę tak jakby krytykować tych rozwiązań, bo tak jak mówię, one są w reakcji na pewną sytuację, ale to jest, są też pewne niebezpieczeństwa w tym rozwiązaniu i tutaj mam na myśli to, że jednak tam, gdzie środki będą pozyskiwane z kieszeni pacjenta, czyli w tym prywatnym sektorze, tych ograniczeń właściwie nie będzie. I jeśli rzeczywiście dojdzie do sytuacji, w której ktoś tam zarabiający ileś pieniędzy, nie chcę mówić ile, bo to zawsze jest drażliwe, będzie mógł te podobne pieniądze lub mniejsze zarobić, mniejsze, ale za dużo mniej pracy też zarobić w sektorze prywatnym, może się tam przesuwać, to prawda. Mam nadzieję, że to zostało policzone, ale może bardziej zasadnicze jest to pytanie, dlaczego ci ludzie tyle zarabiali? Znaczy, co to spowodowało, że takie umowy? I tutaj wchodzimy w coś, co w ogóle nie jest ruszone. To znaczy w NFZ, w AOTMIT, w wycenę świadczeń, w to, że pewne świadczenia były tak opłacalne, że szpital płacił milion lekarzowi i opłacało się dalej go tam trzymać, bo po prostu on wyrabiał pewien kontrakt, który dla tego szpitala i tak był zyskiem. No a gdzie indziej lekarz zarabiał 15 tysięcy i był kulą u nogi szpitala i popadał szpital w długi. I to w ogóle nie jest ruszone. To jest zostawione. Znaczy wprowadzamy jakby na koniec coś. Jest kilka etapów dojścia do tej... No i końcowym etapem jest, że szpitale podpisywały takie, a nie inne umowy z tymi lekarzami. Ale dlaczego podpisywały? Co się dzieje? Dlaczego system na to pozwalał? Dlaczego nie było kontroli nad tym? W ogóle tego nie ruszamy. To jest rzecz, którą w tej chwili nie dotykamy. Tego.
2: Czyli rozumiem, że jeżeli mieliśmy takie praktyki, jakie były w tych opisywanych, najbardziej znanych patologicznych przypadkach, gdzie na przykład po prostu zamieniano procedury, to znaczy wykonywano procedurę wycenianą gorzej, ale tak, zapisywana jak lepiej. Czy to nie zniknie w takim razie?
3: Nie, tutaj wcale nie jestem przekonany, że to zniknie, bo tutaj jest taka teoria, że nie da się tego skontrolować bez armii urzędników dodatkowych w
2: NFZ. W tym pakiecie jest 400 kontrolerów
3: zatrudnionych. To jest pewna liczba. Natomiast ja uważam, że musimy się zastanowić, czy NFZ w ogóle działał w tym zakresie, żeby to kontrolować i czy tych 400 kontrolerów to jest rzecz, która jest tak bardzo potrzebna w dobie cyfryzacji, w dobie tego, że wszystko jest online. Ten szpital w Miastku na przykład, wie pan, panie redaktorze, ja znam przypadki, że jeżeli szpital rozliczał jakieś świadczenia 20% więcej,

0: niż w poprzednim roku, to NFZ zaraz to kontrolował, sprawdzał historię i to się da zrobić. To wyłapują komputery i tak dalej, nawet nie ludzie. No a w miastku można było takie miliony wypłacać z kasy NFZ-u i nikt się nie zorientował. Chodzi mi bardziej o to, jaki jest system, dlaczego tutaj tego nie ruszamy, a nawet zwiększamy uprawnienia w tych ustawach prezesa NFZ-u, co jest dla mnie pewną nagrodą. Tak jakbyśmy uznali, że ten system działa tak dobrze i NFZ działa tak dobrze, że daje mu więcej władzy. No jest to dość takie...
1: To jeszcze do tego wrócimy. Ja chciałem ostatnie dziwne pytanie w tej części antenowej. W Senacie jest ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, która ma dać możliwość ponownego wprowadzenia pakietu ceny paliw niżej. Senat przyjmie ją bez poprawek? Ona pójdzie szybko do podpisu prezydenta?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj my jako senatorowie, no, nazywani Izbą Refleksji czy Zadumy, no jednak potrafimy również działać szybko i jednoznacznie i trzeba tutaj ulżyć polskim kierowcom jak najszybciej się da. Już niech pan prezydent no, trochę zostawi naprawdę pola do reakcji rządowi, który chce ulżyć na tych stacjach kierowcom, więc tak, my podejrzewam, że no nie będziemy tutaj w żaden sposób przedłużać tego procesu.
1: Powiedział senator Wojciech Konieczny. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: 24 minuty po godzinie 8, nie, 7, szanowni państwo. Zrobiłem to celowo, żeby zwrócić państwa uwagę na ten właśnie utwór. Nie wiem, czy taki był zabieg naszego wydawcy, ale jest to rzeczywiście utwór, no, jesienny, jakby nie było. Tytuł? September.

September, czyli piosenka słynnego amerykańskiego zespołu Earth, Wind and Fire. Zdaje się, że to chyba ich największy przebój. Dzięki Filipie za Szczebena, że realizator zdradził mi ciekawostkę związaną z tą piosenką. Otóż wokalista po latach przyznał, o co chodziło z tym 21 września, który tutaj ta konkretna data pada, ponieważ na 21 września lekarz wyznaczył termin porodu jego syna. Okazało się ciąż

0: że trochę przenoszona. Syn urodził się trochę później, ale 21 września został. A mamy 23, pierwszy dzień jesieni.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: 27 po 7.

0: Halo, Houston, halo, halo, Jacek.
1: Zadłużają, czy...
2: Bonjour, monsieur Daniel. Jacek się kłania z Francji. Nawiązując do mistrzostw Europy, myślę, że będzie pięknie. I pozdrawiam wszystkich tych, którzy rano wstają i nie pękają, tak jak nasza reprezentacja. Życzę miłego dnia w tym pierwszym dniu jesieni.
0: Bonjour, monsieur Jacek. Słyszał pan?
3: Bonjour.
0: Słyszał pan, jakie tam zakłócenia w tej Francji?
3: To co, senator tutaj chciał jeszcze wrócić na antenę.
0: Chciał, ale się nie udało. Proszę pana, udało się panu kiedyś ominąć kałużę?
3: Kałużę? A no. W jaki sposób?
0: A taki, żeby po prostu jak mam...
3: Że kicnąć? Czy...
0: No.
3: No tak.
0: Tak, no to proszę pana, kałuża. Potem początek i kłębuszek.
3: Ojejku, strasznie skomplikowane.
0: Kałuża, początek, kłębuszek. Trzy słowa od ojca prowadzącego.
3: Amen.
0: W skojarzeniach Ekstra, 7:30. Skrót aktualności. Paweł Aramowicz-Zieliński.
4: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Województwa Lubelskiego. Przebywający na tym terenie otrzymali SMS o następującej treści. Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Unijne sankcje nałożone na Rosję zostały przedłużone, ale przy okazji złagodzone. Czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami pozostanie w mocy przez kolejne 3 lata.
5: Sankcje to kluczowy element naszej reakcji na wojnę rozpętaną przez Rosję.
4: Z tej listy wykreślono jednak dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów. Chciały tego Słowacja, Francja i Luksemburg. Ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych Senat przyjmie w kształcie zaakceptowanym przez Sejm, zapowiedział to w jedynce senator Lewicy Wojciech Konieczny, a chodzi o to, żeby program CPN mógł jak najszybciej wejść w życie.
6: Trzeba tutaj ulżyć polskim kierowcom, jak najszybciej się da. Już niech pan prezydent trochę zostawi naprawdę pola do reakcji rządowi, który chce ulżyć na tych stacjach.
4: A z kancelarii Karola Nawrockiego dobiegają głosy, że w takim kształcie prezydent ustawy nie podpisze. Są kolejne zarzuty i nowe tropy w sprawie zonta krypto. Śledczy próbują wyjaśnić los zaginionego założyciela giełdy kryptoaktywów Sylwestra Suszka.
7: Trwają również przeszukania i oględziny na bazie paliwowej.
4: Bo to tam Suszek widziany był po raz ostatni. Dodajmy, że w prokuraturze krajowej powstaje nowy zespół, który ma zająć się tą sprawą.

0: Toprowcy ogłaszają w Tatrach pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To pierwszy taki alert w tym sezonie. Wysoko w górach jest kilkanaście centymetrów śniegu.
1: Wiadomo, że miejscami tam, gdzie wiatr nawiał zaspy, no to tego śniegu...

0: Pogoda.
1: Kałuża, początek, kłębuszek. Tak sobie to redaktor Kunikowska wymyśliła. To są te trzy słowa. I nasi słuchacze muszą, jeśli chcą wziąć udział w skojarzeniach ekstra, muszą przepnąć przez eliminację, wymyślić jakąś krótką formę. Te trzy słowa muszą się znaleźć. Czy jest pan zainteresowany wierszykiem autorstwa mojego?
2: Oh, proszę pana, zawsze.
1: Zawsze. Mhm. Szary kłębuszek z gniazda wyskoczył. Wielką kałużę łapki zamoczył. Tak oto nastał... No i tu nie mam rymu. Jesieni początek. Jesieni początek, początek jesieni.
2: I robi się herbata wrzątek. Nie.
1: No nie, nie, nie. W rymy to nie umiemy.
2: Nie, dobrze pana, no. Nie, wszystko da się perfekcyjnie.
1: Ale umiemy za to winne rzeczy. Pawle, dzięki wielkie.
2: Do usłyszenia.
1: I do usłyszenia. Proszę mieć to na uwadze, o czym mówił redaktor Zieliński, zwłaszcza ci, którzy kochają góry i nawet mimo tych komunikatów synoptyków potrafią sobie wyjść wysoko w góry. Wiemy, że jest zagrożenie. Nie dokładajmy roboty toprowcom, szanowni państwo. Ja wiem, że to jest bardzo często, to jest takie nasze, co, ja nie wejdę? Ja nie wejdę? No lepiej nie ryzykować, bo kolejna śnieżyca w Tatrach już przedwczoraj zaczęło upadać, wczoraj dosypało. No i środa w całym kraju, także i pochmurna, i prawie w całym kraju deszczowa. Bez opadów, tylko na krańcach zachodnich. Chłodno i dużo chłodniej niż ostatnio, zwłaszcza o poranku. W ciągu dnia temperatura odrobinę podskoczy. 13-16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem. Najcieplej na zachodzie prawie 20. Wiatr słaby, na północy porywisty. Ciśnienie raz w górę, raz w dół. Teraz na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali.
0: Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Pierwszy dzień jesieni. Czy chłodniejsze dni muszą oznaczać rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu? Niekoniecznie. Więc w czterech porach roku o tym, jaki rodzaj ruchu jest najlepszy jesienią dla dzieci i dorosłych. I zastanowimy się, jaki strój zapewni nam komfort termiczny. Poza tym lubiany poradnik językowy, kolejna historia jednej piosenki i nasz konkurs Skojarzenia Ekstra.
4: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Błażej Prośniewski. I co, tak naprawdę mało czasu zostało? Ile to patrzę do pierwszego?
5: O, do pierwszego.
1: Tydzień został.
5: Ale można to zrobić bardzo szybko.
1: W ile sekund?
5: Kilkanaście.
0: Po pierwsze, ekonomia.
5: No teraz, może w kilka minut.
1: No i teraz nasi słuchacze mają pełną listę, co można zrobić w ciągu kilku minut w kuchni albo, no bo, albo w salonie. Można otworzyć laptop i w telefonie też to można zrobić?
5: Można, dlaczego by nie?
1: Można. To teraz wszystkich o uwagę prosimy, wszystkich tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.
5: Tak, bowiem takie osoby do 1 października muszą mieć adres do e-doręczeń. Obowiązek obejmie firmy, które zarejestrowały swoją działalność w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przed 1 stycznia 2025 roku. E-doręczenia, przypomnijmy i wyjaśnimy, to taki elektroniczny odpowiednik listu poleconego. Obowiązek stosowania e-doręczeń jest wprowadzany stopniowo. Obecnie obejmuje on już m.in. organy administracji rządowej, ZUS, adwokatów, notariuszy czy firmy zarejestrowane w CEIDG lub Krajowym Rejestrze Sądowym po 1 stycznia 2025 roku. Firmy, które rozpoczęły działalność przed tą datą, muszą to zrobić, tak jak już powiedzieliśmy, do końca tego miesiąca. Jak mówi Marianna Sidorow, dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej w Resorcie Rozwoju i Technologii, dotychczas wnioski o założenie skrzynki do e-doręczeń złożyło już ponad 1,5 miliona przedsiębiorców.
6: Według naszych danych to jest około 1 600 000 przedsiębiorców. Jeśli chodzi o przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, to jest ponad 800 000. Wniosek o skrzynkę nie równa się aktywacji skrzynki. Trzeba wykonać jak gdyby takie oficjalne potwierdzenie tego adresu. To jest aktywacja linku i aktywacja tego adresu elektronicznego.
5: A samo założenie skrzynki do e-doręczeń jest bardzo proste. Przedsiębiorcy mogą to zrobić przez wniosek dostępny na stronie biznes.gov.pl, wyjaśnia Grzegorz Wójcik, prezes Autenti, jednego z czterech operatorów systemu.
7: Taki wniosek jest stosunkowo prosty. Pobierane są automatycznie dane z Centralnego Rejestru Ewidencji.

0: ewidencji działalności gospodarczej i te dane się uzupełniają, wystarczy zaakceptować je, potwierdzić, że one są prawidłowe i taki wniosek jest nadawany do Ministerstwa Cyfryzacji, tam następuje weryfikacja tego wniosku. Jeżeli wszystko jest poprawnie, w zasadzie czasami są to sekundy, czasami to minuty, przychodzi odpowiedź, że taka skrzynka jest założona i od tej pory mamy indywidualny adres doręczeń elektronicznych. To oznacza, że od tego momentu każda instytucja publiczna, każda firma będzie mogła nadawać na ten adres do nas dokumenty. Można również wykorzystywać te same adresy nie tylko do działania z administracją publiczną, ale również do zastosowań w pełni komercyjnych i to jest taka wygoda, że mając jeden adres można robić jedno i drugie.
1: Choć tu zaznaczmy, że o ile w przypadku kontaktu z urzędami korzystanie z e-doręczeń jest bezpłatne, no to jeśli w ten sposób chcemy wysłać list innej firmie lub osobie fizycznej, no to trzeba za to zapłacić. Ceny zaczynają się tu już od niespełna 2 zł za jeden taki list. Tu też pewnie należy zaznaczyć, że dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, e-doręczenia są dobrowolne, to znaczy można sobie założyć taką skrzynkę i w ten sposób komunikować się z urzędami, ale nie ma takiego obowiązku.
2: Czyli musimy to zrobić do 1 października czy do 30 września?
1: Od 1 października taka skrzynka musi być już aktywna.
2: A jak nie będzie?
1: No to myślę, że mogą posypać się kary, a na pewno do takiego prowadzącego działalność gospodarczą mogą nie dochodzić urzędowe pisma.
2: Chyba, że przyślą mu właśnie wiadomość, żeby uruchomił swoją skrzynkę mailową, tylko no właśnie, jak to? Jak nie podał wcześniej? Błażej?
1: Dziękuję.
2: Dzięki. Czy twoim zdaniem to może być piosenka kojarzona z jesienią?
1: Jeżeli jest to taka złota polska jesień, to myślę, że tak.
2: Do tego się trzymamy. Moje serce to jest muzyka. Robimy.

0: Poprosiłem taśmę z linią melodyczną. Zawsze to jest lepiej śpiewać, nie?
1: To prawda.
0: Z taśmą profesjonalną. Nie no, właśnie nieprofesjonalną. Kacper Merk w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Sportowa. Tak dziś o tych utworach i także literackich, ale i muzycznych. Panie redaktorze.

0: Z czym się kojarzy jesień? Znaczy jesień z jakim utworem się kojarzy, może tak?
1: Oj, oj, to mnie pan zastrzelił, nie wiem. To ja się zastanowię, może jesień. Najpierw o sporcie, to też na pewno, ale... No,
0: ale proszę pana, się wczoraj zaczęło, się wczoraj zaczęło.
2: Jedynka. To jest radio.
0: Się wczoraj zaczęło, 8 minut po godzinie 18. Marcin Kusy witał w specjalnej audycji przy muzyce, w specjalnym wydaniu audycji przy muzyce o sporcie. Kacper Merk także. To pański debiut w tej audycji i od razu i pan przewidział, tak, że Polacy wygrają 3-0 w setach, tak?
1: Nie była to żadna niespodzianka. No Polacy tak. Są bardzo mocni. To są. Szóste spotkanie tak. Na tych Mistrzostwach Europy wygrane 3-0 przez naszych siatkarzy. Jesteśmy w półfinale, ale mówimy o liderach światowego rankingu. Mówimy o drużynie, która wygrała Ligę Narodów w wakacje bez większych kłopotów. Mówimy o drużynie, która, to jest najfajniejsza statystyka, 11 raz z rzędu awansowała do strefy medalowej najważniejszej imprezy. Czy to Igrzyska Olimpijskie, czy Liga Narodów, czy Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, my jesteśmy szalenie do bólu powtarzalni. Ostatni raz nie było nas w strefie medalowej w Tokio. Mhm. Pamiętam to spotkanie, bo ono
0: było... dziwny czas był w ogóle. Nie?
1: Tak, to był dziwny czas i pamiętam to spotkanie dlatego, że w chwilę wcześniej byłem na stadionie, na którym Anita Włodarczyk została mistrzynią olimpijską. Pędziłem na mecz siatkarzy z Francuzami. No i przegraliśmy po tej breaku 2-3. Wtedy Francuzi zostali mistrzami olimpijskimi, a my cóż. Ostatni raz nie byliśmy w strefie medalowej imprezy.
0: No zobaczymy, z kim się spotkamy w finale, bo wierzę w to, że do finału...
1: Z Włochami.
0: Nie z Francuzami?
1: Z Włochami.
0: Wiem, że oni tak ustawili ten turniej. Żeby nie było, że tylko piłką siatkową człowiek żyje, nożną także, ale spokojnie, szanowni państwo, nic o męskiej, a nie, zaraz, będzie o męskiej przez moment. Bo ten motyw muzyczny to chyba zna każdy kibic.
1: Tak jest, to jest bardzo charakterystyczny motyw i...
0: Poczekaj.
1: Są ciarki.
0: Kaszanka. Tak niektórzy śpiewają. Tak. I tak, ten znamy, ale z tym utworem to większość z nas dopiero się zacznie oswajać.

0: Świetnie się tego słucha, przyzna pan.
1: Trochę jak Lordi. Pamięta pan Hard Rock Hallelujah?
0: Z Eurowizji, tak?
1: No tak.
0: No tak.
1: Tych takich przebierańców z Finlandii?
0: No przebierańców, no tam oni poszli nie w tę stronę co Kiss, tylko w bardziej hardkorową. To jest, szanowni państwo, oficjalny hymn kobiecej Ligi Mistrzyń, która właśnie ruszyła na europejskich boiskach. Ja celowo zderzyłem te dwa hymny, Kacprze, bo kobiecy futbol robi gigantyczny skok naprzód.
1: Tak jest, robi gigantyczny skok naprzód, to się zgadzam. Coraz większe zainteresowanie na całym świecie. Szykujemy się do Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Brazylii, w kolebce piłki nożnej. Polki mogą na te Mistrzostwa Świata awansować, bo w październiku gramy baraże z Belgijkami o awans na Mistrzostwa Świata. No i to by było coś, pojechać na mundial. Ale faktycznie, miałem okazję być na mundialu męskim w Stanach Zjednoczonych i tam większość lokalnych kibiców mówiło, no dobrze, tam mundial męski to okej, ale zobaczysz, w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata Kobiet. My kochamy piłkę nożną kobiet. Amerykanki 4 razy były mistrzyniami świata kobiet i zainteresowanie piłką nożną kobiet na całym świecie jest naprawdę coraz większe, za czym idą oczywiście też pieniążki.
0: Nieprzypadkowo o tym kobiecym futbolu także traktuje ostatni sezon bardzo popularnego na całym świecie
1: serialu Ted Lasso.
0: Ted Lasso, tak.
1: Ale proszę mi nie zdradzać, bo ja dopiero jestem na drugim odcinku, bo ja nie bardzo lubię oglądać co tydzień, tylko czekam, aż wszystko się pokaże, także...
0: To mogę tylko zdradzić, że Ted Lasso tym razem prowadzi kobiecą.
1: A to wiem, to już zdążyłem się zorientować.
0: No dobrze, ale tutaj wracamy na europejskie boiska. Ewa Pajor, to jest to nazwisko, które rozpala kibiców. Przypomnijmy sobie, to jest fragment ostatniego finału z udziałem naszej pani Ewy i w roli głównej. Proszę.
2: Dobre zagranie w szesnastkę. Uwaga, jest strzał i gol! Ewa Pajor, 1-0 Barcelona, 55. minuta meczu.
0: Z Olympique Lyon się wówczas mierzyły panie, no i to jak rzeczywiście, jak się odnalazła Ewa Pajor w Barcelonie. Ostatecznie wygrały 4-0, więc rozumiem, że w tym roku będą bronić.
1: Będą bronić. Finał tutaj niedaleko od nas, na Stadionie Narodowym w Warszawie. PZPN wywalczył organizację tego finału. No dobrze. I super, i jak najbardziej. Mamy kilka Polek w ogóle w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Wczoraj Paulina Dudek na przykład grała w barwach Paris Saint-Germain.
0: Zbieżność nazwisk?
1: Tak, zbieżność nazwisk. Przypadkowa jak najbardziej.

0: No a Ewa Pajor to rzecz jasna jest liderka FC Barcelony, femil tej drużyny, która w 5 ostatnich finałach Ligi Mistrzyń grała. Nie zawsze piłkarki z Katalonii wygrywały, bo jest silny Olympique Lyon, jest silny Paris Saint-Germain, jest silny Wolfsburg, ale Barcelona jest trochę jak nasi siatkarze, do bólu skuteczna w awansach do finału Ligi Mistrzyń Kobiet i pewnie w tym sezonie też będzie jedną z faworytek. No i super byłoby zobaczyć Ewę Pajor w maju 2027 roku tutaj, na Stadionie Narodowym.
1: Będzie komplet?
0: Chciałbym, wierzę w to. Mam nadzieję, że organizatorzy pójdą po rozum do głowy i bilety będą w przystępnych cenach, a nie po 300 czy ileś złotych, bo wiadomo, trzeba trochę tej piłce nożnej kobiet pomóc. Widzieliśmy Mistrzostwa Świata te do lat 20 w Polsce, no i tam w publiczności za dużo nie było niestety, ale mam nadzieję, że ta lekcja zostanie odrobiona do maja.
1: To jeszcze krótko, Barsa mierzy się dziś z paryską drużyną, ale to nie jest Paris Saint-Germain, tylko Paris
0: FC. Tak, to jest
1: tu
0: inna.
1: Też Polki grają.
0: Tak, też grają Polki, w ogóle tych Polek mamy mnóstwo w piłce nożnej kobiet i to jest bardzo fajne. Trzymamy kciuki za wszystkie reprezentantki Polski, aczkolwiek, tak jak powiedzieliśmy, raczej Barcelona faworytkami.
1: I wie pan, że trzeba będzie ramówki łamać w piątek i w sobotę?
0: Tak.
1: Będą specjalne
0: już
1: wydania.
0: Już gotowe, już wszystko zaplanowane.
1: Tylko jeszcze nie wiemy o której, bo jeszcze nie wiemy
0: ale wszystko
1: o której
0: zaplanowane. Popołudnie w piątek, wieczór w piątek, wieczór w sobotę, to wszystko w Polskim Radiu będzie sportowo.
1: Kacper Merk, dzięki.

0: Ależ gramy dzisiaj, panie redaktorze, przyzna pan.
1: Wspaniale.
0: Grzegorz Osiecki zastanawiał się, czy
1: jesiennie.
0: To... Czy to jest jesienna? Jak najbardziej, szanowni państwo. Here is the news.
1: Melancholiczna taka.
0: Ja pana bardzo przepraszam, ale bardzo pana przepraszam, że podczas rozmowy musieliśmy przerwać na moment, no ale
1: życie. Był alert.
0: Był RCB. Alert, ale już nie ma, szanowni państwo, alert RCB dla województwa lubelskiego został odwołany. Szczegóły w aktualnościach po godzinie 8. Po 8.15

0: Nasz kolejny gość.
1: Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł KO. Pewnie porozmawiamy też o tych alertach, ale też o jego książce, bo właśnie...
0: Sienkiewicz napisał. Książkę napisał?
1: Tak. Zdziwiony pan, nie?
0: 7:53.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką

0: dostawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
2: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko Wrocławia, na kilometrze 159, doszło do wypadku busa i samochodu ciężarowego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i autostrada w kierunku Wrocławia i Legnicy jest tam częściowo zablokowana. Obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek. A teraz wieści od Państwa, słuchamy.
3: Dzień dobry, autostrada A1, kierunek Łódź, 61 km, grube spowolnienie. Jadę 10 na godzinę, więc proszę doliczyć trochę czasu. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. Najprawdopodobniej autostrada A1 właśnie w kierunku Łodzi jest tam całkowicie zablokowana i ten fragment należy omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91. Cały czas utrudnienia utrzymują się na ekspresowej 8 w Łódzkiem, pomiędzy węzłami Zduńska Wola Wschód a Łask, gdzie na kilometrze 198 auto osobowe uderzyło w przyczepę służb drogowych. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Na trasie S8 problemy pojawiły się także pomiędzy węzłami Studzianki a Tomaszów Mazowiecki Południe. Na kilometrze 347 zderzyły się trzy pojazdy osobowe i zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Warszawy. I jeszcze trasa ekspresowa S52, obwodnica Cieszyna. Na drugim kilometrze pomiędzy węzłami Cieszyn Zachód a Cieszyn Wschód zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
4: Jest 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Anna Kowalczyk
5: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Poderwane wojskowe myśliwce i alert RCB. Rosyjskie rakiety znów leciały w stronę Ukrainy.
4: Szansa na tańsze paliwa, co w sprawie rządowej ustawy zrobi Senat, mówił w radiowej jedynce senator Lewicy Wojciech Konieczny.
5: Książka brata księżnej Diany wywołuje burzę o reakcjach po głośnej premierze w aktualnościach za chwilę.
4: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla województwa lubelskiego odwołany.
5: Najpierw przebywający na tym terenie otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem. Kilkanaście minut temu wysłano kolejną wiadomość o następującej treści. Uwaga! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.
4: Dodajmy, że w związku z tym, co działo się za naszą wschodnią granicą, poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: Mieliśmy w przestrzeni powietrznej Ukrainy rosyjskie drony odrzutowe, które zbliżały się do naszej granicy. Z ostatnich informacji wynika, że najprawdopodobniej osiągnęły cele lub zostały już zwalczone, zanim zbliżyły się do naszej granicy.
4: Przekazał nam rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
5: Lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które wstrzymały operacje, działają już normalnie, podobnie jak przejście graniczne w Dorohusku.
4: Nowa rzeczywistość na polskiej granicy z Ukrainą. Wprowadzono nowe procedury odpraw. Straż Graniczną wspiera wojsko.
5: A temu wszystkiemu z bliska przyglądał się nasz reporter Krzysztof Polasik.
7: Ciężarówki zaczęły ustawiać się w kolejce nie bezpośrednio przed przejazdem granicznym, ale kilkaset metrów dalej.
8: Ustanowione zostały procedury, które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu.
7: Przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przed atakami dronowymi przejść bronią Wojska Obrony Powietrznej, zapewnił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: To są zarówno systemy, które już dzisiaj możemy obserwować, przede wszystkim systemy Piorun, ale też mówimy o Patriotach, które zostały już rozstawione.
7: Powstają także punkty schronienia w Dorohusku, wejdzie do niego
9: 650 osób i pracowników wszystkich służb.
7: Miesięcznie przejazdy Dorohusk-Jachodzin przekraczają dziesiątki tysięcy pojazdów i setki pociągów. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
4: A o zakończeniu wojny na Ukrainie przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim.
5: Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Ukraina chcą zobaczyć koniec tej bezsensownej rosyjskiej wojny przed zimą, napisał po spotkaniu prezydent Ukrainy na platformie X.
4: Wcześniej amerykański przywódca zapewniał, że wojna skończy się szybciej niż ludzie myślą.
10: Staramy się zakończyć te straszne.

0: wojnę między Rosją a Ukrainą. Wojnę, która, jak mówiłem, zabija tysiące ludzi każdego miesiąca. W zeszłym tygodniu podpisałem ustawę imienia Lindsey'a Grahama, która daje mi nowe uprawnienia dotyczące nakładania ceł, a jeżeli będzie to konieczne, będę musiał je wykorzystać. Nadszedł czas, żeby zakończyć zabijanie.
1: Większą część swojego przemówienia Trump poświęcił Iranowi. Powiedział, że nie dopuści do tego, by Teheran wszedł w posiadanie broni jądrowej.
0: Będzie zielone światło od Senatu dla ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Przyjmie ją w kształcie zaakceptowanym przez Sejm. Zapowiedział to w radiowej jedynce senator Lewicy Wojciech Konieczny.
1: Chodzi o to, żeby program CPN mógł jak najszybciej wejść w życie.
2: Trzeba tutaj ulżyć polskim kierowcom jak najszybciej się da. Już niech pan prezydent trochę zostawi naprawdę pola do reakcji rządowi, który chce ulżyć na tych stacjach kierowcom, więc tak podejrzewam, że no nie będziemy tutaj w żaden sposób przedłużać tego procesu.
0: Z kancelarii Karola Nawrockiego dobiegają jednak głosy, że w takim kształcie prezydent ustawy nie podpisze.
1: A w sygnałach dnia już za niecały kwadrans kolejny gość Grzegorz Osiecki porozmawia z Bartłomiejem Sienkiewiczem, europosłem Koalicji Obywatelskiej.
3: To są aktualności jedynki.
0: Prawie 30 lat po śmierci księżnej Diany jej brat opowiada własną wersję rodzinnej historii. Książka Charlesa Spencera trafiła do księgarni.
1: Opisane w niej wydarzenia od kilku dni budzą w Wielkiej Brytanii ogromne emocje. Wszystko za sprawą mocnych oskarżeń pod adresem króla Karola i zdecydowanej odpowiedzi pałacu Buckingham.
4: Na okładce księżna Diana, a w środku prawie 400 stron wspomnień, rodzinnych pretensji i pałacowych sekretów. W książce Swan Song Diana My Sister, czyli Łabędzi śpiew Diana moja siostra, hrabia Spencer twierdzi, że król Karol III, wówczas książę Walii, przekazując mu wiadomość o śmierci Diany, brzmiał jak człowiek, który wygrał na loterii. Podczas późniejszej kłótni o pogrzeb miał też powiedzieć, że świat szybko o niej zapomni. Pałac Buckingham zasugerował, że żałoba mogła po latach wpłynąć na pamięć brata Diany. Spencer stanowczo temu zaprzecza. Książka uderza w najbardziej wrażliwy punkt monarchy. Karol III i jego otoczenie przez lata pracowali nad ociepleniem jego wizerunku. Teraz ponownie wraca jeden z najtrudniejszych rozdziałów jego życia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sport w radiowej jedynce. Kacper Merk, dzień dobry. I mam nadzieję, że nasi siatkarze się nie obrażą, ale tym razem zaczynamy od rozpędzonej Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka walczy o awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Singapurze. Pierwszą partię przeciwko Ukraińce Oleksandrze Ołyjnikowej wygrała 6-0, w drugiej prowadzi 5-1. To teraz o siatkarzach, którzy dziś mają dzień transferowy. Wyjeżdżają z Sofii do Mediolanu, gdzie odbędzie się decydująca faza Mistrzostw Europy. W międzyczasie Polacy poznają swojego rywala w półfinale. To będą Słoweńcy bądź Belgowie. Ich ćwierćfinał dziś o 16. My w swoim wczorajszym rozbiliśmy Niemców 3-0, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
6: Na pewno jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się, że dzisiejsze spotkanie też wygraliśmy bez straty seta z bardzo mocnym przeciwnikiem. No i zobaczymy, jak to będzie w kolejnych dwóch spotkaniach. Ale czy to wystarczy, żeby zdobyć złoty medal? Zobaczmy.
5: Złotej kuli jeszcze nie mamy, ale znaki, że Polacy są mocni, widoczne jak na dłoni. To był 6. mecz w czasie tych mistrzostw, wygrany bez straty seta. Oby podobnie silni byli w tym tygodniu nasi piłkarze, zaczynający walkę w dywizji B Ligi Narodów. Polacy szykują się do piątkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pierwszy raz zza oceanu na zgrupowanie przyleciał Robert Lewandowski i zaczęło się od tradycyjnego pytania o przyszłość 38-letniego kapitana w kadrze.
7: Po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu tyle serca na tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment.
5: Z Bośniakami gramy w piątek. Już teraz zapraszamy na transmisję z meczu na antenie radiowej jedynki. Nasza audycja specjalna startuje o 20. Będziemy też wtedy zaglądać na półfinały Mistrzostw Europy w siatkówce. Polacy, przypominam, walczą o kolejny medal. Z takiego cieszy się też Maria Okrucińska. Proszę zapamiętać nazwisko 18-letniej kolarki. Mistrzyni świata juniorek w indywidualnej jeździe na czas. Tytuł wywalczyła w imponującym stylu, a to wychowanka klubu naszego mistrza Michała Kwiatkowskiego. Czyli spuścizna jest i polskie kolarstwo też będzie miało się dobrze. Rok temu medal Mistrzostw Świata Juniorów zdobył inny wychowanek Kwiata, Jan Jackowiak.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen

0: informacji to firmy Reuters. Nastawy kości Cere.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pogoda. Środa w całym kraju pochmurna i prawie w całym deszczowa, bez opadów tylko na krańcach zachodnich, a wysoko w Tatrach kolejna śnieżyca. Temperatura maksymalna od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem, do 17-19 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polski Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 23 dzień września, 266 dzień roku, do końca roku 99 dni. Słońce wzeszło o 6.23, zajdzie o 18.32, ale wciąż małe szanse na to, żeby je dziś na niebie zobaczyć. Dzień potrwa 12 godzin i 9 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 38 minut, a dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i minut 27. Imieniny obchodzą Andrzej, Antoni, Bernardyna, Boguchwała, Bogusław, Elżbieta, Jan, Konstancjusz, Krzysztof, Piotr, Pius, Pola, Rajsa, Tekla, Wiercisław, Zachariasz i Zofia. Wszystkiego dobrego, tradycyjne niechże się Państwu darzy. Jest 15 po 8. Grzegorz Osiecki, nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były szef MSWiA i resortu kultury, a ostatnio razem z Hanną Gil-Piątek, autor książki Naród do zadań specjalnych, ale o tym potem, bo pierwsze pytanie dotyczy tego, co słyszymy w ciągu ostatnich kilku dni. W zeszłym tygodniu premier przedstawiał scenariusz zagrożenia ze strony Rosji, tego jak się ono może zmaterializować w Polsce. Wczoraj Donald Trump przemawiał w ONZ-cie, spotkał się z Władimirem Zełańskim. I z tej wypowiedzi wynikało, że on się spodziewa, że wojna na Ukrainie może zostać zakończona w miarę szybko. To która z tych narracji jest w tej chwili bardziej prawdopodobna?
3: No, jeśli chodzi o taki naturalny odruch, to ja bardziej wierzę polskiemu premierowi niż amerykańskiemu prezydentowi. Tym bardziej, że amerykański prezydent ma to do siebie, że jest w stanie zmieniać zdanie, a jego zapowiedzi bardzo szybko okazują się po prostu nieprawdziwe. Przypomnę konflikt w Cieśninie Ormus, który miał być zakończony już dawno. Każde takie pewne siebie wystąpienie prezydenta Trumpa no nie ma bardzo wysokiej wiarygodności. Natomiast no cóż, premier Donald Tusk dysponuje danymi służb i krajowymi, i zagranicznymi, w tym także tymi relacjami CIA, o których mówił. I wydaje mi się, że ten komunikat o bardzo trudnej jesieni, nie tylko dla Ukrainy, zimie, nie tylko dla Ukraińców, ale także dla wszystkich państw graniczących z tym konfliktem, są po prostu prawdziwe.
2: No to jaki scenariusz nam grozi? Premier mówił o, w cudzysłowie, przypadkowych atakach dronów czy rakiet. Wczoraj Instytut Studiów nad Wojną pokazał taki precyzyjny scenariusz wtargnięcia rosyjskich sił do Narwy i próby ochrony ich za pomocą dronów. Co jest najbardziej prawdopodobne w tej chwili? Czy może nic z tego? Może Putin się nie odważy?
3: Znaczy, ja nie sądzę, żeby doszło do... No tutaj oczywiście nie mam pewności, ale tak intuicyjnie raczej wątpię w to, że żołnierze radzieccy, rosyjscy, zresztą żadna różnica, nie postawią... że postawią stopę na terytorium NATO. Wydaje mi się to jednak szarżą ponad miarę. Natomiast możemy być na pewno świadkami próby paraliżu poprzez uderzenia dronowo-rakietowe zaplecza życia frontu ukraińskiego, czyli przy granicy z Polską. W tej sytuacji tak zwana przypadkowa rakieta, która trafia po stronie Polski i przynosi ofiary śmiertelne, jest wysoce prawdopodobne. To, czy zostanie to zrobione z wyrachowaniem, czy przypadkowo, sądzę, że z wyrachowaniem, biorąc pod uwagę zdolności rosyjskiej do precyzyjnego uderzenia w tej chwili, a równocześnie będzie to tłumaczone jako przypadek, albo wręcz przeciwnie, to nie my, to Ukraińcy i tak dalej. To ryzyko wzrasta.
2: A to jaka powinna być reakcja? Czy reakcją powinno być no, to, co widzimy teraz, głośne komunikowanie tego, jak widzimy tego typu scenariusze? Czy powinniśmy też zacząć mówić o tym, co możemy zrobić, albo co zrobimy, jeżeli coś takiego się zdarzy?
3: Znaczy, ja jestem absolutnym entuzjastą tego, jeśli tak mogę powiedzieć, tego drugiego sposobu działania. Znaczy, uważam, że kiedyby doszło do tego rodzaju uderzenia, to Polska razem z państwami NATO i Unii Europejskiej powinna odpowiedzieć na innym polu, bo przecież nie chodzi o to, żeśmy sobie wymieniali ciosy rakietami, to jest wykluczone. Natomiast powinniśmy odpowiedzieć na innym polu na tyle boleśnie, żeby Rosja zrozumiała, że jeśli znowu do tego środka ucieknie, poniesie dalsze konsekwencje. I tutaj jakby wybór jest olbrzymi. No, po pierwsze kwestia rosyjskich pieniędzy, które są cały czas deponowane w Belgii.
2: Czyli przejąć te aktywa?
3: Przejąć te aktywa. Po drugie, można w paru krajach po prostu wyrzucić dyplomatów rosyjskich masowo. Można wprowadzić kolejne obostrzenia dotyczące podróży w ogóle Rosjan po Europie. Można się zająć statkami cieniami. Można zrobić... Odpowiedź może być naprawdę bolesna, tylko w takich sytuacjach odpowiada się zwykle na innym polu.
2: To jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz. Godzinę temu mieliśmy alert RCB. Te ostatnie alerty pokazały, że no, my jesteśmy tak średnio do tego przygotowani. Zdarzyły się ewakuacje, było trochę chaosu, była panika, część dzieci płakały, jak były ewakuowane. Czy tutaj rząd nie zaspał gruszek w popiele, jeżeli chodzi o te kwestie?
3: Ja nie wiem, czy zaspał, czy nie, natomiast wiem, że podstawową rzeczą przy tego rodzaju planowaniu jest to, żeby ludzie wiedzieli, co mają robić, kiedy słyszą alarm. I nie będą tego wiedzieli, dlatego że została rok temu czy pół roku temu rozesłana jakaś broszurka. To wymaga rozmowy, zebrań, to wymaga wydelegowania ludzi, których... Ci ludzie znają, do których mają zaufanie. To są samorządy, to są strażacy z ochotniczych straży pożarnych, to są ratownicy, policjanci, którzy po prostu muszą rejonami, a czasami blok po bloku tłumaczyć, co trzeba zrobić, żeby było bezpiecznie. I nie ma innej drogi. I mam nadzieję, że no, prędzej czy później ten system powstanie. Mam nadzieję, że prędzej niż później, bo to już jest ostatni dzwonek.
2: Jesteśmy rok przed wyborami. Kto ma większe szanse w tej chwili na rządzenie? Koalicja czy opozycja?
3: No zdecydowanie koalicja. I to nie tylko chodzi o wynik sondaży. To chodzi o to, że po prawej stronie mamy do czynienia z rozpoczęciem jakichś rozpadów, które moim zdaniem jeszcze się nie skończyły. Znaczy prawica się fragmentuje. W tej sytuacji oczywiście te wybory będą trochę referendum, ale jestem pewny, że nawet w takim referendalnym trybie wyborczym wygra Koalicja Obywatelska.
2: No dobrze, wygra, ale czy będzie w stanie rządzić? Ostatnio była taka prognoza Daniela Persa, politologa, gdzie on pokazywał, że przy obecnych wynikach 250 mandatów mają cztery partie prawicowe w kolejnym parlamencie.
3: No tak, tylko ten mechanizm wyborczy jest znacznie skomplikowany niż o nim sądzimy. Znaczy te ekstrapolacje, te symulacje są obciążone dużym błędem, ponieważ to zależy od tego, ile partii wystartuje w wyborach, ile się nie dostanie, jak będą dzielone te zmarnowane głosy w stosunku do ilości partii, które się dostaną. No proszę wybaczyć, ale to jest absolutnie

0: wróżenie z fusów. Ja szanuję próby różnego rodzaju pracowni odpowiedzenia sobie na to pytanie, ale nie przywiązywałbym do nich wagi.
1: To ostatnie pytanie w tej serii antenowej. Jest pan razem z Hanną Gill-Piątek, autorem książki Naród do zadań specjalnych. Czy ostatnio jest taka dyskusja, dokąd zmierzamy? Czy pan jest w teamie, że Polskę czeka Złoty Wiek?
0: Znaczy, ja nie jestem w teamie, że Polskę czeka Złoty Wiek, bo jestem historykiem i wiem, że takiego momentu, jaki teraz mamy, Polska nie przechodziła nigdy. Jeśli chodzi o zamożność społeczeństwa, infrastrukturę i właściwie absolutną zgodność taką cywilizacyjną z najbardziej rozwiniętymi krajami. Więc my w tej książce tylko pokazujemy, że mamy unikalną szansę przyspieszenia tego.
1: A jakie to szanse, to porozmawiamy w dalszej części. Zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 8:00.

0: taki wzruszający ostatni filmik rzucił mi się w oczy w sieci, jak to Phil Collins obecnie oglądał sprzęt swój, ten grający, taki zestaw perkusyjny, o którego by pozazdrościł każdy bębniarz. Popatrzył, uśmiechnął się, bo kiedyś z niego korzystał. Teraz już nie może, ale piosenki pozostały. 27 po 8.
1: Program pierwszy Polskiego Radia. Bo to nie...

0: Polskie Radio, program pierwszy i Sygnały Dnia i mówiliśmy już dziś o Lidze Mistrzyń. Wczoraj ruszyła, dziś pierwszy mecz hiszpańskiej Barcelony z naszą fantastyczną Ewą Pajor, która strzela bramki za bramką. Mm-hmm. Dzień dobry panu. Mm-hmm.
1: Dzień dobry.
0: Tak. I wie pan, kto jest mistrzem świata wśród pań? Znaczy mistrzynie świata to blisko.
1: Blisko.
0: No już powiedziałem.
1: Kto? Widzę, że ruszasz ustami. Hiszpania.
2: Tak. A, Hiszpania. Hiszpania. To Hiszpania przecież.
0: No i pan twierdzi, że...
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja uważam, że mistrzynie świata kobiet pokonałyby reprezentację naszych panów.
1: Jest taka szansa. Tak. Zobaczyłbym taki mecz, wie pan? Ale naprawdę bym zobaczył.
0: Też bym chętnie zobaczył. 8:31. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
4: Kolejne osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymane. Chodzi o Piotra M. i Annę P., komentatorów telewizji Republika. Czynności na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie przeprowadziło CBA. Zagrożenie już minęło, myśliwce wróciły do swoich baz. Maszyny poderwano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Prewencyjnie ewakuowano też przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie.
5: W tym momencie te przejścia graniczne znów wznowiły odprawę.
4: A służby oceniają, że wszystkie procedury zadziałały. O sytuacji na Ukrainie Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański przywódca podkreślał, że wojna musi się zakończyć.
6: It's time to stop the killing.
4: A ukraiński prezydent mówił, że dąży do tego, by wojna zakończyła się przed zimą. Rosja jednak nie okazuje gotowości do pokoju i kontynuuje swoje prowokacyjne działania. Europoseł Koalicji Obywatelskiej, były szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz ostrzegał w jedynce, że Moskwa może pójść o krok dalej.
7: Tak zwana przypadkowa rakieta, która trafia po stronie Polski i przynosi ofiary śmiertelne, jest wysoce prawdopodobne.
4: Senat nie wprowadzi poprawek. Izba chce, by działania osłonowe dla kierowców działały jak najszybciej. Taką deklarację złożył w Sygnałach Dnia senator Lewicy Wojciech Konieczny.
8: Trzeba tutaj ulżyć polskim kierowcom jak najszybciej się da. Nie będziemy tutaj w żaden sposób przedłużać tego procesu.
4: Ale obiekcje ma prezydent i opozycja. Andrzej Śliwka z PiSu mówi, że prawo nie może działać wstecz.
9: No jest przede wszystkim z perspektywy prawa rzeczą niekonstytucyjną.

0: Anna Maria Jopek, Michał Żebrowski. Nostalgicznie się zrobiło? Jesiennie się zrobiło? Bo mamy jesień, proszę Państwa, ale nostalgia tak, przydaje się w życiu, natomiast proponuję, żebyśmy się cieszyli tym, co nadeszło i odnaleźli radość w tej porze roku. Bardzo się cieszę i odnalazłam radość w tym, że już mamy pierwszego zawodnika w naszych skojarzeniach ekstra, ale najpierw jeszcze powiem, z czego być może będzie się cieszył pan Marcin z Nysy, bo być może będzie się pan Marcin cieszył z vouchera na pobyt weekendowy w hotelu Villa Port w Ostródzie. To jest pokój premium, śniadania wliczone, wstęp na basen, do sauny i siłowni, a w dodatku z okna widok na jezioro, proszę Państwa.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
0: Panie Marcinie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ucieszyłby się pan z takiego pobytu? Co za pytanie, prawda?
2: No jasne, że tak.
0: No to trzymam kciuki. Ja przypomnę tylko zasady naszej zabawy skojarzeniowej. Skojarzenia ekstra polegają na tym, że rozgrywamy trzy takie właśnie skojarzenia, ale są rozstrzelone w 3 godzinach 4 pół roku. No i liczymy punkty. Oczywiście ten, kto zdobędzie ich najwięcej, ten zdobywa tę nagrodę wspomnianą. Zasada jest taka jak przy skojarzeniach lata z radiem, czyli maszyna losuje zestaw, potem ma pan 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. Jeśli pan nie będzie wiedział to, co pan mówi...
2: Dalej.
0: Tak jest. I teraz poproszę o pana zdanie ze słowami, które dzisiaj państwu podrzuciłam.
2: Jako, że mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni, to pomysł mój był taki. Złocista jesień rzuciła dziś na początek swojej nowej przygody wielobarwny kłębuszek liści, który z wesołym szelestem wylądował prosto w śramym środku błyszczącej kałuży.
0: Ależ piękny, poetycki obraz. Naprawdę śliczne jest to zdanie. I tak jak kiedyś już mówiłam, to są zdania właściwie, nie, jedno zdanie długie, ale mogłoby być początkiem jakiejś opowieści. Co pan na
2: mogłoby
0: to?
2: Być.
0: No to może
2: mam
0: pan rozwinąć.
2: Mam dużo czasu w pracy na pisanie takich rzeczy, więc może no kiedyś napiszę.
0: Fajna praca jakaś. No dobrze, to już nie przedłużam, żeby pana nie trzymać w niepewności. Maszyno, losuj, że...
2: Start.
0: Ja to tak mam takie, wie pan, powiem panu szczerze, ja jej nie pozwalam. Ja po prostu tutaj dyryguję. No, także przepraszam bardzo, ale już wystartowała, powiedziałam losuj, że jej wystartowała. O, muzyka, taka kategoria, to znaczy mniej więcej. Lubi pan muzykę? Interesuje się pan wokalistami?
2: Dziecko.
0: Naprawdę? Ale to jest rozrywkowa muzyka, niepoważna.
2: Zobaczymy.
0: Polski wokalista. Ja mówię nazwisko, a pan imię. Próbę zrobimy teraz. Maleńczuk.
2: Michał.
0: Dobrze, na M, ale Maciej.
2: Maciej.
0: A Piaseczny?
2: Andrzej.
0: No i świetnie. I tak proszę odpowiadać, pamiętając o dalej albo nie wiem. Uwaga. 3, 2, 1, start. Podsiadło.
2: Dawid.
0: Kupicha.
2: Artur.
0: Gadowski.
2: Artur.
0: Chyży.
2: Jerzy.
0: Rojek.
2: Artur.
0: Gawliński.
2: Robert.
0: Sojka.
2: Dalej.
0: Grechuta.
2: Marek.
0: Cyms.
2: Dalej.
0: Szpak.
2: Michał.
0: Szczygieł.
2: Dalej.
0: Drapała.
2: Dalej.
0: Zalewski.
2: Artur.
0: Dyduła.
2: Dalej.
0: Nie mogę dalej, Wiktor.
2: Oj,
0: Dyduła.
2: Coś mi same Artury w głowie.
0: No właśnie, tak się chciałam zapytać, czy ma pan może syna Artura, albo tata ma na imię Artur, bo...
2: Nie, nic z tych rzeczy, nie. Tylko po prostu jakieś takie skojarzenie było.
0: Dobrze, to ja powiem tylko szybciutko. Piotr Kupicha, Chyży to Grzegorz, Sojka Stanisław oczywiście, Oskar Cyms i Michał Szczygieł, Łukasz Drapała i Krzysztof Zalewski. No i Dyduła na końcu. 6 skojarzeń na koncie pana Marcina zapisuje. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Następne skojarzenia w następnej godzinie. A już niebawem będziemy mówić o tym, że warto wyruszyć w tę przyrodę jesienną, nawet jeżeli to nie jest złota polska jesień.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 4 pory roku, za 16 minut, godzina 10. Pamiętają Państwo naszą zeszłotygodniową rozmowę o szkockim celebrowaniu jesieni, nawet tej słotnej? Dzisiaj będziemy Państwa namawiać do tego, żeby nie zważając na to, że ciepła mniej, słońca mniej, deszczu i wilgoci więcej, oddawać się aktywnościom fizycznym na dworze. Powiedziałam my, bo mam tutaj bardzo mocne wsparcie w osobie naszego gościa, Alina Madejski, absolwentka medycyny sportu i fizjoterapii, psychodietetyczka, trenerka lekkiej atletyki, trenerka personalna, instruktorka zajęć grupowych i od wielu lat związana jest nasza pani Alina ze sportem, ze zdrowiem, z aktywnością fizyczną. Ja tę listę mogłabym jeszcze rozszerzyć, bo rzeczy, które pani robi, jest całe mnóstwo i właśnie mówiłyśmy przed anteną, że właściwie pani cały czas jest w pracy. Dzień dobry przede wszystkim.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Tak naprawdę jestem aktywna od rana do nocy.
0: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, co jest bo dzisiaj ze słuchaczami rozmawiamy o tym, po czym można poznać, że już przyszła jesień. Dla każdego to jest inna rzecz. Nie tylko kalendarz, ale jakiś rytuał, pogoda może, albo jakieś skojarzenie. A dla pani kiedy się zaczyna jesień?
1: Jesień to dla mnie tak naprawdę dobra temperatura na ruch. Latem, kiedy mamy tutaj takie wysokie temperatury, kiedy niektóre osoby niestety nie

0: mogą uprawiać tej aktywności z uwagi na swój stan zdrowia. Ta jesień, kiedy mamy takie umiarkowane temperatury, to jest fantastyczny moment, żeby zacząć przygodę z aktywnością fizyczną.
1: No wiadomo, że ruch to zdrowie, że sport to zdrowie, to jest truizm, ale jak to zrobić, żeby nam się chciało chcieć, zwłaszcza kiedy pogoda kaprysi? Latem, wiosną jest łatwiej, no bo co? Wkładamy buty sportowe, koszulkę, szorty i lecimy. A tutaj trzeba wszystko zaplanować. To jak to zrobić?
0: Najlepiej wyrobić sobie taki dobry nawyk. Tak naprawdę dla naszego ciała, aby zachować zdrowie, dobre samopoczucie, my potrzebujemy ruchu bez względu na pogodę, bez względu na ruch, tak naprawdę cały rok. A jesień jest naprawdę bardzo dobrym momentem, bo te temperatury są umiarkowane i tak naprawdę jest to chyba najłatwiejszy moment, żeby zacząć, żeby się zmotywować.
1: A czy powinniśmy zmieniać rodzaj aktywności? Bo zakładam, że już mamy do czynienia z kimś, kto lubi się ruszać wiosną, latem. To czy powinniśmy zmieniać rodzaj aktywności, czy po prostu dostosować ją do panujących warunków atmosferycznych, do pogody, czy po prostu zostać przy tym, co lubimy?
0: Tak, jesień to jest taki moment, gdzie na pewno rozważniej powinniśmy dobrać naszą tutaj zarówno aktywność fizyczną, jak i ubiór. Powinniśmy dopasować tutaj do pogody. Jesień to też taki moment, kiedy szybciej robi się ciemno, ta widoczność jest zupełnie inna. Mamy takie nieprzewidywalne też tutaj warunki pogodowe, bo jest mokro, ślisko. W parkach na schodach są śliskie liście, więc tutaj powinniśmy zwrócić uwagę jak najbardziej na nasz strój i na to, żebyśmy byli bezpieczni, bo ten trening przede wszystkim powinien być bezpieczny.
1: No to może teraz o ubraniu porozmawiajmy, bo myślę, że to jest coś, co jest trudne do, mówię tutaj w cudzysłowie, ogarnięcia, bo ta pogoda jest kapryśna, tak jak mówiłam, i wydaje nam się, że jest ciepło, bo świeci słońce, wychodzimy i jest chłodno. Wydaje nam się, że jest chłodno, okazuje się, że jak się ruszamy, to jest nam trochę cieplej. Jak to zrobić, żeby dostosować się ubiorem do tego, co za oknem, żeby nie było nam za ciepło ani za gorąco?
0: Tak, jesień to jest tutaj mnóstwo, mamy takich dylematów ubiorowych, że tak powiem. Rano, kiedy wychodzimy, jest jeszcze ta temperatura niska, w południe może być całkiem wysoka, więc tutaj naprawdę musimy pomyśleć, przemyśleć, jak się tutaj ubrać. Mówiąc bardzo potocznie, ubierajmy się na cebulkę. Tak jak mówiły nasze mamy, babcie, na cebulkę, ale zwróćmy uwagę na dobór materiałów. Pierwsza warstwa taka, która powinna tutaj nas zainteresować, to jest warstwa, która chroni przed poceniem się i która wchłania pot. Więc może to być jakaś koszulka, najlepiej z długim rękawem, przylegająca do ciała, z takiego technicznego materiału. Druga warstwa to jest warstwa ocieplająca. Dobrze by było, żeby to była jakaś bawełna, w miarę luźna, druga koszulka, jakaś bluzka zapinana, powiedzmy, na zamek. I trzecia warstwa to jest izolacyjna, ta, która chroni nas przed deszczem, wiatrem i mrozem.
1: Czyli kurtka jakaś na przykład.
0: Może to być kurtka, może to być taka typowa deszczówka, najlepiej z kapturem. Wybierając tutaj strój, pamiętajmy też o naszym bezpieczeństwie, czyli o tej widoczności. Z reguły ubieramy się w takie smutne, ciemne kolory, natomiast kiedy wybieramy się na trening, zresztą nie tylko na trening, wybierajmy jaskrawe kolory. To naprawdę robi różnicę dla osób, które jadą samochodem, bo my przechodzimy przez przejścia dla pieszych, przechodzimy przez ścieżki rowerowe, więc musimy być widoczni. Natomiast jesienią ta widoczność jednak spada. Ubierajmy elementy odblaskowe. Niektóre ubrania mają takie elementy, ale tych zawieszek, odblasków naprawdę nigdy nie za dużo. Cały czas miejmy jednak na uwadze to, że ten trening jest super, jest nam potrzebny, ale on ma być bezpieczny.
1: To jeszcze wrócę do cebulki. Rozumiem, że zasada ubierania się na cebulkę dotyczy też małych ludzi, czyli dzieci, z którymi chcemy iść poćwiczyć, albo które wybiegają na podwórko, żeby się wybiegać, albo pojeździć na rowerze, tak?
0: Tak, tutaj też trzymajmy się warstw, natomiast dzieci ubieramy trochę inaczej. nie traktujmy naszych dzieci jak małych dorosłych, bo one nie są małymi dorosłymi. To są dzieci, które jeszcze nie mają wykształconych

0: tak jak osoba dorosła tych procesów termoregulacyjnych, one się pocą inaczej, więc też ubierzemy dziecko, które ma 8 lat i idzie na trening lekkoatletyczny inaczej od dziecka, które 3 latka ma i będzie sobie latało z babcią na placu zabaw, a inaczej też ubierzemy takiego niemowlaka, który po prostu leży sobie w wózku.
1: No a dobrze, to teraz jeszcze wrócę do dzieci, ale zapytam panią o to, jak takiego młodego człowieka, nie mówię o takim bardzo małym człowieku, kilkulatku przedszkolnym, ale takiego już szkolnego człowieka, jak go wyciągnąć z domu, kiedy on ma tyle tam fajnych rzeczy do robienia, komputer, tablet, gry i tak dalej, a za oknem no taka pogoda taka sobie.
0: Prosty sposób, po prostu pójdźmy spacerem po nasze dziecko do szkoły.
1: O.
0: Będziemy musieli po prostu wrócić na piechotę. I mamy fajny spacer, 15-20 minut.
1: A pani ulubiona aktywność sportowa jesienią to?
0: Moja ulubiona aktywność to tak naprawdę biegi interwałowe. Biegi po schodach, biegi w lesie. Ja jestem człowiekiem lasu, wody. Uwielbiam parki, uwielbiam Warszawę, ale kiedy tylko mogę, to jadę do mojej miejscowości rodzinnej na Dolnym Śląsku. Pozdrawiam, jeżeli mogę, mieszkańców Wójcic. I mamy przepiękne lasy, biegi, 6-7 rano. To jest po prostu życie.
1: No, domyślam się, że bieganie w takich okolicznościach przyrody to jest sama przyjemność. Nawet jeżeli słońca mniej, nawet jeżeli mgły, nawet jeżeli wilgoć. To jeszcze na koniec. Kiedy zdecydowanie lepiej jednak trening przełożyć albo odłożyć, albo przełożyć, przenieść do środka? I co powinno być dla nas takim sygnałem? No nie, dzisiaj nie wychodź lepiej.
0: Pamiętajmy, jeszcze raz podkreślę, bo jest to bardzo ważne, ten trening outdoorowy jesienią, zimą powinien być bezpieczny. Starajmy się unikać tych treningów o zmierzchu. Wychodźmy, kiedy jeszcze jest dzień, rano, w południe. Starajmy się tego uniknąć, bo to naprawdę gwarantuje nam bezpieczeństwo. Sugerujmy się temperaturą odczuwalną, nie to, co mamy w termometrze czy telefonie. 5 stopni bez wiatru to jest zupełnie inne poczucie niż 5 stopni w mrozie. Więc temperatura, bezpieczeństwo, widoczność.
1: Bardzo dziękuję. Alina Madejski. Proszę państwa, państwo tego nie widzą, zobaczą to państwo na naszym facebookowym profilu. Pani Alina w stroju, jak powiedziała, roboczym.
0: Tak, roboczym. Tak, roboczym.
1: Czyli sportowym. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję bardzo.
2: Jedynka. Polskie Radio. Może.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach.

0: i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
3: Co za dzień.
6: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
11: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: Reklama.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
14: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
0: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek nadal utrzymuje się na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie. Na kilometrze 159 trwa akcja podnoszenia ciężarówki z rowu. Zablokowany jest tam nadal prawy pas w kierunku Wrocławia. A4 jest zakorkowana i zatłoczona także w województwie śląskim, niedaleko węzła Gliwice-Sośnica, gdzie na jezdni w kierunku Opola trwają prace remontowe i mamy tam zwężenie, a także no właśnie niewielki korek. Ponad 3 godziny temu na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Studzianki a Tomaszów Mazowiecki Południe zderzyły się 3 samochody osobowe na kilometrze 347. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Warszawy. A teraz wieści od państwa. Słuchamy.
16: S7, końcówka obwodnicy Elbląga w stronę Gdańska, 54 kilometr, bodajże 5 słupek. Auto firmy kurierskiej zaparkowało na barierkach i jeden pas jest zablokowany. Pozdrawiam.
15: Przedpołudniowe spowolnienia utrzymują się w województwie mazowieckim, zwłaszcza na ekspresowej 8 na obwodnicy Warszawy, tej północnej, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, a także nieco dalej, w pobliżu węzła Konotopa. Podobnie na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina, a także bliżej Warszawy, na wysokości węzła Wiązowna. Także na krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą i to w obu kierunkach oraz na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 10:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Piotr M. i Anna P. zatrzymani przez CBA. Piotr M. to komentator TV Republika, Anna P. to urzędniczka Kancelarii Prezydenta. Nieoficjalnie chodzi o kampanię Sprawiedliwe Sądy. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli rano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po atakach Rosji na Ukrainę. Była też ewakuacja przejścia w Dorohusku. O reakcji za chwilę nasz reporter. Mamy pierwszy dzień jesieni i same dobre skojarzenia.
1: Tydzień na Halloween.
2: Grzyby.
3: Jabłka.
4: Śliwki.
0: Ale jeszcze ma być letnio. Byli doradcy PiS-u w rękach służb. Agenci CBA zatrzymali rano w Warszawie Piotra M. i Annę P. Oboje mają zostać przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Mówił o tym w TVP Info Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych.
5: Chodzi o śledztwo prowadzone przez prokuraturę regionalną w Rzeszowie dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Te osoby, zarówno pan i pani, zostali zatrzymani dzisiaj rano tutaj w Warszawie. W swoich mieszkaniach. Wszystko odbyło się bardzo spokojnie, bardzo profesjonalnie, bez żadnych sensacji. To nie jest sprawa polityczna, to jest typowo kryminalna, bardzo poważna sprawa.
0: Piotr M. był szefem Centrum Informacyjnego Rządu w czasie rządów Beaty Szydło. Obecnie jest komentatorem Telewizji Republika. Anna P. kierowała Departamentem Obsługi Medialnej Kancelarii Premiera Zarządów PiS-u. Obecnie jest urzędniczką Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Piotr M. i Anna P. założyli w 2017 roku spółkę Solvere, która realizowała dla Polskiej Fundacji Narodowej głośną kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy, wymierzoną w środowisko sędziów opierających się reformie wymiaru sprawiedliwości wprowadzanej przez Zjednoczoną Prawicę. Solvere otrzymało za szykanującą sędziów kampanię ponad 1 000 000 zł. To był kolejny niespokojny poranek przy granicy z Ukrainą. Po godzinie 7:00 mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia o zagrożeniu z powietrza. Ewakuowano też 2 przejścia graniczne. Alarm został już odwołany. Na miejscu jest Krzysztof Polasik. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja na wschodniej granicy.
6: Zagrożenie minęło. Kilkanaście minut po godzinie 7:00 dostałem SMS-a z alertem RCB o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. W związku z zagrożeniem z 2 przejść granicznych w Dorohusku i Zosinie ewakuowano personel oraz podróżnych, mówi rzecznik prasowy Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
7: Nie mieliśmy żadnych szczególnych zdarzeń. Ta przerwa w odprawach granicznych trwała niecałe pół godziny. Na ten moment w województwie lubelskim na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą, a więc w Dorohusku, Zosinie, Dołuchobyczowie oraz Hrebennem, ruch graniczny odbywa się normalnie, bez utrudnień.
6: Wiadomo, że rosyjskie drony uderzyły w Kijów, między innymi w stację paliw. W miejscowościach przy granicy z Ukrainą, w tym w samym Dorohusku, tym razem nie zawyły syreny. Nie było też słychać alarmów ze strony ukraińskiej. Alert odwołano po mniej więcej 40 minutach. Wielu ludzi przyznało rano, że tych ostrzeżeń jest tak dużo, że tym razem w ogóle nie zareagowali. Co najważniejsze, nie stwierdzono naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską.
0: No, na wschodniej granicy jest Krzysztof Polasik. Dziękujemy za relację.
8: To są aktualności Jedynki.
0: Podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych jest konieczny, by wprowadzić pakiet obniżający ceny paliw, mówi wiceminister energii. Piotr Masłowski tłumaczył w Polskim Radiu 24, że przewidywane przychody z tytułu tego podatku pozwolą na wprowadzenie pakietu osłonowego na 3 miesiące.
9: Podatek od nadmiarowych zysków jest chyba najczęściej proponowaną opcją w całej Unii Europejskiej. No, on dotyczy tych, którzy w tej sytuacji najwięcej zarabiają i którym ze względu na to, że my mamy gorzej jako klienci, oni mają nieoczekiwane duże wpływy, duże zyski, dlatego to ich należy w sposób szczególny opodatkować.
0: Rząd przewiduje, że ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Środki te dałyby możliwość obniżenia cen paliw na stacjach. Dziś ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych jest w Senacie. Niebawem trafi na biurko prezydenta. Nie wiadomo jednak, czy Karol Nawrocki ustawę podpisze. Prezydent złożył do Sejmu swoją propozycję. Nic nowego nie przyniosły rozmowy Trump-Zełenski. To komentarze po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tematami spotkania była m.in. wojna i ewentualność.

0: globalne rozwiązania pokojowe.
1: Głównym sukcesem tego spotkania jest to, że się ono odbyło, podkreśla znany ukraiński publicysta Witalij Portnikow. Dla prezydenta Ukrainy najważniejsze jest to, żeby się nie kłócić z Waszyngtonem, aby USA kontynuowały pomoc, a przynajmniej jej jeszcze bardziej nie ograniczały. Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim o możliwym energetycznym zawieszeniu broni z Rosją. Ukraiński prezydent powtórzył pozycję Kijowa, że Ukraina wstrzyma ostrzały rosyjskich rafinerii, jeśli również Rosja uczyni to samo. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Mamy jesień, wkroczyła ta kalendarzowa i astronomiczna. Oprócz deszczowych i już coraz krótszych dni może się też jednak dobrze kojarzyć, o czym przypominają dzieci.
2: Tynie, to są tynie na Halloween.
3: Chodzę z mamą zbierać grzyby.
4: Zbierać jabłka.
5: Śliwki i jedzenie.
6: Kolorowe liście.
7: Kasztany, bo zrobiłam z nich ludzika.
0: Od dziś na półkuli północnej dzień będzie coraz krótszy, a noc coraz dłuższa. W prognozach jest jeszcze jednak lato. Ma przyjść w przyszłym tygodniu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: Pogoda.
0: Chmury, ale też przejaśnienia i przelotny deszcz padać nie powinno tylko na zachodzie. W Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 16-18 pokażą termometry na zachodzie kraju. Ciśnienie w Warszawie to 1008 hektopaskali.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Jedynka. Polskie Radio.

12 minut po godzinie 10. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry. W drugiej godzinie naszego spotkania w czterech porach roku zaczytałam się w Państwa wpisach dotyczących tego, co jest dla Państwa znakiem, że już jesień. Czy ta data w kalendarzu, czy coś jeszcze? Pan Sylwek pisze, spadające liście, zimno, deszcz i ogólnie przeświadczenie, że ciepło to już było i w tym roku nie wróci. Pani Ewelina, czerwieniejąca jarzębina zawsze wywołuje u mnie nostalgię za minionym latem i ciepełkiem. Nie jestem jesieniarą. I jeszcze państwo piszą, tak, pan Michał. Słoneczniki przekwitają, winogrona dojrzewają, dynie już zebrane. Czyli to są znaki jesieni. Jeśli chcieliby państwo opowiedzieć o swoim takim symbolu jesieni, o tym, co jest dla państwa symbolem jesieni, co jest wyznacznikiem tego, że już przyszła, to zapraszam 22 645 22 66. Co przed nami w tej godzinie? Skojarzenia ekstra, rozgrywka numer 2, a potem poradnik językowy.

0: cztery pory roku.
1: No to, żeby tak przełamać te nostalgiczne państwa wpisy, to jeszcze pan Paweł, jesień nie jest taka zła. Pozytywy, to liście nabierają kolorów i jest pięknie wokół. Nie ma upałów i nawałnic. Przy spadkach temperatur jest lepsza widoczność i można robić dalekie obserwacje.

0: kasztanowce i Martyna Wrochna. Wiem, że wśród Państwa wielbicieli owoców kasztanowców, czyli kasztanów, tych lśniących, rudych, przepięknych, nie brakuje. No jest coś takiego magicznego, trzeba przyznać, w tych kasztanach, które spadają i leżą w rozpołowionych skorupkach kolczastych, muszą Państwo przyznać. Pan Piotr napisał, dla mnie symbolem jesieni, cudownej jesieni, mieszkańca wioseczki w Bieszczadach, dla mnie mieszkańca wioseczki w Bieszczadach, symbolem cudownej jesieni jest rykowisko jeleni. I życzy nam pan Piotr miłego deszczowego dnia. No w Warszawie jeszcze nie pada, ale niewykluczone, że będzie. I jeszcze ktoś napisał SMS, nie podpisał się. Nie wiem, co jest pierwszą oznaką jesieni, może spadający liść, a może pierwszy srebrny włos na twojej skroni. Bardzo możliwe. Teraz będzie z nami pani, halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak pani ma na imię, przepraszam?
1: Agnieszka.
0: Pani, o, moja imienniczka. Pani Agnieszka z?
1: Rudnej, Dolny Śląsk.
0: Ale pięknie się wszystko składa. Pani Agnieszka z Rudnej, Dolny Śląsk. Nasz gość, pani Alicja, też Alina, przepraszam, też z Dolnego Śląska pochodzi. Zasady naszej zabawy pani zna, jak sądzę, ale przypomnę szybciutko. Maszyna wylosuje zestaw skojarzeń, 30 sekund na odpowiedź. Jeżeli pani nie będzie wiedziała, jaka jest odpowiedź, to co pani mówi?
1: Dalej.
0: Tak jest. A wie pani, co jest nagrodą?
1: Dzisiaj, nie wiem, chyba jakiś wyjazd, tak?
0: No chyba, oczywiście, że wyjazd. Wyjazd weekendowy, pobyt weekendowy w hotelu Villa Port w Ostródzie. I będzie pani, jeżeli będzie pani zwyciężczynią dzisiejszych skojarzeń, mieszkać w pokoju premium i będzie pani mogła zjeść pyszne śniadanie i patrzeć sobie przez okno na jezioro, pokąpać się w basenie i skorzystać z sauny. To wszystko dzięki...
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
0: Pani Agnieszko, losujemy, chyba nie będziemy przedłużać, prawda?
1: Okej. Okay.
0: Proszę bardzo.
1: Tak.
0: O, myślę, że wdzięczna kategoria. Słynne pary i duety. Filmowe, literackie, muzyczne, ale także takie mitologiczne, czy na przykład duety bajkowe, baśniowe, na przykład z dawnej dobranockiej. O, to prehistoria, ale może pani wie. Gdybym powiedziała Jacek i...
1: Małgosia.
0: Nie, to Jaś i Małgosia.
1: Jaś! A Jacek i Placek.
0: Jacek i... Może być Jacek i Placek, oczywiście, ale może być też Jacek i Agatka. Powiedziałam, że to prehistoria, bo rzeczywiście, tak, bardzo, bardzo dawno. Albo na przykład taki duet filmowy Asterix i...
1: Obelix.
0: Tak jest. No i tak proszę odpowiadać, pamiętając o magicznym dalej, albo nie wiem. Uwaga. Okay. 3, 2, 1, start. Flip i...
1: Flap.
0: Bolek i...
1: Lolek.
0: Orfeusz i...
1: Eurydyka.
0: Winicjusz i...
1: Kleopatra.
0: Laura i...
1: Filon.
0: Parys i...
1: Dalej.
0: Romeo i...
1: Julia.
0: Jay-Z i...
1: Dalej.
0: Jaś i...

0: Agatka.
1: Abelard i?
0: Dalej.
1: Odyseusz i?
0: Dalej.
1: Albano i?
0: Dalej.
1: Nie mogę dalej. Romina Power i Albano, Odyseusz i Penelopa, słynna Odyseja Christophera Nolana, powinna jakoś tam odświeżyć tę wiedzę. Abelard i Heloiza, Jaś i Małgosia, tutaj pani dała Agatkę. Nie wiem dlaczego. Jay-Z i Beyoncé, to taka show biznesowa para muzyczna. I Paris oczywiście, i Helena, i Winicjusz, i Ligia. Ile mamy? 5 skojarzeń, droga pani Agnieszko, pani zapisuje. No niestety już nagrody nie będzie.
0: Nie będzie,
1: bo
0: trudno.
1: Pan Marcin ma 6, ale może się sytuacja jeszcze zmienić w trzeciej rozgrywce i ktoś może zdobyć więcej. To na koniec jeszcze, gdyby pani miała wymienić taki symbol jesieni, dla pani jesień kiedy się zaczyna?
0: Jak już właśnie jest tak chłodniej, mogę sobie zrobić herbatkę i czytać książkę pod kocykiem.
1: Bezkarnie, prawda?
0: Bezkarnie,
1: no
0: tak.
1: Właśnie. Bardzo dziękuję. Pięknej jesieni wobec tego pani
0: dziękuję,
1: życzę.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.

I jeszcze nasz słuchacz, pan Wojciech. Muszę się pochwalić, dla mnie seniora żadna pora roku nie ma znaczenia. Tak zwane obowiązkowe, ranna gimnastyka, w ciągu dnia przejażdżka rowerem, relaksacyjnie po ścieżkach.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie

0: stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
2: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
11: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
12: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
13: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
10: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
14: Oj, dzieje się dużo w sporcie, o czym za chwilkę powie też i potwierdzi moje słowa, jak sądzę, Kacper Merk. Dzień dobry. Rozmawialiśmy sobie o jesieni. No, Maja Chwalińska polską jesienią się raczej nie pocieszy na razie.
15: Nie pocieszy, ale to dobrze, że się nie pocieszy.
14: Bo my się cieszymy.
15: Cieszy się jesienią w pięknych okolicznościach przyrody, bo to 31 stopni Celsjusza i ledwie jeden stracony gem. Tak właśnie jesień rozpoczyna Maja Chwalińska. Nasza tenisistka awansowała dzisiaj do ćwierćfinału turnieju w Singapurze po rozgromieniu Ukrainki Oleksandry Ołyjnikowej 6-0, 6-1. No i oby tak wyglądała ta jesień dla Maji Chwalińskiej, bo trzeba powiedzieć tak, wiosna była super w jej wykonaniu. Pamiętamy finał wielkoszlemowego French Open. Lato już dużo gorsze. Więcej przegranych meczów niż wygranych, no ale skoro zmienia się pora roku kalendarzowa, to być może zmieni się także dyspozycja Maji Chwalińskiej. Już do końca tej jesieni tenisistki i tenisiści będą rywalizowali w Azji. Też ze względów właśnie pogodowych. Wiadomo, jak wygląda jesień w Europie, a jak wygląda jesień w Azji. Przed nami turnieje w Pekinie, w Tokio. Te wszystkie duże miasta azjatyckie będą takie turnieje organizowały. Na razie Maja gra w Singapurze i wygląda to nieźle, bo dwa pierwsze gładkie zwycięstwa i oby tak dalej to wyglądało. Co dalej, drodzy państwo? Bez zmian, jeżeli chodzi o dyspozycję naszych siatkarzy, rzecz jasna, no bo Maja Chwalińska wróciła do niezłej formy, a polscy siatkarze są bez wątpienia cały czas w dobrej dyspozycji. Wczoraj wygrali już szósty na tych Mistrzostwach Europy mecz do zera, 3-0 z Niemcami. To był ćwierćfinał, a zatem jesteśmy w najlepszej czwórce w strefie medalowej i to cieszy rozgrywającego Marcina Komendę.
16: To na nas ciążyła jakaś tam odpowiedzialność, na nas ciążyła presja. Niemcy, myślę, że mieli tej odpowiedzialności, takiej presji mniej. No i to jest super, że my utrzymujemy tą rolę faworyta.
15: No, faworyt może być tylko jeden, ale mówimy o najlepszej drużynie na świecie w rankingu, o najlepszej drużynie na świecie w Lidze Narodów i o obrońcach trofeum, bo te wszystkie miana dzierżą polscy siatkarze. Proszę sobie wyobrazić, że to jest jedyna drużyna na świecie, która w ostatnich 11 turniejów rangi mistrzowskiej kończyła zawsze w strefie medalowej. Nie ma drugiej takiej reprezentacji. Nasza pasca zaczęła się po nieudanych igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2020.

0: Mi się podobało, jak zostaliśmy skoncentrowani w momentach też, kiedy nie było łatwe być na boisku.
1: Najważniejszy jest awans. Dzisiaj Polacy poznają swojego rywala w półfinale. Będzie to albo Słowenia, albo Belgia. Ich mecz o godzinie 16 się rozpoczyna. Prawdopodobnie będzie to Słowenia, no bo jednak Słowenia jest wyżej notowana. Dla Belgów już sam awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy to jest naprawdę duże osiągnięcie. I na koniec zostaniemy jeszcze w Sofii i też na poziomie ćwierćfinału Mistrzostw Europy, bo przed nami kolejne walki w pięściarskich Mistrzostwach Europy właśnie na tym etapie. Dzisiaj tuż po południu swoje walki o medal stoczą nasi panowie Paweł Brach, Mateusz Urban i Michał Pierzchała, a wieczorem już o medale konkretne będą walczyły zawodniczki, bo one są o stopień wyżej, powiedziałbym, czyli już są w półfinałach i dzisiaj się rozstrzygnie, czy będą walczyły w finale, czy zostaną z brązowymi medalami. Mam tutaj na myśli Angelikę Krystoforską, Natalię Kuczewską i Kingę Krówkę. Także Elżbieta Wójcik jest już w półfinale. Także cztery medale mamy na pewno. Jakiego koloru i czy będzie ich więcej, przekonamy się dzisiaj.
2: Bardzo dziękuję za w sumie bardzo dobre wiadomości. A na koniec muszę cię zapytać, co jest dla ciebie znakiem jesieni? Skąd wiesz, że już przyszła jesień? Nie patrząc w kalendarz.
1: Jak mój pies zaczyna dużo bardziej wąchać w liściach i się w nich tarzać, to jest to, więc czekam, aż te liście spadną i wtedy to będzie znak jesieni. Na razie powiem brutalnie, przez ostatnich kilka dni znakiem jesieni jest to, że muszę go mocniej wycierać po spacerach, bo wraca skąpany deszczem, ale wierzę, że złota polska jesień przed nami.
2: Pewnie, że tak. Kacper Merk, dzięki.
1: Dziękuję.
3: Pogoda.
2: Ludowa mądrość pogodowa na dzisiaj, proszę państwa, mówi jaki wrzesień, taka jesień. No nie wiem, co państwo na to, bo w sumie ten wrzesień był taki różny w swoich różnych odsłonach. Jest jeszcze druga mądrość pogodowa, skoro wrzesień to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń i chyba wolę tę wersję.

0: To jest to, śpiewał Wiktor Waligura za 16 minut, godzina 11. To jest to, proszę Państwa, jesieni. Jesieniary są wśród nas, że tak powiem. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Poradnik językowy.
0: Redaktor Małgorzata Tułowiecka.
2: Dzień dobry.
0: I doktor Agata Honcia.
3: Dzień dobry.
0: Są jesieniary wśród nas? Bo ja rękę podnoszę do góry.
3: Okresowe.
2: Pani doktor Agata tak, ale ja to nie bardzo.
0: Nie bardzo. No dobrze, to zapytam drugie panie o to, o co pytam naszych słuchaczy. Po czym można poznać według pani, że już jest jesień?
3: Ja poznaję po tym, że zbliża się powrót studentów.
0: Nieubłaganie.
2: A ja poznaję po tym, że mi się

0: się bardzo skraca dzień.
1: I to jak dlatego się nie
0: budzę, a budzę się teraz czasami na przykład o 6, to już jest tak ciemno i... I tego nie lubię, właśnie tego nie lubię jesienią. Bo poza tym to, zwłaszcza jak świeci słońce, jak te liście na drzewa żółte.
1: Pięknie, kasztany lecą.
0: To jest jak piękne.
1: Rudy deszcz.
0: Tylko ten dzień coraz krótszy. Nie pasuje mi zdecydowanie.
1: No dobrze, to teraz od jesieni przechodzimy do zawiłości polszczyzny.
0: I przypomnę, 22 645 22 66 mogą państwo telefonować, zadawać pani doktor pytania językowe, nawet trudne. I 71 151 mogą państwo także wysyłać SMS-y i my do tych SMS-ów sięgamy. Usłyszałam niedawno, jak mieszkanka Podlasia powiedziała: prowadzimy zajęcia dzieciom. Ale pani doktor, wyjaśni pani za chwilę, dobrze, bo pan Zygmunt się dodzwonił i czeka.
2: Dobrze.
0: Witamy pana, dzień dobry.
3: Dzień dobry panią, kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry.
3: Drogie panie, mam takie zapytanie, bo mamy dylemat. Jest coś takiego. Okrążyliśmy jezioro dookoła, jezioro zostało okrążone.
2: Tak.
3: A obeszliśmy jezioro dookoła i jezioro zostało...
2: No i ono tam zostało po prostu i jest.
0: Myśmy obeszli, czy obeszliśmy?
2: Nie da się utworzyć formy imię słowu przymiotnikowego biernego od czasownika obejść. To jest tak zwany czasownik nieprzechodni i zachowuje się inaczej gramatycznie niż na przykład okrążyć, chociaż znaczenie ma podobne. Czyli po prostu tylko możemy powiedzieć, że obeszliśmy jezioro.
0: I już.
2: I niestety. Nawet nie dookoła, bo to wtedy będzie masło maślane.
3: No tak, w sumie ma pani rację. Dobrze. Pani Boże, dziękuję.
0: Dziękujemy. Pani Bożena jest z nami?
4: Tak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Chciałam, proszę o wyjaśnienia powiedzenie czapka na złodzieju gore.
2: A, czyli płonie. Gore, czyli płonie, od czasownika gorzeć. No i chodzi o to, że ten, kto zrobił coś złego, nieumyślnym zachowaniem może się zdradzić, że zrobił coś złego, choćby bardzo chciał to ukryć. No tak jak ta czapka, która właśnie płonie gore, zdradza tego, kto popełnił zły uczynek.
0: No i tak się często właśnie zdarza,
2: tak,
0: że...
2: Chcemy coś ukryć, ale tak się zachowujemy, tak bardzo się staramy coś ukryć,
0: podejrzanie się zachowujemy,
2: że się zdradzamy.
0: To co, pani doktor, wrócimy do tej mieszkanki Podlasia, która powiedziała: prowadzimy zajęcia dzieciom.
2: Tak, no i powiedziała to zdanie zgodnie ze składnią podlaską, czyli składnią poprawną, ale w normie regionalnej. Na Podlasiu mówi się tak: coś zrobić, czyli czasownik plus dla plus rzeczownik. Na przykład: przyglądam się dla ciebie, daruję dla ciebie przewiny. Pracownik podchlebia się dla prezesa. Zosia podoba się dla Janka i tak dalej, i tak dalej. I to jest składnia regionalna, podlaska, tam poprawna. W normie ogólnopolskiej mamy inną sytuację. Czasownik, coś zrobić, plus rzeczownik w celowniku. Przyglądam się tobie, daruję ci przewiny. Pracownik podchlebia się prezesowi, jeżeli musi.
0: No
2: Zosia
0: tak, ale
2: podoba się Jankowi.
0: Było: prowadzimy właśnie zajęcia dzieciom, a nie...
2: Ale to są właśnie, ale prowadzimy...
0: Zajęcia dla dzieci.
2: Jest rzeczownik, właśnie. Prowadzimy zajęcia dla dzieci. I teraz wielu Podlasian, którzy są świadomi tej swojej składni regionalnej, żeby nie popełnić tego, co uważają za błąd.
0: Czyli żeby nie użyć tego dla.
2: Tego dla, tak. Czasami za bardzo, za często używa celownika. Na przykład mówi parking rowerom wielu Podlasian. Sama to słyszałam. Chociaż parking dla rowerów powinien być. Prezent mamie, karma psu. Chociaż prezent dla mamy i karma dla psa. Tutaj jest rzeczownik. Zajęcia, dlatego... Później konieczne jest dla dzieci.
0: No właśnie.
2: A nie dzieciom.
0: Czyli tak się tutaj to pokomplikowało troszkę.
2: Skutek hiperpoprawności.
0: Takie pytanie nadeszło. Od dziennikarzy uczyłam się przed laty, napisała pani Helena, poprawności języka ojczystego. Ze smutkiem usłyszałam kolejny raz wypowiedziane na antenie słowo kasa. Ciekawych tematów życząc pozdrawiam. Kasa, czyli?
2: Czyli pieniądze. No i pieniądze to jest wyraz neutralny, kasa to jest wyraz bardzo potoczny. Rzeczywiście, zgadzam się, lepiej na antenie unikać takich wyrazistych potocyzmów, bo one mogą razić wiele osób.
0: 22 645 22 66. Jeszcze mają Państwo szansę z nami porozmawiać.

0: rozmawiać. O, pan Marek, słuchamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam takie pytanie odnośnie feminatywów. W Krakowie są teraz wybory na prezydenta i jedna z kandydatek pisze na plakacie posłanka na prezydentkę Krakowa. Czy to już nie jest przesada z feminizowaniem nazwy urzędu?
2: Gramatycznie tutaj wszystko jest dobre, a to, jakiej formy używa kobieta albo mężczyzna w odniesieniu do kobiety, to jest kwestia właśnie zupełnie pozajęzykowa. Wybór jakiejś formy, czy kandydatka przedstawia się jako kandydatka na prezydenta czy prezydentkę, może być odebrany jako rodzaj pewnej deklaracji ideowej, być może politycznej, chociaż tutaj bym tego nie łączyła. No i niektórym to się podoba, innym nie. Gramatycznie to jest poprawne, a rozmawiamy tutaj o kwestiach kulturowych, światopoglądowych, o zmianach obyczajowych także. No i tyle.
0: Tak. I pan Łukasz, halo?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
3: Cieszę się, że mam okazję zadać tutaj pytanie. Mam pytanie o kraje. Można powiedzieć, że historycznie może być może bierze się to z tego, że powiązane z Rzeczpospolitą. Nie wiem. Dlaczego na przykład bardzo często w języku mówi się na Litwie, na Łotwie zamiast w Litwie, w Łotwie? No bo przecież nie mówimy na Niemczech, tylko mówimy w Niemczech.
2: Tak.
3: I z czego to się bierze?
2: Tak. Od razu wyjaśnię, że można powiedzieć i na Litwie, i w Litwie, i na Łotwie, i w Łotwie, i na Słowacji, i w Słowacji.
0: Od I na Ukrainie, i w Ukrainie.
2: Od wielu, wielu lat słowniki poprawnej polszczyzny notują obie konstrukcje, przy czym częstsza jest, ma pan rację, konstrukcja zna. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś tereny, które dzisiaj są odrębnymi krajami, były na rubieżach, na krańcach jednego większego organizmu. Na krańcach, na końcach, no i dlatego na Litwie, na Ukrainie, na Łotwie.
0: No i na Węgrzech.
2: No i na Węgrzech, bo Węgry były na krańcach Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
0: I proszę państwa, kończymy dzisiejsze spotkanie. Polecam jeszcze podcast. Dzisiaj odpowiadamy na listy słuchaczy i na przykład między innymi odpowiadamy, czy czerwony kapturek, ten z bajki, to czerwony kapturek poszła, bo dziewczynka, czy poszedł, bo kapturek.
4: Małgorzata Tułowiecka, Agata Honcia, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
4: Dziękujemy.
5: Jedynka. Polskie Radio.
4: Kałuża, początek, kłębuszek. Ostatnie minuty, żeby zgłosić się do naszych skojarzeń ekstra i wysłać zdanie zawierające te trzy słowa pod 72 151.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Elbląg Zachód a Żuławy Wschód, niedaleko miejscowości Kazimierzowo, bus uderzył w bariery. Na kilometrze 54 ruch odbywa się tylko pasem lewym, a chodzi o jezdnię w kierunku Gdańska. Wolniej i to w obu kierunkach jedzie się na remontowanym odcinku A1 na Pomorzu na wysokości Tczewa, gdzie przypomnę, na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 80 km/h. Zakończyły się utrudnienia i to dosyć poważne na A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie. Przypomnę, na kilometrze 159 trwała akcja podnoszenia ciężarówki z rowu. W tej chwili jezdnia jest już całkowicie odblokowana i spowolnień tam żadnych nie ma. Natomiast na A4 mamy spore problemy w województwie śląskim w pobliżu węzła Gliwice-Sośnica. Prace remontowe trwają na jezdni w kierunku Opola i na fragmencie mniej więcej kilometrowym autostrada jest zwężona właśnie w kierunku Opola i obserwujemy tam niewielki, ale jednak korek. Kilka godzin temu na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Studzianki a Tomaszów Mazowiecki Południe zderzyły się 3 samochody osobowe. Na kilometrze 347 zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Jeszcze trasa ekspresowa S17 na Mazowszu na wysokości węzła Wiązowna, czyli niedaleko Warszawy.

0: Warszawy zdecydowanie wolniej jedzie się w obu kierunkach, ale zwłaszcza w kierunku Lublina. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Minęła 11:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Służby informują o próbie wykolejenia pociągu z paliwem pod Łukowem na Lubelszczyźnie. Na torach leżały betonowe płyty.
2: Było to kilka betonowych bloków, które były poukładane na torach.
1: Współautorzy kampanii Sprawiedliwe Sądy mają usłyszeć zarzuty. Agenci CBA zatrzymali Annę P. i Piotra M. Dzisiaj w Warszawie chodzi o śledztwo dotyczące Polskiej Fundacji Narodowej. Za chwilę relacja naszej reporterki. Rząd zaproponował pakiet zmian w ochronie zdrowia, m.in. ograniczenia w zarobkach dla lekarzy. Nie przyniosą one pożądanych efektów, twierdzą lekarze. Służby kilka godzin pracowały po zgłoszeniu w okolicach Łukowa na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi, które jechały w przeciwnych kierunkach, najechały na betonowe bloczki położone na torach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem, mówi Anna Kamola z komendy w Lublinie.
2: Na tych torach podczas prowadzonych oględzin policjanci ujawnili betonowe bloczki. Było to kilka betonowych bloków, które były poukładane na torach. Policjanci w trakcie prowadzonych oględzin znaleźli również takie elementy, można powiedzieć plastikowe rurki i elementy tak zwanego konektora. Przeprowadzone oględziny nie wykazały, aby były to jakieś materiały czy elementy wybuchowe.
1: Wskutek najechania na znajdujące się na torach betonowe bloczki w obu lokomotywach uszkodzone zostały przednie zgarniacze. Sprawę w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu kolejowym badają śledczy. Gabaryty płyt wskazują, że do ich umieszczenia na torach mogła być potrzebna więcej niż jedna osoba. To konsekwentne rozliczanie nieprawidłowości poprzedniej władzy, twierdzą politycy koalicji rządzącej. Opozycja uważa, że to działanie polityczne. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Annę P. i Piotra M., byłych doradców premier Beaty Szydło, którzy pracowali przy wszystkich kampaniach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymania dotyczą śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Łączymy się teraz z Sylwią Białek, która jest w Sejmie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, co na ten temat mówią politycy.
3: Były minister sprawiedliwości, senator Adam Bodnar, powiedział, że te zatrzymania są dowodem na to, że rozliczenia nieprawidłowości poprzedniej władzy idą krok po kroku do przodu. Tym razem chodzi o Polską Fundację Narodową. Jak mówił senator, wykorzystywanie tego wehikułu finansowego do realizowania rządowych i propagandowych celów powinno być rzetelnie wyjaśnione.
4: Pamiętamy, że były osoby, które bardzo intensywnie inwestowały swój czas, energię w określoną politykę rządu. Jak rozumiem, z materiałów ze śledztwa wyszło, że być może te osoby powinny być przesłuchane w tym charakterze, jak rozumiem, stąd to zatrzymanie.
3: Były rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości Piotr Müller zaznaczył, że te zatrzymania to działanie polityczne, zasłona dymna do działań obecnego rządu.
5: Nieproporcjonalność środków zastosowanych w tej sytuacji, tak na to wskazuje dokładnie, bo chodzi o proporcjonalność środków. Szanowni Państwo, w demokratycznym państwie prawa jest tak, że środki, które ma władza publiczna, muszą być stosowane w sposób proporcjonalny.
3: Anna P. i Piotr M. to współautorzy kampanii Sprawiedliwe Sądy. Pracowali przy kampaniach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Piotr M. jest obecnie komentatorem TV Republika. Z kolei Anna P. pracuje w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. W lipcu w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy zatrzymano już byłych członków zarządu fundacji, którzy usłyszeli zarzuty dotyczące nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
1: A temat śledzi Sylwia Białek. Dziękujemy za relację.
6: To są aktualności jedynki.
1: Ograniczenia w czasie pracy lekarzy i ich wynagrodzeniach w publicznych placówkach. Tego m.in. dotyczą rządowe propozycje zmian w ochronie zdrowia. Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się rządowym pakietem zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie m.in. afery w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie lekarz w trakcie specjalizacji i jednocześnie radny KO przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, pracując średnio 330 godzin miesięcznie. To pokazało, jak bardzo dotychczasowy system naraża zdrowie, a nawet życie pacjentów, mówiła w Polskim Radiu Katowice posłanka KO Monika Rosa.
7: z pełną świadomością, że lekarze muszą dobrze zarabiać, żeby byli w Polsce, żeby nie wyjeżdżali. To jest bardzo trudny zawód, jednak pewne limity tych wynagrodzeń, ale także limity czasu.

0: czasu, który mogą spędzać pracy, muszą być wprowadzone.
1: Z propozycji nie są zadowoleni lekarze. Zdaniem samorządu lekarskiego potrzebna jest szersza reforma w systemie zdrowia, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
2: Są tam takie nośne hasła, prawda, o limitach wynagrodzeń lekarzy. Słyszeliśmy w ostatnich miesiącach wiele razy przez wszystkie przypadki odmienione hasło zarobki lekarzy, tak jakby to właśnie zarobki lekarzy były głównym problemem systemu. To nie jest prawda. Oczywiście ten problem istnieje, ale jest dużo, dużo więcej rzeczy, które są do naprawy.
1: Pakiet 5 rządowych ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia ma być procedowany w Sejmie na początku października. ZUS ostrzega przed oszustami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed prywatnymi firmami i kancelariami, które oferują płatną pomoc przy ubieganiu się o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami, informuje rzeczniczka podlaskiego ZUS-u Katarzyna Krupicka.
3: Klienci zgłaszają się do placówek ZUS-u z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawione jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. ZUS przestrzega przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów.
1: Urzędnicy apelują o ostrożność i przypominają, że wszystkie procedury związane ze składaniem wniosków są bezpłatne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Pogoda.
1: W całym kraju, z wyjątkiem zachodu, możliwy jest przelotny deszcz, ale możliwe są też przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 16-18 stopni pokażą termometry dzisiaj na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1008 hektopaskali.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Tak łatwo się zakochać, śpiewała Olivia Dean 10 minut po 11. Na przykład zakochać się w jesieni. Ten, kto się jeszcze nigdy nie zakochał w tej porze roku, może to zrobić, bo właśnie do nas przyszła i już jest. Jesień, przecudna gama kolorowych liści, kasztany, jarzębina. Oprócz tego znakiem szczególnym są, uwaga, rodzice zbierający kasztany dla dzieci do szkoły. Tak napisała nasza słuchaczka pani Wioletta. Ja mam wrażenie, że rodzice i w ogóle dorośli to mają większą frajdę ze zbierania tych lśniących, rudych kuleczek niż dzieci. Myślą państwo, że mam rację? A co myśli nasza słuchaczka o jesieni? Słuchaczka poetka.
1: Lato się skończyło, w szkole zabrzmiał dzwonek i już nad polami nie śpiewa skowronek. Plaże pustoszeją, nikt się nie opala, już w Bałtyku zimna woda i stormowa fala, ale w górach jest przepięknie, wszędzie pełno gości, drzewa pięknie ubarwione, tylko im zazdrościć.
0: No naprawdę przepiękny obrazek został tutaj namalowany głosem naszej słuchaczki. Bardzo dziękujemy, a przypomnijmy jeszcze, jak się nazywa ta audycja.

0: cztery pory roku.
1: Ja się nazywam Agnieszka Kunikowska i gorąco Państwa zapraszam do spędzenia razem z nami tej ostatniej godziny naszej audycji. W tej godzinie będzie opowieść o pewnej piosence przepiękniej i przepięknie zaśpiewanej. I to będzie znowu duet. Marcin Wojciechowski pojawi się tutaj w naszym studiu, ale będzie też kolejna rozgrywka, ostatnia już rozgrywka skojarzeń Ekstra.

0: cztery pory roku i ostatnia rozgrywka naszych skojarzeń ekstra. Jesień w Ostródzie? Czemu nie? Zwłaszcza jeśli złota i piękna, ale nawet jeżeli słotna, a nie złota, to będą Państwo mogli spędzić miły czas w czasie weekendu w hotelu Villa Port w Ostródzie, w pokoju premium, przy pysznym śniadaniu. Można popatrzeć przez okno na jezioro, można się pokąpać w basenie, można się wybrać do siłowni i do sauny. To wszystko, o czym mówię, to jest nasza nagroda w skojarzeniach Ekstra. Kto ją wygra?
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
0: No jeszcze tego nie wiemy, czy wygra tę nagrodę pan Marcin z Nysy, na którego koncie jest 6 punktów, czy pani Ewelina z Wrocławia, która jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, jakież to zdania, bo to nie jest jedno zdanie, ułożyła pani z użyciem słów kałuża, kłębuszek, początek?
2: To odczytam, dobrze?
0: Mogę. Proszę bardzo, oczywiście.
2: Jest i ona, jesień. Początek naszej złotej polskiej jesieni. Jak mały podmuszek, kłębek wiatru w jesiennym deszczu przemyka, a unoszące się liście odbijają się w blasku kałuży. A mój puszek okruszek, kuszek kłębuszek, a on z radością znaczy swoje łapki w jesiennym błotku, jakby właśnie tak chciał dziś przywitać nową porę roku.
0: A ten puszek kłębuszek jak ma na imię naprawdę?
2: Kubuś.
0: To proszę go od nas pozdrowić. Piękny obraz też pani namalowała. Ja myślę, że jesień to jest taka pora roku, która jest nie tylko fotogeniczna, ale także bardzo inspirująca, jeśli chodzi o twórczość literacką, czego państwa wpisy są dowodem. Pani Ewelino, droga, czy zasady są jasne? Czy szybciutko przypomnieć jeszcze?
2: Nie, są jasne.
0: No to proszę pamiętać tylko o magicznym dalej, albo nie wiem. I proszę pamiętać, że czas jest nieubłagany. Ma pani 30 sekund na odpowiedź. Maszyna losuje. Losowała, losowała i wylosowała. Zestaw polskie aktorki.
2: Ojej.
0: Co było? Ojej, fajnie, ojej, nie fajnie.
2: Ciężko.
0: A, zobaczymy. Ja będę mówić nazwisko, a pani musi dopasować imię. Próbę robimy teraz. Cielecka.
2: Magdalena.
0: No i świetnie. A Kulesza?
2: Agata.
0: No i proszę bardzo tak odpowiadać, a będzie wszystko dobrze. Trzymam kciuki. Pani się skupia i uwaga. 3, 2, 1, start. Kulik.
2: Dalej.
0: Tyszkiewicz.
2: Beata.
0: Wencel.
2: Weronika.
0: Stop, stop, stop, stop. Przepraszamy. Zwariował nam zegar po prostu, wybił nam godzinę, gong zapodał nie tu, gdzie trzeba, troszkę za krótko, trochę mało czasu pani daliśmy. I co robimy w tej sytuacji, drogi?

0: Drodzy jurorzy, powtarzamy, zaliczamy ten jeden punkt, który ja już tu zdążyłam zanotować. Tak dobrze mówię? Tak jest, dobrze. I lecimy dalej. Uwaga, 3, 2, 1, start. Wencel.
1: Dalej.
0: Budnik.
1: Dalej.
0: Dygant.
1: Agnieszka.
0: Ostaszewska.
1: Dominika.
0: Pakulnis.
1: Beata.
0: Trzepiecińska.
1: Dalej.
0: Sturzyńska.
1: Agata.
0: Stenka.
1: Beata.
0: Janda.
1: Teresa.
0: Rossatti, nie mogę już. No Janda to Krystyna, Danuta, Stenka, Sturzyńska, Magdalena, Joanna Trzepiecińska, Maria, Pakulnis, a Ostaszewska Maja. Ja wiem, że się pani pewnie pomyliło z Dominiką Ostałowską. Podobne nazwiska w brzmieniu, ale jednak aktorki różne i Ewa Wencel. Ma pani ile? Dwa punkty. Dwa. No bardzo mi przykro. No ale może jeszcze będzie szansa, żeby wzięła pani udział w jakimś naszym konkursie. Mamy w planach takie super konkursy, ale nie mogę więcej zdradzać.
1: Ja nie trafiłam.
0: No nie tym razem, ale to tak bywa. Proszę się nie zniechęcać. Bardzo dziękuję. Pięknej jesieni pani i Kubusiowi życzę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I fanfary, tak jest. Dla pana Marcina z Nysy, który zdobył 6 punktów i nasz weekendowy pobyt w Ostródzie. Miłego pobytu, panie Marcinie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
5: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
6: Rozmowy, analizy i opinie.
5: I dużo muzyki.
6: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
5: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
6: Od godziny 16.
5: Zapraszamy Karolina Rożej
6: i Michał Strzałkowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
7: No i co nam przyniosła pani jesień? Chmury nam przyniosła. Zachmurzenie spore, właściwie w całym kraju sporo tych chmur. Na zachodzie tylko bez opadu, na pozostałym obszarze Polski może przelotnie popadać. Wysoko w Tatrach może spaść śnieg, który zresztą już też spadł. Temperatura od 13 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem, do 16-18 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie od 10 do 12 stopni. Teraz najcieplej w Świnoujściu, 16. A najchłodniej w Zakopanem tylko 8 stopni. Teraz prosto z Czermnej w Małopolskiem pani Zofia Okarma, regionalistka.
8: Pogoda w Czermnej typowo jesienna, wietrzna, niebo zamurzone, ale nie ma deszczu. Idąc od strony Jasła, zauważymy po prawej stronie na pakurku odnowioną wyjątkową XIX-wieczną kapliczkę. Fundatorem tej kapliczki była rodzina majora Karola Zajkowskiego, pseudonim Liwocz, uczestnika powstania styczniowego. Wewnątrz, za zamkniętymi półkoliście drzwiami, znajduje się obraz. Jest to rekonstrukcja obrazu zięcia Jana Matejki. Poruszając się w kierunku centrum, dojdziemy do zabytkowego kościółka, przy którym stoi dzwonnica. Były w niej wiekowe dzwony, zarekwirowane w 1942 roku przez Niemcy. Po wojnie parafianie i pielgrzymi ufundowali nowe dzwony. Istnieje powiedzenie, że dzwony nie biją, ale śpiewają w każdym ojczystym języku.
7: Bardzo piękne powiedzenie, trzeba przyznać. Dziękujemy za zaproszenie do Czermnej. I jeszcze pani Ewa na naszym facebookowym profilu a propos jesieni. U mnie sikory śpiewają jesiennie, ogłaszając wszystkim wokół, że już jest. Przyszła dziś pod osłoną nocy. I poniżej moje zwiastuny jesieni w ogrodzie, gdzie obecnie pracuję. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło. Właśnie tu, wśród natury. No jest pani szczęściarą. Piękne te zwiastuny, pani Ewo.

0: w takim razie adwokatem diabła, ale w obronie jesieni, proszę pomyśleć o tym, że te rachunki zimą będą jeszcze wyższe, więc jesień pod tym względem nie jest taka zła. Panie Łukaszu, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
0: 22 645 22 66 i jeszcze pan Waldemar. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Taka tylko moja sugestia i uwaga, że gro osób, które się wypowiadały na temat pozytywnych walorów jesieni, jest w wieku senioralnym. Także tym osobom jak najbardziej umęczonymi upałami ta pora roku odpowiada. Nam, młodszym, którzy pracują.
0: Nie wchodźmy w szczegóły, młodszym wystarczy.
2: Ciut jest trochę ciężej, poza rzeczywiście wątkami zbierania grzybów, połowów ryb i uprawiania innego hobby, no jest ciężko. Dojazdy do pracy, wstajemy bardzo wcześnie, raz czwarta rano, utrudnione, ciężkie warunki, ciemno wyjazd do pracy, ciemno powrót do domu. No nam jest na pewno dużo, dużo ciężej. Naprawdę gro osób, słucham od samego początku audycję, z głosu wynika, że to są seniorzy. I rzeczywiście im na pewno ta pora roku bardziej odpowiada od lata. Jesień oczywiście ma swoje uroki, tak jak każda nasza pora roku. Jest specyficzna, ale uciążliwa. No nie chodzi już o rachunki przyjdą zimą.
0: Oj tak, to panie Waldemarze, to rozumiem, że tak z lekkim dystansem. Bardzo dziękuję. No chodzi o to, żeby tylko szczerze porozmawiać o plusach, porozmawiać o minusach, wyważyć, sprawdzić, które argumenty są najciekawsze, najbardziej zaskakujące. No to czekamy na kolejne 22 645 22 66. To jeszcze pani Joanna. Dzień dobry. Halo, halo, pani Joanno.
3: Halo, dzień dobry. Dobrze. Ja jestem niestety też przeciwnikiem. Halo?
0: Ale
3: halo?
0: Czemu niestety?
3: A już teraz słychać bardzo wyraźnie. Dobrze, tak. Dzień dobry jeszcze raz.
0: To jeszcze raz
3: dzień ja
0: dobry.
3: Jestem przeciwnikiem zdecydowanym jesieni z uwagi właśnie na to bezpieczeństwo. Jednak myślę, że tutaj pan przed chwilą powiedział prawdę, że jeśli chodzi o seniorów, to ta pora roku jest bardzo miła, bardzo fajna, można poczytać książkę, poleżeć. Natomiast jeśli ktoś pracuje i dni są krótkie, ciemno się wstaje, ciemno się wraca.
0: No dobrze, ale zimą będzie jeszcze gorzej.
3: No zgadza się, ale w jesieni są jeszcze mgły. Bezpieczeństwo, no naprawdę, tutaj jeśli ktoś wjeżdża samochodem, dzieci wozi, no to jest problem jednak, żeby dostać się do pracy, żeby bezpiecznie dojechać, bezpiecznie dzieci gdzieś tam podrzucić, podwieźć. No wydaje mi się, że no ja ogólnie rzecz biorąc wolę słońce, wolę wiosnę, lato. Zdecydowanie jesień wpływa na mnie i brak słońca bardzo depresyjnie, czyli niestety nie lubię.
0: No dobrze, przyjmuję do wiadomości. Bardzo, bardzo dziękuję. To była pani Joanna, 22 645 22 66. A tym wszystkim bardzo różnym głosom cały czas przysłuchuje się nasz gość, pani doktor Joanna Mesjasz. Pani doktor, ciekawa uwaga dotycząca tego, że na jesień różnie patrzymy w zależności od wieku. Zastanawiam się, czy słuszna.
4: Na pewno bardzo ciekawa uwaga, ponieważ można by było śmiało powiedzieć, no używamy takiej metafory złota, jesień również w odniesieniu do, czy jesień życia w odniesieniu do naszego życia, więc możemy powiedzieć, że jest to zbliżona do okresu życia właśnie senioralnego pora roku. Natomiast myślę, że to nie jest takie jednak, że jednak te głosy są na pewno różne, bo dla niektórych pewnie ta jesień może też być i smutna, i pełna nostalgii. Panowie bardzo pragmatycznie się wypowiadali i to też jest ciekawe i ważny głos, bo rzeczywiście w tym zakresie jesień zmienia te warunki codziennego funkcjonowania. Więc z jednej strony rzeczywiście daje sygnał o tym, że jest czas na refleksję, na przemijanie, na zastanowienie się nad tym, na podsumowanie. Tam pierwsza wypowiedź była taka na podsumowanie tego wszystkiego, co działo się latem, albo zamknięcia jak gdyby, czy wypoczęcia po tym wypoczynku, po tym, co się zadziało latem, ale na pewno te elementy pragmatyczne są bardzo realne w naszej rzeczywistości. I więcej chłodu, i mniej słońca, i więcej przeziębień, i kończą się sezony, prawda, tak jak panowie tutaj mówili w różnych dziedzinach sportowych również. Także jesień z jednej strony sygnalizuje, czy podkreśla to znaczenie przemijalności i tego, że coś ma określony czas, a z drugiej strony ma swoje uroki. Może właśnie tak jest ten świat stworzony, że te uroki jesieni trochę nam łagodzą tą głęboką jednak myśl,

0: transformacyjną związaną z jesienią.
1: Pani doktor, to proszę z nami pozostać. My oczywiście czekamy na kolejne telefony, kolejne głosy dotyczące jesieni. 22 645 22 66 i za chwilę wracamy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W tym momencie, za 15 minut, godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki 22 645 22 66, to przypomnę jeszcze raz, od dziś mamy jesień zarówno kalendarzową, jak i astronomiczną, więc zrobiło się bardzo, bardzo jesiennie. Nie wiem, jak to wygląda w innych częściach Polski, ale w Warszawie rzeczywiście pogoda trochę już taka jesienna się zrobiła. Właściwie zrobiła się właśnie kilka dni temu bardzo, bardzo jesienna. Czekam na Państwa telefony i komentarze dotyczące tego, co dobrego, co fajnego, co pozytywnego może być w jesieni, bo przeważnie o jesieni jednak mówimy negatywnie. Że plucha, że ciemno i że w ogóle niefajnie, depresyjnie. Gdzie leży prawda? Będziemy to rozstrzygać. Właściwie cały czas to rozstrzygamy. Kolejna słuchaczka to pani Beata. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry Państwu. Ja bardzo lubię jesień, dlatego że mam duży ogród i jesienią właśnie od września zaczynają się maliny, jeżyny, borówki i właśnie te liście borówek zmieniają kolor na taki różowy, złoty i po prostu mogę jeszcze w tym ogrodzie poprzebywać. Jak jest zimno, to się ciepło ubiorę. Nie robię tylko nic, gdy pada. No to wtedy mam prace domowe i bardzo się cieszę, że nie lubię po prostu zimy i że jeszcze jesienią mogę przebywać w ogrodzie i to jest moja radość z jesieni. Życzę wszystkiego najlepszego i dziękuję.
1: Wzajemnie.
2: Ja dzwonię.
1: Wzajemnie. Pozdrawiamy w takim razie. To była pani Beata. 22 645 22 66. No nie ma co ukrywać, że jak na razie to zdecydowana, miażdżąca przewaga po stronie zwolenników jesieni. Zobaczymy, czy głos pani Anny coś zmieni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Nie zmieni.
1: Nie zmieni. Wręcz przeciwnie. Tak, podejrzewałem.
3: Utwierdzi.

0: dla mnie jesień to jest czas przygotowania do wiosny. To jest naprawdę taki okres, kiedy wyciągam cebulki różnych roślin do sadzenia. Planuję, co na ogrodzie będzie nowego na wiosnę. Także już tym żyję, sobie wykreślam, rysuję i cieszę się bardzo, że to wszystko będzie już niedługo w ziemi czekać na wiosnę. I tak jak ja. I będę potem wyglądać, kiedy to wszystko już wykiełkuje, wyrośnie. No już tak jak pani Beata przede mną powiedziała o tym ogrodzie, ja też potwierdzam, że
1: to ogród jest argumentem, kolory. Tak?
0: Tak, no i jeszcze las chciałam dodać, jeszcze las. Las. Pomijam grzyby, bo to wiadomo, narodowy sport, ale te kolory w lesie i te piękne, piękne akcenty
1: A w te kolory, mam wrażenie, już pomalutku wchodzimy. Pani Anno, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i to już chyba będzie ostatni głos w naszej dyskusji. Pani Ewa, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Nie jestem jesieniarą, kocham lato. W środku mam chyba baterie słoneczne i już nie mogę doczekać się kolejnego lata. Natomiast w jesieni lubię tylko wrzesień, bo we wrześniu da się jeszcze żyć.
1: Czyli jeszcze, rozumiem, te letnie klimaty pozwalają tę jesień traktować pozytywnie.
2: Tak, natomiast jak pomyślę o październiku i listopadzie...
1: Oj, wiem.
2: Jesień w Anglii. Jazda rowerem. Jak zacznie w październiku padać... A kończy się dopiero w listopadzie, w kwietniu. Więc jak pomyślę o październiku, to już mam w tej chwili, już mam gęsią skórkę.
1: Ale pani Ewa, to rozumiem, że wychodzi na to, że my w Polsce na jesień raczej nie powinniśmy narzekać. W Anglii okej, ale tu nie.
2: W Polsce absolutnie nie. W Polsce jesień jest przepiękna. W Anglii wrzesień okej. Ale od października do marca to jest po prostu dramat.
1: Dobrze, pani Ewo, to pani, życzymy pani, żeby rzeczywiście te pani bateryjki wystarczyły do wiosny, żeby się udało te deszczowe miesiące jakoś przetrwać.
2: Proszę, trzymajcie kciuki.
1: Będziemy. Pani Ewo, bardzo dziękuję. Tak jak wspomniałem, to już ostatnia słuchaczka. Natomiast powracamy do naszego gościa, pani doktor Joanna Mesjasz. Pani doktor, musimy chyba zmienić skojarzenia dotyczące jesieni, bo no, ta przewaga była miażdżąca, absolutnie.
3: Zdecydowanie tak, ale z drugiej strony ja nawet patrząc tutaj w kontekście osób pracujących, bo też ja zaczynam jak gdyby rok akademicki właśnie jesienią i muszę powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo taki fajny czas, bo uwielbiam tych moich studentów i uwielbiam jak te pierwsze nasze spotkania zaczynają się dziać i gdzieś jakaś refleksja i coś, jakieś pomysły na przyszłość, to wszystko rodzi się w tym momencie. Natomiast nie można też powiedzieć, że jesień nie ma tego elementu nostalgicznego. Tam się pojawiło też pojęcie depresji. Mamy też taki problem sezonowości czasem w różnych naszych zaburzeniach. To fakt, że ten długo trwający czas deszczu, małego nasłonecznienia czasami może wpływać również na obniżenie naszego nastroju. Na pewno należy patrzeć na jesień jednak w takich zarówno perspektywie plusów, jak i minusów. Natomiast niewątpliwie jest to jednak czas taki trochę też stanowiący przeciwwagę dla naszej kultury pośpiechu, w której biegniemy szybko i energicznie. Tutaj niejako przyroda sama tworzy warunki do tego, żebyśmy się zastanowili nad przemianą, przejściem, zmianą. Zresztą tutaj też niedawno wybrzmiał głos o tym, że pani już szykuje jesienią wiosnę, prawda, w swoim ogrodzie. Także w pewnym sensie to jest właśnie taki wymiar transformacyjny, który nadaje tej jesieni mimo wszystko jednak potężną moc.
1: No i myślę, że to jest informacja szczególnie cenna dla tych, którzy jednak jesień postrzegają mniej pozytywnie i mniej optymistycznie. Warto o tych aspektach pamiętać i wtedy być może tę jesień jakoś tak sympatyczniej da się przejść. Pani doktor Joanna Mesjasz, psycholog, bardzo dziękuję za udział w naszej audycji.
3: Dziękuję bardzo.
1: Kończymy tym samym tylko szczerze. Po godzinie 14 tradycyjnie czas na Ulę Kaczyńską i Marcina Wojciechowskiego.
4: Dzień dobry. Jesteśmy.
5: My to dzisiaj dodatek tylko do audycji.
1: Dlaczego?
5: Bo będziemy mieć wyjątkowego gościa, który za chwilę rusza w trasę koncertową. Nie dość, że będzie świętował 20-lecie istnienia swojej

0: jego zespołu, to jeszcze w jakim towarzystwie? To nie będzie zwykła jubileuszowa
1: to
0: trasa.
1: To będzie towarzystwo ponadregionalne.
2: Czyli będzie grubo.
1: Tak, fajnie. Zapraszamy.
0: Choć uczestnicy raczej chudzi.
2: Nie, nie, to ja w ogóle nie w takich kategoriach. No nie, nie, nie. To mnie nie interesuje. Grunt, żeby fajnie grali.
0: No a właśnie, to powiedz naszym słuchaczom i słuchaczkom, czy ten artysta twoim zdaniem gra dobrze?
2: Fajnie. Znaczy wydaje mi się, że jest to coś, co nawet jeżeli nie jesteśmy zwolennikami takiego grania, jeżeli usłyszymy w radiu, to sobie z przyjemnością te kilka minut spędzimy w towarzystwie takich właśnie nutek.
1: Ależ ty jesteś dyplomata, powiem ci.
2: A coś źle powiedziałem, przepraszam.
1: Nie,
2: no.
1: To profesjonalizm pełen.
2: A oczywiście,
1: zdradzamy,
2: kto to?
1: Zdradzamy,
2: nie,
1: czy nie?
2: Nie, nie.
1: Dobra,
2: nie.
1: To nie
2: po 14.
0: W każdym razie przyjdzie boso, tak zapowiedział.
1: No to wszystko.
2: Oj, zdradziła. Wszystko jasne. Po 14.
1: Wszystko powiedziałaś, no dobra.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.

0: Panie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, zapraszam na S2 między węzłami Aleja Krakowska i Warszawa Lotnisko. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest lewy pas w kierunku Terespola na 465 kilometrze. Tutaj jest korek, który ma około 3 kilometrów i niestety spowolnienie jest też na przeciwległej jezdni ze względu na to, że kierowcy patrzą na to, co się wydarzyło. S1 przy węźle Brzęczkowice. Tu bez zmian w pobliżu Mysłowic. To oznacza, że po zderzeniu z udziałem dwóch samochodów lądował śmigłowiec LPR-u. Droga jest nadal całkowicie zablokowana na 549 kilometrze. Objazd prowadzi autostradą A4. Teraz zgłoszenie od naszego słuchacza z Zakopianki.
9: Zakopianka w stronę Krakowa na zjeździe na 28 na Bielsko wygląda na poważną kolizję. Tworzy się duży korek. Pozdrawiam, Damian.
8: Na szczęście ten korek już się rozładował i tutaj już widać tylko niewielkie spowolnienie w tym miejscu. Rzeczywiście przy zjeździe z węzła Skomielna-Biała na 28 w kierunku Nowego Sącza. Teraz jeszcze S6, odcinek między węzłami Dawnica-Radzikowo. Tu jest nadal zwężenie w pobliżu Paprzyc po kolizji dwóch samochodów. Na szczęście tu bez poszkodowanych. I jeszcze informacja o robotach drogowych z Podkarpacia.
10: Dzień dobry, podkarpackie, obwodnica Stalowej Woli. Tutaj w okolicy ronda, co się na Hutę zjeżdża, roboty drogowe, robią się małe koreczki i od strony Sandomierza, i od strony Niska. Proszę uważać, dziękuję.
8: I dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i przypominamy nasz numer telefonu otwarty dla Państwa w każdej drogowej sprawie. To 22 513 11 11. Na koniec przypominam o awarii ciężarówki na A2 między węzłami Trzciel i Nowy Tomyśl. Na jezdni w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas.

0: Minęła 14. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. Rosyjski helikopter wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Najpierw Sejm, teraz Senat. Trwają prace nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa niebawem trafi na biurko prezydenta. Choć to pierwszy dzień jesieni, to w Tatrach głęboka zima. To prostrzega.
1: To jest mokry śnieg i to jest trudne do takiego odpowiedniego poruszania się w specjalistycznym sprzęcie.
0: Po 11 w okolicach Braniewa rosyjski helikopter wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną, podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowiec wykonywał lot z obwodu Królewieckiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość około 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy. Lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne sił zbrojnych. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Czytamy w komunikacie. Dowództwo podkreśliło, że charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość polskiej obrony powietrznej. Dzięki niej ma zostać uruchomiony program ceny paliw niżej. Nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych pracuje Senat. Po przegłosowaniu jej w Sejmie ustawa trafiła do Senatu. Następnie znajdzie się na biurku prezydenta. Nie wiadomo jednak, czy Karol Nawrocki podpisze ustawę. Pierwszą skierował do Trybunału.

0: Konstytucyjnego wysłał też do Sejmu swoją propozycję. Ustawę rządową krytykuje opozycja. Zarzuca, że w ustawie nie ma zapisu, że nadmiarowe zyski zostaną przeznaczone na obniżenie cen paliw, mówi Piotr Miller ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: Skoro nie ma tego przepisu w ustawie, to domniemuję, w zakresie graniczącym z pewnością, że te pieniądze w całości na to po prostu nie pójdą.
0: Rządowej ustawy nie podpisze prezydent. Karol Nawrocki zrobi wszystko, by utrudnić pracę rządowi, mówi Mariusz Witczak z KO.
2: Stanowisko prezydenta jest klasycznym stanowiskiem w ramach doktryny. Im gorzej, tym lepiej. Karol Nawrocki jest w stanie podpalić cokolwiek się da, żeby utrudnić rządowi działanie.
0: Nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to 4 miliardy złotych. Dyrektorka Prezydenckiego Biura Wydarzeń Anna P. oraz komentator telewizji Republika Piotr M. zostaną przesłuchani w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Fundacja odpowiedzialna za promocję Polski za granicą w 2017 roku sfinansowała kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy, która krytykowała sędziów sprzeciwiających się reformie wymiaru sprawiedliwości za rządów PiSu. Na ten cel wydano ponad 8,5 miliona złotych. To sprawa polityczna, mówi o zatrzymaniach Zbigniew Kuźmyk z PiSu.
3: Z tego, co się orientuje, jakiś czas pan redaktor mówił o tym, że w tej sprawie złożył jako świadek obszerne wyjaśnienia w prokuraturze. W związku z tym po roku ostentacyjne zatrzymywanie go i dowożenie do prokuratury, w której już raz obszernie wszystko wyjaśniał, no jest ewidentnie działaniem politycznym.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z kolei stwierdził, że nie jest zdziwiony zatrzymaniami.
4: To są łapówki i finansowanie ludzi, partii, imprez, na których bywa pan prezydent. To są dziwne i podejrzane weta.
0: CBA na zlecenie prokuratury zatrzymało dziś rano Annę P. i Piotra M. Doradzali oni w kampaniach wyborczych PiS i działali w Polskiej Fundacji Narodowej i jednocześnie w spółce Solvere. Obecnie Piotr M. jest komentatorem TV Republika, z kolei Anna P. jest urzędniczką Kancelarii Prezydenta.
5: To są aktualności jedynki.
0: Nowy kontyngent amerykańskich żołnierzy przyjedzie do Estonii w listopadzie, poinformowało o tym estońskie Ministerstwo Obrony.
6: Resort napisał, że jednostka ma być porównywalna pod względem wielkości z tą, która zakończyła rotację kilka miesięcy temu. W Estonii stacjonował kontyngent liczący ponad 500 żołnierzy. Szef dyplomacji Margus Cakna powiedział portalowi ERR, że amerykańskie wojska w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce zapewniają bezpieczeństwo i wysyłają Rosji bardzo jasny sygnał, że nie warto nawet myśleć o jakiejkolwiek agresji. Minister zaznaczył, że Estonia przedstawiła Waszyngtonowi argumenty przemawiające za dalszą obecnością wojsk USA w regionie. Estoński resort obrony zaznacza, że decyzja o wysłaniu nowej jednostki została podjęta niezależnie od trwającego przeglądu rozmieszczenia amerykańskich sił. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: I jeszcze zagrożenie lawinowe w Tatrach. Miejscami leży tam kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Topr odradza wycieczki w najwyższe partie gór, mówi ratownik Topru Marcin Witek.
7: Myślę, że tutaj zdecydowanie, i powtórzę to, zdecydowanie odradzamy poruszanie się w tych wyższych partiach. Musimy poczekać, aż te warunki się poprawią. Może dajmy sobie spokój z tymi przysłowiowymi raczkami.
0: Widoczność ograniczają niskie chmury. Pod koniec tygodnia ma się ocieplić i rozpogodzić. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Pogoda. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze pokropi przelotnie deszcz, w Tatrach śnieg. Temperatura od 9 stopni na Podhalu, 12 na Śląsku, 14 na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, do 18 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie to 1007 hektopaskali.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. a za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz

0: 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Reklama. Autopromocja.
18: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o 3 w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o 7 tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
19: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
20: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
21: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
18: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
17: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: To jest ten tata Enrique, który ma dzisiaj urodziny.
1: Nie, to bardziej jego syn.
0: To bardziej może tak być. 14 minut po godzinie 14. Bruce Springsteen nieprzypadkowo dzisiaj w Radiowej Jedynce.
1: Nie, Marcin zapytał, czy dobrze się czułam, ale mówię, Marcin, czułam się wspaniale. Wybrałam najbardziej taneczny utwór Bruce'a Springsteena i jedną z moich ulubionych piosenek Dancing in the Dark, a to dlatego, że Bruce Springsteen obchodzi dziś urodziny.
0: 77, jeżeli już liczymy, ale to nie jedyny jubilat dzisiaj. Jeszcze
1: cała
0: będzie
1: lista
0: jeden.
1: Jest.
0: Cała lista, do tego później wrócimy. A tak w ogóle to bardzo się cieszymy, że jesteśmy z Państwem. Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Folder ulubione.
0: Ty zasłoniłaś to za okno?
1: Nie, to ja idę odsłonić, bo chciałabym zobaczyć, jak wygląda świat za oknem. Zwłaszcza, że jeszcze ta jesień nie jest taka najgorsza.
0: Obawiam się, Ula, że jednak to zostało celowo zasłonięte, ponieważ będą lepsze zdjęcia dla naszego gościa, który już za moment pojawi się w studiu, więc musimy zaczekać chwilę.
1: Kompletnie o tym nie pomyślałam.
0: Ja w sumie też przez moment, ale już sobie przypomniałem, więc tak.
1: Ale zmusiłeś mnie do wstania z krzesła.
0: No, ale ty lubisz ponoć, przecież rano wstajesz o 5, ćwiczysz.
1: No, ale nie po to, żeby wstawać z krzesła o godzinie 14:15.
0: Traktuj to jako ćwiczenie, nie wiem tam czego, no. Wiesz czego, no.
1: Umysłu.
0: Umysłu, tak. Zapraszamy. Dzisiaj będzie z nami Sebastian Karpiel-Błecka już za chwilę.
1: Przyszedł z walizkami, bo wyrusza w trasę.
0: No właśnie, i też bardzo ciekawą trasę, z bardzo ciekawym, no nie wiem, czy to gościem, to tak chyba gość to za mało powiedziane byłoby
1: ja
0: tutaj.
1: Ja też nie wiem,
0: no,
1: w jakiej roli wystąpi.
0: Zapytamy.
1: Na scenie.
0: Tak, to nie wszystko, bo później z kolei spodziewamy się relacji Martyny Podolskiej. Oczywiście trwa festiwal w Gdyni.
1: I w związku z tą relacją i w ogóle z festiwalem będziemy dla Państwa mieli piękną piosenkę. To jest absolutna premiera z dzisiaj. Cortez i Kaśka Sochacka do jednego z filmów. Do jakiego? O tym opowiemy w swoim czasie.
0: Ci z Państwa, którzy jadą teraz, to Radio Kierowców przed 15, a po 15 z kolei będzie... O,
1: też
0: będzie
1: Radio Kierowców.
0: Też Radio Kierowców i będzie o wystawie Suma Przypadków. Między innymi zabierzemy Państwa do galerii, będzie o Dniach Dziedzictwa. Zapraszamy, a teraz z kolei Teksas, skaczemy za sprawą
1: Ellie. Właściwie w tym samym klimacie.
0: To gramy.

0: Ella Langley i Choosing Texas, czyli dziewczyna, której kariera wymknęła się już poza Stany Zjednoczone i to country dotarło nawet do Europy. A ja się zastanawiam głośno, czy muzyka góralska to jest takie nasze country?
1: Z tym pytaniem możesz zwrócić się do naszego gościa.
0: Sebastiana Karpiela-Bułecki. Można tak powiedzieć, Sebastianie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tak, na pewno można powiedzieć, że góralska muzyka to jest takie country.
0: A nasza polska Dolly Parton to kto w takim razie?
2: No nie wiem, trzeba by się nad tym zastanowić. Natomiast przecież mamy mnóstwo pięknego folkloru w Polsce. To nie jest tylko góralska muzyka. Takiej muzyki korzeni jest mnóstwo w różnych regionach Polski. Wystarczy jej tylko poszukać, być ciekawym jej i na pewno się coś oprócz brzmienia podhalańskiego znajdzie więcej.
1: Sebastianie, mówią o tobie, że jesteś jednym z najbardziej kulturalnych, uprzejmych i dobrze wychowanych artystów na polskiej scenie. Sprawdzaliśmy w wielu źródłach.
0: Tak, to prawda.
1: Posiadając taką wiedzę, na wstępie poprosilibyśmy cię o absolutną szczerość, zwłaszcza przy odpowiedzi na pierwsze pytanie, które dla ciebie mamy. A to pytanie brzmi: Zakopauer świętuje 20-lecie istnienia. Interesują nas największe, najbardziej krwiste i mięsne ekscesy, które przytrafiły się w historii grupy. I uwierz, nam nie chodzi o to, żebyś wspominał o takich sytuacjach, że ktoś zapomniał zgasić światło w hotelu albo spóźnił się na busa. Potrzebujemy mięsa.
0: Obserwowałem go, uśmiechał się i poważnie. Ciekawe, co powie.
2: Pewnie takich zdarzeń było mnóstwo. No to też zależy, kto uzna jakieś nasze przygody za krwawe. No może opowiem coś, co dla niektórych osób będzie błahostką.

0: Ale mieliśmy parę takich zdarzeń, które gdzieś tam mi utkwiły w pamięci. No nie wiem, zdarzało się na przykład wychodzić na festiwal opolski. Podczas wyjścia na scenę kolega wpadł do orkiestronu, który był pod sceną, jakby w takim zagłębieniu. Trzeba mieć świadomość, że taki orkiestron no to ma ze 2 metry głębokości, więc nie wiedzieliśmy, czy jeszcze stamtąd wyciągniemy go całego, czy będzie połamany, spadł ze skrzypcami. Więc było też ryzyko, że sobie zniszczył instrument. Okazało się, że się mu nic nie stało. Wyłonił się po jakichś 20 sekundach i zagraliśmy. Ale to było stresujące, było to przeżycie, no bo to było tuż przed wejściem na antenę, więc naprawdę mocno nas to wtedy zestresowało.
1: Czyli byliście grzecznym, jesteście grzecznym zespołem?
0: Wiem, że na pewno gdzieś zadając mi to pytanie z tyłu głowy macie, czy imprezowaliśmy.
1: Tak.
0: Oczywiście, że imprezowaliśmy, jak byliśmy młodym zespołem, zdarzało się nam, ale nie jakoś tak drastycznie, myślę. Ale czasem było wesoło. Teraz to się zmieniło, bo już też nie ma na to tyle siły, co kiedyś. Więc...
2: Czyli jakiekolwiek skandale, które zdarzą się w trakcie trasy dwudziestolecia, zwalicie na Miłosza, tak?
0: No, powiedzieli, że Miłosz też już jest grzeczny, więc nie ma na kogo zwalić za bardzo. Poza tym, cóż, nie planujemy, żeby było skandalicznie, planujemy, żeby ludziom zaprezentować dobrą muzykę, ciekawy materiał, do tego dążymy, nad tym jesteśmy skupieni, a jeżeli będzie coś świętować, to będziemy świętować.
1: Zaprezentować dobrą muzykę i z tego, co czytam, i z tego, co słyszę, w zupełnie inny sposób. Czy to wy zatrudniliście Miłosza, czy to był jego pomysł? Jaka jest tak naprawdę jego rola w tym całym przedsięwzięciu?
0: Z Miłoszem spotkaliśmy się przy stole jurorskim w programie Must Be The Music i tam
1: pamiętamy.
0: Gdzieś nawiązaliśmy taką głębszą relację. Wspólny mianownik tego wszystkiego jest taki, że podobnie jak Zakoper, tak samo Miłosz swojej twórczości sięga do korzeni. W jego przypadku to są korzenie śląskie. No wszystkie te pieśni współczesne, które zrobił, które odniosły taki sukces, były oparte na folklorze śląskim. Więc łączy nas miłość do korzeni, do naszej rodzimej kultury. No my bierzemy z Podhala, on z tego Śląska, więc ma to wspólny mianownik.
1: Ale tylko w postaci miłości do regionu, czy więcej jest tych wspólnych elementów?
0: Tych elementów jest mnóstwo. No, muzyka ma to do siebie, że można różne jej gatunki łączyć. Ona się w bardzo ciekawy sposób może przenikać. I tak też jest z tym projektem. Miłosz wziął na warsztat piosenki zespołu Zakopower. Podszedł do nich po swojemu, zaaranżował je w swój oryginalny sposób, połączył niektóre utwory ze sobą.
2: No właśnie, ja słyszałam, że to nie jest taka klasyczna nowa aranżacja, tylko przyszedł do ciebie z 40 utworami, które wybrał z repertuaru Zakopower. Mhm. Wiadomo było, że 40 utworów to jest jednak za dużo na jeden koncert i postanowił pociąć je na przykład tak, że do zwrotki dołącza refren, albo czyli to się już nazywa mashup?
1: Medleyo mashupy?
0: Tak, i medley to jest tak, zdecydowanie. I fajnie, bo on też miał do tego dystans. No ja przez to, że gram ten nasz repertuar tyle lat, to patrzę na niego tak mocno subiektywnie. On niektóre z piosenki słyszał pierwszy raz, więc wybrał to, co jemu się podobało najbardziej. Często się to zgodziło też z tym, co ja myślę o naszej twórczości. Pojawiły się tam piosenki, które zdecydowanie ja lubię i kocham. Pojawiły się utwory, których w ogóle nigdy nie zagraliśmy na żywo. To też jest fajne, bo nagle zagramy utwory, które w ogóle zostały tylko nagrane i nie miały swojego życia koncertowego, więc myślę, że dzięki temu te koncerty będą inne, będą ciekawe. On oprócz tego, że je jakoś tam we własny sposób posklejał, poaranżował, to też w niektórych pojawia się jako raper. Więc
2: i do tego tematu wrócimy. O ten tu to ja będzie na koncercie?
0: Jest, o ten tu to ja.
2: No to teraz posłuchajmy.

0: Zakopauer, o ten tu to ja i o ten tu to on. Sebastian Karpiel-Bułecka za chwilę z Miłoszem i z zespołem Zakopauer wyrusza w trasę koncertową z okazji 20-lecia istnienia zespołu. Już wiemy, że Miłosz sporo zamieszał w utworach Zakopauer. Czy przyniósł ci takie piosenki, których w ogóle nie poznałeś?
1: Nie, aż tak to nie, nie, żeby się nikt nie odbawiał, to dalej będzie Zakopauer, to dalej będzie miało ten charakter, to nie jest tak...
2: Górale się nie obrażą?
1: Wywrócone, nikt się nie obrazi, wręcz przeciwnie, to nie jest tak wywrócone, że te piosenki są nierozpoznawalne, one dalej mają swój trzon i trzymają się tej stylistyki. Więc tutaj bez obaw.
0: A w jakiej roli Miłosz pojawi się na scenie?
1: Jako raper, bo w niektórych utworach rapuje.
0: A ciebie też jako do tego muzyk namówił?
1: Nie, no ja jednak rapować nie potrafię.
2: A więc próbowałeś kiedyś?
1: Śpiewaniu. Oczywiście, że próbowałem, ale to nie jest chyba droga, którą powinienem podążać.
2: Czyli są gdzieś czarne taśmy?
1: Nie, tak nie ma. Taśm nie ma, na szczęście, ale zdecydowanie ja wolę śpiewać i grać, więc przy tym zostanę.
0: Zapytałam o te nowe wersje, różne wersje, bo powiedziałeś w jednym z wywiadów, że Miłosz zadał ci pracę domową i to dość trudno, bo musisz na nowo nauczyć się swoich piosenek.
1: No to trochę tak jest, bo przez tyle lat grałem te utwory w takiej formie i tutaj wchodzi w grę tak zwana pamięć mięśniowa, że masz coś tak zakodowane, że po prostu budzą cię w środku nocy i ty tą formę grasz, znasz. I nagle jak coś jest przecięte, zmienione, przesunięte, to naprawdę jest trudne i trzeba tak jakby od nowa podejść do tego wszystkiego.
0: No to jeśli chcą państwo sprawdzić, czy Sebastian Karpiel-Bułecka pomyli tekst w swoich utworach, to ta trasa koncertowa jest doskonałym do tego momentu.
1: No tak, jest to sprawdzian i już 1 października zagramy pierwszy koncert z tej trasy, który odbędzie się w Krakowie, tak, w Centrum Konferencyjne MICE. A potem ruszymy dalej. Wszystkie te daty tych koncertów można sprawdzić na naszych socialach, na Miłosza, na moim, na Zakopauer, więc jest

0: łatwo się dowiedzieć, gdzie my dokładnie z tymi koncertami będziemy, ale na pewno będzie Warszawa, będą Katowice, no
1: oczywiście.
0: Będzie Bielsko-Biała, więc tych miast jest mnóstwo, każdy sobie może wybrać to, gdzie jest najbliżej.
2: A zdarzyło ci się w ostatnim czasie przy okazji pracy nad tym, że odkryłeś na nowo którąś z piosenek Zakopały, albo coś w twojej własnej twórczości zaciekawiło cię jeszcze raz, albo
0: wiesz,
2: inaczej?
0: Fajne jest to, że jak nie słuchasz któregoś utworu, długo go nie słyszałeś, to patrzysz na niego właśnie z takim większym dystansem i parę utworów mnie zaskoczyło, naprawdę. W taki pozytywny sposób, że to jest bardzo dobre muzycznie. Wręcz byłem tym poruszony. Przecież my naprawdę gramy fajną muzykę, co oni od nas chcą na tej zasadzie. I to jest przyjemne, wiesz?
2: Jesteś jurorem w jednym z programów Łowiących Talenty, to tak powiedzmy zakończenie, bo ciekawi mnie jeszcze, czy uważasz, zastanawialiśmy się z Ulą, dużo o tym rozmawiamy, czy w dzisiejszych czasach programy Łowiące Talenty są w stanie jeszcze wypromować gwiazdę?
0: Ten program, w którym ja jestem, ewidentnie wskazuje na to, że jest taka szansa, ponieważ po dwóch edycjach ci artyści, którzy byli w czołówce, którzy byli w pierwszej trójce, świetnie sobie radzą, są na polskim rynku muzycznym, grają koncerty, wręcz są w topie, bym rzekł.
1: No powiedziałabym nawet, że na trasie koncertowej Lata z Radiem i Telewizją Polską Zakopower zagrało razem z Kubą i Kubą, no tak, bo no, panowie też byli gośćmi na tej trasie.
0: Więc to świadczy o tym, że absolutnie to działa, to ma sens, to otwiera furtkę, no tylko to... Jest tak, że wszystko jest w rękach tego zespołu, który ten sukces w tym programie osiąga. Jak on to dalej poprowadzi, tą swoją karierę, co z tym zrobi, bo nie wystarczy tylko wygrać taki program. Trzeba mieć cały plan działania, trzeba wiedzieć, czego się chce i żeby tego nie zaprzepaścić.
2: A czego tobie brakuje na polskiej scenie?
0: Oryginalności czasem. Brakuje mi kogoś, kto gdzieś spróbuje zrobić coś ponad to, do czego nas te komercyjne rozgłośnie radiowe przyzwyczajają. Ludzie czasem za bardzo się upodabniają do innych swojej twórczości, bo myślą, że przez to właśnie tego typu rozgłośnie będą ich grać, będą ich promować i przez to gdzieś gubią swoją oryginalność, swój charakter. Ja ubolewam nad tym, że w dalszym ciągu te młode, nowoczesne zespoły nie sięgają do jakichś ludowych korzeni, bo myślę, że to jest droga, która jest ciekawa i która właśnie może sprawić, że muzyka będzie oryginalna, będzie inna, bo jeżeli popatrzmy na w ogóle muzykę na świecie, to popu, rocka, jazzu jest mnóstwo i to wszystko jest bardzo zbliżone
2: zlewa
0: do siebie.
2: Zlewa się,
0: a trzeba teraz wymyślić patent, żeby się odróżnić od tego wszystkiego. I najlepszym według mnie na to sposobem jest sięganie do kultury ludowej. Przemycanie je w nowoczesnej muzyce. To nie muszą być zwrotki śpiewane na ludowo, ale brzmienie jakiegoś instrumentu, jakaś przegrywka, kawałek melodii, riff, no jest mnóstwo na to sposobu, więc gdyby to szło w tą stronę w Polsce, to ja bym był bardzo zadowolony.
1: A często pojawiają się na castingu ludzie, którzy śpiewają covery Zakopower?
0: Nie, a wiesz, że w ogóle nikt się nie pojawił do tej pory, kto zaśpiewał
2: cover.
0: Nie wiem, ale nie było. Poza tym, no, my cały czas jednak preferujemy tych artystów, którzy przychodzą ze swoim repertuarem, ze swoimi pomysłami. Oczywiście dla tych, którzy śpiewają covery, też jest miejsce, ale jednak fajne to jest dla nas i też myślę dla tego programu, jak jednak ktoś przychodzi ze swoją kompozycją, ze swoim aranżem, ze swoim tekstem. To jest ciekawsze.
1: Na koniec bardzo ważne pytanie, odnoszące się już niekoniecznie do trasy koncertowej, chociaż kto wie. Tak się składa, że dziś urodziny obchodzą. Grzegorz Markowski, Bruce Springsteen i Julio Iglesias. Z którym z artystów dziś łączy cię najwięcej?
0: Ostatnio obejrzałem dokument o Bruce'ie Springsteenie i chyba z nim mnie łączy najwięcej. Poza tym, no, on jest taki folkowy i z wielkim zainteresowaniem obejrzałem ten film i myślę, że wiele nas łączy. Oczywiście ja się absolutnie nie porównuję, bo to jest wielka gwiazda, ale myślę, że dla niego korzenie są równie istotne jak dla mnie w muzyce.
1: Pięknie,
2: dziękujemy bardzo i niech ta trasa się uda, bądźcie szczęśliwi. Pozdrawiamy górali mocno i wszystkich.
1: I Ślązaków również pozdrawiamy.
2: Tak,
1: a Sebastian. Miałam nadzieję, że powie Julio Iglesias.
2: Nie, ja wiedziałem, że powie, że Springsteen. Ja to czułem, że będzie jednak facet w dżinsach. Sebastian Karpiel-Bułecka, dziękujemy i gratulujemy 20-lecia.
0: Dziękuję bardzo.

0: w Europie.
1: To Rosja się ucieszy.
0: I to jest niebezpieczne. Nie ze względu na samą liczbę sił, bo Ameryka... No, redukcja amerykańskich sił konwencjonalnych bardzo często realizowana jest w taki sposób, że nie jest wycofywany sprzęt. Bardzo często sprzęt zostaje prelokowany w takich specjalnych magazynach, APS-ach, czyli Army Prepositioned Stock, specjalnie przygotowanych do tego, żeby przez dziesiątki lat zakonserwowanych.
1: Czyli gdyby na przykład była likwidowana baza w Niemczech, to wtedy tam ten sprzęt został, tylko żołnierze są relokowani, tak? I nowy sprzęt
0: tylko
1: idzie
0: strona
1: za
0: amerykańska,
1: bazą?
0: Tylko jak? Strona amerykańska wie, jak zamierza swoimi zasobami gospodarować, więc pewną częścią tych informacji pewnie dzieli się z sojusznikami, a częścią nie i nie musi. To są ich zasoby. Natomiast faktem jest, że amerykański sprzęt lądowy dzisiaj w większości konfliktów ma ograniczone zaangażowanie i zastosowanie. Nawet na Pacyfiku, nawet na pozostałych teatrach działań, czyli na Bliskim Wschodzie, no, inwazji lądowej nikt nie przewiduje, więc ten sprzęt ciężki dzisiaj, jego najwłaściwsze miejsce jest tutaj, znaczy jeśli gdzieś może być przydatny, choćby po to, by pełnić funkcję odstraszania, to te brygady pancerne
1: na wschodniej
0: rozlokowane
1: flance
0: mają duży sens. Natomiast jeśli chodzi o zasoby ludzkie, ich rotacje, ewentualne wycofanie, najczęściej wygląda to w ten sposób, że sprzęt zostaje, jest składowany w kraju gospodarza, natomiast same zasoby ludzkie są wycofywane do kraju, bo jest to wersja tańsza i bardziej efektywna, plus do tego, i to jest też aspekt, który ja wiem, że dla cywilów, czy dla już na pewno dla polityków jest trudniejszy do zrozumienia, nie wiem, czy intencjonalnie, czy zdolnościami, natomiast tempo zmian doktrynalnych w walce jest tak duże, że zmiana doktrynalna dokonana w dokumentach planistycznych amerykańskich, na przykład dołączenie platform bezzałogowych dalekiego rozpoznania do poziomu kompanii, i to dalekiego rozpoznania, w którym kompania widzi na dystans 120 km, co wcześniej było zupełnie innym poziomem odpowiedzialności na poziomie brygady, wiąże się z tym, że trzeba ludzi wyszkolonych według poprzedniej doktryny walki wycofać i przeszkolić. Oni muszą przejść to szkolenie na poligonach, oni muszą zrozumieć, jak to
1: jest. Jak krótki jest ten czas teraz, kiedy te doktryny się zmieniają? Jak szybko to się dzieje?
0: Ostatnie 4 lata. To jest czas tych wszystkich zmian, które mają miejsce na polu walki na Ukrainie. Dużą część wniosków, struktury eksperckie, wywiadowcze przenoszą na grunt amerykański.
1: Czy Polska nadąża za tym?
0: Departamentu Wojny wprowadził zmianę, zaraz postaram się na to też odpowiedzieć, wprowadził zmianę, którą ogłosił takim, zresztą no, to w takim stylu, który dla tej administracji jest dość powszechny, czyli filmik z dronami, gdzie minister wojny szedł przed Pentagonem takim marszem i ogłaszał wprowadzenie wojsk dronowych do doktryny użycia wojsk. To jest medialna, taka telewizyjna bardziej formuła, natomiast ma ona odzwierciedlenie planistyczne, bardzo szczegółowe, to znaczy konkretna liczba platform bezzałogowych, konkretnej charakterystyki, konkretnego typu, do konkretnych dywizji, w konkretnej specyfikacji, inne drony do rozpoznawczych, inne do wojsk pancernych, jeszcze inne do saperskich czy inżynieryjnych i inne na różnych poziomach struktur.
1: I Polska w tym. Gdzie jest?
0: Polska ma o tyle łatwiejszą sytuację, że my nie musimy wojsk znikąd wycofywać. Wszystkie stacjonują na terytorium Rzeczypospolitej. Mamy bezpośredni dostęp do technologii. Duża część ukraińskiej produkcji już dzisiaj odbywa się w Polsce. I to już przestało być tajemnicą, wydaje mi się, że duża część firm ukraińskich jest ulokowana właśnie w Niemczech, w Polsce, w krajach bałtyckich, więc te drony są produkowane i eksportowane na Ukrainę, tam uzbrajane, bo najczęściej odbywa się to właśnie w taki sposób. Więc my mamy możliwość wdrażania i ten proces w wojsku się rzeczywiście odbywa. Zresztą nie ujawniam znowu żadnych informacji niejawnych. Niedawno odbyły się na przykład ćwiczenia w ramach testów, których producenci platform bezzałogowych krajowych, nie

0: amerykańskich, nie niemieckich, nie francuskich, nie ukraińskich nawet, tylko krajowych. Tutaj gdzieś spod Otwocka, Ciechocinka, nie wiem, proszę wybrać jakieś jeszcze uzdrowisko, bo to nie są prawdziwe lokalizacje. Dostarczyli do testów platformy, które miały przelecieć minimum 1000 kilometrów. I okazuje się, że rakiety, które do tej pory osiągały takie dystanse, rakiety manewrujące czy balistyczne produkowane przez zachodnie koncerny, dzisiaj taki sam dystans osiąga dron produkowany przez polską firmę. Mało tego, ta firma jest w stanie lecieć 2000 kilometrów, bo na jednym z testów, krążąc nad poligonem artyleryjskim na północy, firma takie wartości uzyskała.
1: Czyli chce pan powiedzieć, że...
0: Nie, technologia jest, produkcja jest i zmiany doktrynalne muszą za tym nadążać. Kluczem jest to, i w tym, jeśli miałbym powiedzieć, że gdzieś mamy słabość, dostrzegam największą słabość, to nie tylko kwestia zakupu konkretnych rozwiązań technicznych, ale zawładnięcie tą technologią na poziomie plutonów, kompanii i brygad. Bo niestety, ale to, co może zrobić ośrodek eksperymentalny w bardzo zaawansowany sposób, OSA czy instytuty wojskowe, to są bardzo często ciekawe, doktrynalne i technologiczne rozwiązania, ale one będą miały odzwierciedlenie w skuteczności walki dopiero, gdy żołnierz liniowy na froncie będzie te zdolności nie tylko posiadał, nie tylko miał w magazynie, ale będzie nimi po mistrzowsku władał.
1: Ale panie profesorze, jak pan słyszy premiera, który mówi, że wrócił z CIA, ze spotkania z szefem CIA, minister koordynator służb specjalnych i ma informacje wywiadowcze i premier mówi, że to nie są dobre informacje wywiadowcze, to panu się zapala światełko czy nie?
0: Pani redaktor, to światełko to się pali jak pani światełko przy mikrofonie od 3 lat. To w grudniu 2023 roku.
1: Czyli jest inaczej niż było 3 lata temu u nas?
0: To może ja się podzielę taką refleksją. W grudniu 2023 roku na łamach jednego z dzienników wprost powiedziałem o tym, gdy Niemcy mówili o 9 latach, o 8 latach, że kraje wschodniej flanki NATO mają 3 lata na przygotowanie się na konfrontację. I naprawdę nie trzeba było być wówczas jasnowidzem, ani...
1: Minęły 3 lata.
0: Ekspertem astrofizyki, żeby zrozumieć, że przy aktualnym zużyciu, ówczesnym zużyciu siły żywej, jak Sowieci to nazywali i dzisiaj Federacja Rosyjska tak traktuje swoich żołnierzy. Przy tym zużyciu na froncie liczby wojska, porównując do głębokości rezerwy i wielkości populacji obu tych krajów, które uczestniczą w walce, że przy tym rozwoju technologii weryfikacja założeń strategicznych nastąpi mniej więcej pod koniec 26 roku. Wtedy, gdy to powiedziałem, oczywiście wielka fala krytyki i niezadowolenia, straszenia wojną. Natomiast no, jesteśmy na 3 miesiące przed tym terminem.
1: I ja tylko chcę pana dopytać, bo musimy już kończyć.
0: Dosłownie króciutko. No.
1: No lampka właśnie musi zgasnąć, ale tylko króciuteńko. Czy uda się...
0: Nie
1: czy
0: gaśmy światła, pani redaktor.
1: Tak, nie
0: proszę.
1: Gaśmy, ale musimy koleżance oddać mikrofon. Ale czy uda się to, do czego dąży Władimir Zełenski, żeby przed zimą jakiekolwiek porozumienie, zawieszenie broni. Jako tego jasnowidza sprzed 3 lat pana pytam teraz. Przed tą zimą.
0: Nie wierzę
1: w
0: żadne zawieszenie broni.
1: Żałuję, że zapytałam. Dziękuję bardzo. Gościem był Jacek.
0: Nie po to Władimir Putin Siewiera robi dzisiaj w magazynach rezerwę rakiet balistycznych, żeby doprowadzić do zawieszenia i nieuderzania w infrastrukturę rafineryjną.
1: Gościem był Jacek Siewiera, były szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
2: No i mikrofon mój. Dzięki Agata. Agata Kondzińska. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Za 12 minut, godzina 17.

0: za 9 minut, godzina 17, to jest popołudniówka radiowej jedynki i celebrujemy dzisiaj także koniec tej letniej dyktatury i koniec presji słonecznej aktywności. Co pan planuje?
1: Może wrócę sobie do jakiegoś tam modelarstwa, ale zazwyczaj spędzam na basenie sportowo.
0: A no właśnie, przed nami długie jesienne wieczory i pan Jacek ma też konkretny plan. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Zaczną się długie jesienne wieczory. W końcu na drobie zaległości z filmami, serialami, które nie mam kiedy obejrzeć. Teraz trochę człowiek na drobie.
0: A no właśnie, proszę jeszcze dać znać jakie. 22 139 22 02 to jest telefon do Ekspresu Jedynki, jeśli chcieliby państwo zadzwonić. Także w kolejnej sprawie, o której będziemy rozmawiać, czyli o tych młodych, zradykalizowanych i niebezpiecznych. To po wczorajszej informacji o zatrzymaniu 17-latka, który planował zamach.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
3: Co za dzień.
6: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Polsko-litewskie pogranicze otwiera nowy rozdział w turystyce zdrowotnej. 5 wyjątkowych uzdrowisk połączyło siły, aby przygotować unikalną ofertę całorocznego wypoczynku. To propozycja ucieczki od wielkomiejskiego pędu i szansa resetu w harmonii z przyrodą. Więcej szczegółów na temat wyjątkowego projektu poznamy podczas radiowej podróży do Augustowa. To przecież stolica aktywnego wypoczynku, która urzeka bogactwem lasów i jezior. Audycja Jedyne takie miejsce w radiowej jedynce w sobotę od 9:00.
0: Jedynka. To jest radio.
9: Audycja powstała we współpracy z miastem Augustów w ramach projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza, realizowanego z programu Interreg 6A Litwa-Polska 2021-2027.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
14: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na początek autostradowa czwórka i duże problemy między węzłami Udanin i Gościsław. O tym także nasz słuchacz.
16: Dzień dobry. A4, autostrada A4, kilometr 117, pas w kierunku Wrocławia. To jest odcinek od granicy do Wrocławia. Jest w tym momencie zablokowany. Tam jest wypadek. Bus wjechał w tył ciężarówki, wylądował helikopter, jest straż. Także droga w tamtą stronę jest całkowicie zablokowana. Jeszcze pewnie przez dłuższą chwilę będzie. Proponuję tam sprawdzać mapę i omijać tutaj to na węźle Budziszów już najlepiej.
15: I rzeczywiście my też polecamy zjeżdżanie z autostrady węzłem Budziszów, a to właśnie dlatego, że doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego z busem w pobliżu miejscowości Gościsław i jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zamknięta i taka sytuacja ma utrzymać się co najmniej do godziny 18.

0: 18.30. Teraz autostradowa jedynka między węzłami Kamieński i Piotrków, Trybunalski Południe, tu w pobliżu Bud Porajskich. Po kolizji samochodu osobowego i ciężarowego na 370 km mamy zwężenie w kierunku Częstochowy. Zablokowany jest prawy i środkowy pas, natomiast nie widać tutaj większych utrudnień dla kierowców, więc być może służbom udało się już odblokować przejazd. Teraz Podkarpacie i też nowe utrudnienia na drodze krajowej numer 94. Trasa Dębica-Sędziszów Małopolski w pobliżu Nagawczyny. Po zderzeniu samochodu osobowego i autokaru zablokowany jest jeden pas w kierunku Dębicy, co oznacza dla kierowców, że są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem na 552 km tej drogi krajowej. Tutaj jedna osoba w tym wypadku została ranna. I na koniec dobre informacje z S6. Odblokowano ją na wysokości Gdańska między węzłami Lotnisko i Owczarnia. Tam wcześniej zderzyły się 4 samochody osobowe. W tej kolizji nie było poszkodowanych. Było natomiast zwężenie w kierunku Gdyni i na 330 km przejazd jest już możliwy.
1: Minęła 17, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Andrzej Kocjan. Rządowa ustawa, która ma pozwolić na obniżenie cen paliw, jest na ostatniej prostej w Senacie. Jutro głosowanie.
1: Opozycja domaga się odwołania rzecznika praw dziecka Moniki Hornej-Cieślak.
2: Węgierscy śledczy przeszukali instytucję, w której pracował poszukiwany przez polską prokuraturę były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.
1: Czy zobaczymy niższe ceny na stacjach benzynowych?
2: Senat rozpatrzył ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
1: Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej.
2: To drugie podejście do uregulowania tej kwestii. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ustawa ma obowiązywać od marca tego roku do marca przyszłego. Jest to rozwiązanie na czasy nadzwyczajne, a takie właśnie mamy, podkreśla wiceminister finansów Jarosław Neneman.
3: I proszę zwrócić uwagę, że w tej ustawie, o której dzisiaj dyskutujemy, jest też zapis, że w momencie podpisu przez pana prezydenta tej ustawy minister finansów ma daną delegację do obniżania akcyzy do minimalnego unijnego poziomu. Także przekaz, zresztą deklaracja pana premiera też była dość jasna. Ustawa podpisana, obniżamy ceny paliw.
2: Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości ustawa jest niekonstytucyjna, bo działa wstecz.
1: Ten sam argument słychać z otoczenia prezydenta oraz samego Karola Nawrockiego.
2: Stąd, jak tłumaczy senator PiSu Krzysztof Bieńkowski, jego klub zaproponował 2 poprawki do ustawy.
1: Jedna z nich ma, jak się wyraził, zachować konstytucyjność ustawy.
4: Czyli żeby ustawa obowiązywała od momentu jej uchwalenia, na przykład od 1 listopada, taka jest poprawka. A druga poprawka, którą złożyliśmy, która też jest zgodna z tym, co pan prezydent postuluje, to jest przeznaczenie tych zysków na obniżkę cen paliw.
2: Senackie komisje, podobnie jak większość rządząca, wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.
1: Głosowanie odbędzie się jutro.
2: 2 osoby z Trybunału Konstytucyjnego usłyszały zarzuty w sprawie uniemożliwiania sędziom wykonywania obowiązków.
1: To dyrektorka kancelarii tej instytucji oraz komendant Straży Trybunalskiej.
2: Prokuratura zarzuca im niedopełnienie obowiązków, m.in. przez uniemożliwianie sędziom Trybunału wykonywania obowiązków służbowych.
1: A także przekroczenie uprawnień, w tym poddawanie sędziów stałej kontroli.
2: 4 z 6 wybranych w marcu sędziów, od których prezydent nie przyjął ślubowania, złożyła je jedynie przed Sejmem.
1: Ślubowania nie uznaje jednak prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, nie dopuszczając sędziów do orzekania.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi o kuriozalnej sytuacji.
5: Mam nieodparte wrażenie, że tym elementem, który powoduje, że Trybunał nie pracuje, jest Bogdan Święczkowski. Mam oczywiście wniosek o uchylenie jego immunitetu ze strony prokuratury. Ten wniosek będzie rozpatrywany na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału.
1: Trybunał Konstytucyjny w swoich mediach społecznościowych nazwał działania prokuratury absurdalnymi.
2: Węgierskie Krajowe Biuro Śledcze przeprowadziło przeszukania w domu na zapleczu Centrum Praw Podstawowych, a także w mieszkaniu, które zajmował były zagraniczny pracownik fundacji.
1: W centrum był zatrudniony Marcin Romanowski.
6: Według policji postępowanie dotyczy podejrzenia niegospodarności. Śledczy ustalili, że centrum miało wypłacać temu mężczyźnie w przeliczeniu niemal 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie, mimo że według dotychczasowych ustaleń śledztwa wykonywał on jedynie minimalną ilość pracy na rzecz fundacji. Mężczyzna ma być obecnie poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Węgierskie media, powołując się na informacje z własnych źródeł,

0: przekazują, że chodzi o byłego polskiego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS, Marcina Romanowskiego, który uciekł z Węgier prawdopodobnie do kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To są aktualności jedynki.
2: Odwołania rzecznika praw dziecka Moniki Hornej-Cieślak domaga się opozycja.
3: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenia Rozwój Plus oraz Konfederacji zapowiadają złożenie wniosków w tej sprawie.
2: Chodzi o próbę odebrania dzieci rodzinie z Warszawy.
3: Monika Hornej-Cieślak odpowiada, że była świadkiem stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kilkuletnich dzieci w miejscu publicznym.
2: Ona doprowadziła do tego, że wykorzystano całą machinę państwa, żeby zniszczyć życie dzieciom, a rodzicom odebrać dzieci, mówi rzecznik Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Robert Gontarz.
4: Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca w Polsce. Co czują te dzieci? Jaką traumę te dzieci będą miały? Tak chcę zaapelować do wszystkich parlamentarzystów, którzy są rodzicami. Czy zgadzacie się na to, żeby taka kobieta była rzecznikiem praw dziecka?
3: Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślał, że jest przekonany, iż Monika Hornej-Cieślak miała na celu dobro dzieci.
5: Nie mam prawa nie ufać pani rzecznik. Sprawa bezpieczeństwa dzieci jest bezpieczeństwem najwyższym. Lepiej zawiadamiać w sytuacji, w której mamy podejrzenia, niż nie zawiadamiać i później dochodzi do tragedii. Obrona praw dziecka, sam jestem tatą, trójki dzieci jest najważniejsza.
2: Hornej-Cieślak zapewnia, że Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiada dokumentację dotyczącą rodziny, w tym informacje o wcześniejszych formach przemocy wobec dzieci.
3: Uroczystym pokazem filmu Nasza Rewolucja Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni włączył się w obchody dzisiejszej 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników.
2: Obraz w reżyserii Piotra Domalewskiego startuje w konkursie głównym.
3: Opowiada historię życia, walki i miłości do żony Jacka Kuronia, który był jednym z założycieli KOR-u.
6: Piotr Domalewski, opowiadając o niezwykłej miłości Kuroniów, jednocześnie bardzo mocno zaakcentował postać Grażyny.
7: Przecież właśnie o to im chodzi, żebyś się bał.
8: Co, a ty się nie boisz?
6: Ponieważ chciał oddać swego rodzaju hołd wszystkim, którzy wspierali twórców opozycji antykomunistycznej.
9: Za pomocą Grażyny myśmy dali głos partnerkom, rodzinom, ludzi, którzy stali i stoją nadal na jakimś piedestale.
6: Piotr Domalewski dodaje, że jego film ukazuje również niezwykle ważną część najnowszej historii Polski związanej z powstaniem Komitetu Obrony Robotników.
9: Bardzo się cieszymy, że to akurat dziś jest premiera filmu.
6: Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
3: Pogodnie tylko na zachodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, z których miejscami popada deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura od 9 stopni w Zakopanem, przez 15 w Warszawie i we Wrocławiu, do 16 stopni w Gdańsku i Poznaniu. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie to teraz 1007 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
17: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji.
8: Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł mistrza.

0: Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu, a piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
1: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
2: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
3: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
0: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: I 10 minut po godzinie 17, popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie w popołudniówce. W pierwszym dniu jesieni jesieniary mogą wreszcie założyć ulubione swetry i wyjść z ukrycia.
2: Mam dużo książek do czytania, bardzo grubych.
3: Generalnie to albo jakieś czytanie, albo jakieś tam spacery, ewentualnie gdzieś tam wyjazd jeszcze na działeczkę.
4: Będę leżeć w domku pod kocykiem, oglądać seriale i jeść dobre jedzenie.
0: Jeszcze do godziny 18 w popołudniówce poszukamy takiego idealnego sposobu na idealny jesienny wieczór. Nadejście jesieni można też uczcić wycieczką. PKP przygotowało obniżki cen biletów.
5: Promocja będzie się cieszyła na pewno bardzo dużym powodzeniem, bo nawet bez promocji bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Wysokie ceny paliw podrożyły podróże drogami, podrożyły podróże samochodami. No a kolej od ładnych kilku lat nie miała w zasadzie żadnej poważnej podwyżki.
0: Co i jak skorzystać z tej promocji, to opowiemy po 17.30, natomiast już za chwilę.
6: Rodzice bardzo często kupują wolność sobie, dając pieniądze, nie interesując się młodymi osobami, nie wiedząc, co ich dzieci robią, bo gdy wchodziliśmy do domu 17-latka czy innych 16-latków, w ich pokojach znajdowaliśmy emblematy faszystowskie, znaki SS, były w ich komputerach różnego rodzaju materiały dotyczące masowych zabójstw, masowych zamachów, a rodzice o tym nie wiedzieli i byli zaskoczeni.
0: Wczoraj ABW zatrzymała 17-latka, który planował zamach na szkołę i na meczet. W ubiegłym tygodniu natomiast zatrzymano dwóch 16-latków, którzy mieli podobne plany. Skąd się bierze młody ekstremista? Jak trafia do neonazistowskiej siatki i na celownik służb? Także o tym już za chwilę będę rozmawiała z pułkownikiem Grzegorzem Małeckim, byłym szefem Agencji Wywiadu.

0: 14 minut po godzinie 17 to jest Ekspres Jedynki. Już teraz po południówce o młodych, radykalnych i niebezpiecznych. ABW, przypomnę, zatrzymała wczoraj 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Był zafascynowany ideologią faszystowską i planował zamach, w którym miało zginąć wiele osób. W domu miał broń, materiały wybuchowe, także nazistowskie emblematy. Usłyszał już zarzuty związane z terroryzmem. Trafił do aresztu, grozi mu do 15 lat więzienia. A z nami po południówce jest już teraz pułkownik Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu, także dyplomata, wykładowca, publicysta i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Dzień dobry, panie pułkowniku.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: W ubiegłym tygodniu zatrzymano także dwóch 16-latków, którzy również planowali zamach. Zastanawiam się, jak tacy ludzie, młodzi ludzie, trafiają na celownik służb?
1: Na celownik służb trafiają najprzeróżniejsze sposoby. Przede wszystkim dzięki monitorowaniu ruchu w internecie, monitorowaniu różnego rodzaju forów internetowych, kanałów komunikacyjnych, gdzie powstają grupy zrzeszające ludzi o podobnych poglądach, którzy z jednej strony prezentują swoje poglądy, z drugiej strony wymieniają się, nawiązują kontakty i podlegają indoktrynacji i kształtowaniu świadomości przez te kanały w odpowiednim kierunku. I monitorowanie tego rodzaju miejsc w internecie jest dzisiaj jednym z głównych sposobów naprowadzeń na tego rodzaju osoby. Oczywiście pozostają również tradycyjne metody, które z czasów jeszcze przedinternetowych, to znaczy praca operacyjna w środowiskach osób zidentyfikowanych już wcześniej przez służby jako osoby o określonych poglądach skrajnych, prowadzące działalność w świecie, że tak powiem, realnym.
0: My też wiemy, panie pułkowniku,
1: swoje poglądy,
0: że ten 17-latek obserwował, to nie była tylko działalność internetowa, to nie było tylko gromadzenie materiałów faszystowskich, neonazistowskich i różnego rodzaju emblematów. On obserwował też już potencjalne cele, sprawdzał różne rodzaje przeprowadzania ataków, pozyskania broni, amunicji, wyposażenia wojskowego. Jak rozumiem, to też w jakiś sposób w tym świecie realnym, nie internetowym, musiało zwrócić uwagę służb.
1: Oczywiście my mamy tutaj jako świat służb wypraktykowane od wielu lat metody przede wszystkim związane z monitorowaniem, z rozpracowywaniem terrorystów, o ideologii dżihadystowskiej, fundamentalizmu islamskiego. W związku z tym podobne zachowania występują również w odniesieniu do terrorystów o innym podłożu ideologicznym. Także tutaj metody się znacząco nie różnią. Pamiętajmy i właśnie z tych czasów jeszcze nie tak bardzo odległych, ale jednak już sprzed paru lat, bo powiedzmy lata 2014, 15, 16, było bardzo głośno wówczas o czymś, co się nazywało samotne wilki, czyli takich terrorystów samoindoktrynujących się, samoradykalizujących się w oparciu o instruktaż, o indoktrynację, o propagandę szerzoną w internecie, właśnie propagandę, która zawierała różnego rodzaju instruktaże postępowania, w jakich z jednej strony oddziaływała na radykalizację takiego młodego człowieka, dostarczając mu pewnego paliwa ideologicznego, z drugiej strony dostarczając instrumentarium, takie podstawowe dane dotyczące tego, w jaki sposób skonstruować bombę, gdzie kupić co, jak ustrzec się przed właśnie inwigilacją ze strony służb. Tak. Oczywiście jak nabywać składniki, z których można zbudować bombę. To wszystko jest dostępne w internecie.
0: No właśnie, o to miałam dopytać, bo

0: Mówimy o 17-latku, mówimy o dwóch 16-latkach. Ten 17-latek miał materiały wybuchowe, miał nóż, miał bagnet, zdaje się, do AKM. Takie są informacje. Jak rozumiem, bez problemu nieletnia osoba w internecie może sobie załatwić wszystko w odpowiednich grupach.
1: Dzisiaj,
0: na szyfrowanych
1: dzisiaj
0: czatach, absolutnie. Na Discordzie i tak dalej.
1: Tak, tak, tak. No jest coś takiego, o czym wiemy doskonale, jak Darknet, gdzie można tak naprawdę kupić wszystko. I osoby młode, to pokolenie właśnie kilkunastolatków, które już wychowało się z komputerem, a raczej ze smartfonem w ręku.
0: Oni się tam świetnie poruszają.
1: Świetnie się poruszają, dużo, absolutnie bez porównania lepiej niż świat ludzi dorosłych, a zwłaszcza ludzi już bardziej dojrzałych. I oni po prostu w ten sposób są w stanie dotrzeć z dużą łatwością do różnego rodzaju informacji, ale również właśnie narzędzi, sprzętu, elementów, składników, które są później wykorzystywane do tworzenia czegoś takiego. Także dostęp do takiego instrumentarium jest naprawdę nieprawdopodobnie łatwy dzięki właśnie internetowi. No,
0: a niestety. Z drugiej strony mamy też takie informacje, że ci najpoważniejsi przestępcy, grupy terrorystyczne coraz częściej z internetu, który owszem daje większą anonimowość, pozwala zdobyć instrukcję, i broń, ale że przenoszą się do tego świata niecyfrowego, bo podobno w nim jest o wiele łatwiej tę anonimowość zachować i przechodzi się na bardziej tradycyjne metody typu siatka kurierów, na przykład wiadomości przekazywane na kartkach. Zastanawiam się, jak tutaj służby w tym przypadku mają możliwość zareagować.
1: Pani, to akurat jest jakby zestaw metodologii, zestaw metod tworzony przez całe...
0: Też.
1: No tak, przez całą, tak naprawdę przez cały XX wiek, czyli wracamy służby specjalne, służby wywiadowcze już od wielu lat wracają, jeśli chodzi o swoją metodykę, do tych narzędzi, które były stosowane w czasach...
0: Panie pułkowniku, czy się słyszymy, czy straciliśmy połączenie? Chyba straciliśmy połączenie.
2: Halo, halo.
0: Co mówię?
1: Jestem.
0: Świetnie.
1: Jestem.
0: Uciekł nam pan pułkownik głosowo na chwilę, więc
1: no
0: wracamy
1: tak, niestety,
0: do rozmowy.
1: Tak. Więc to jest instrumentarium, które było przez całe dekady budowane przez cały świat służb specjalnych, które wypracowały swoje metody właśnie w czasach choćby znane nam z filmów z czasów II wojny światowej czy wcześniejszych filmów szpiegowskich. Całe to instrumentarium dzisiaj, to analogowe, ponownie wraca do łask i również oczywiście świat przestępczy z tego wszystkiego korzysta. Wszystkie osoby, które muszą działać w warunkach tajności po to, żeby utrudnić z jednej strony namierzenie, ale pamiętajmy, że służby kontrwywiadowcze są akurat w tej tradycyjnej metodologii dosyć dobrze doświadczone i wiedzą, w jaki sposób stosować tradycyjne środki, aczkolwiek niewątpliwie jest to dosyć trudne zadanie. Trzeba sobie to powiedzieć, że to jest dużo trudniejsze niż śledzenie w internecie przy użyciu narzędzi cyfrowych.
0: Panie pułkowniku, chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, dlatego że to nie jest pierwsza taka sytuacja. Tu mówimy o 17-latku, o dwóch 16-latkach. W ubiegłym roku student miał planować zamach na jarmark świąteczny. Rok 2024, 16-latek chciał podpalić synagogę Nożyków w Warszawie. Czy młodzi ludzie, a szczególnie młodzi mężczyźni, są bardzo podatni na takie radykalne wpływy?
1: No, zawsze tak było. To znaczy nastolatkowie zawsze mają tą w sobie taką skłonność, tendencję do buntu, do radykalizmu, do poszukiwania rozwiązań, które uderzają w zastany świat rodziców czy dorosłych, krótko mówiąc. I to wybór jakby konkretnej drogi buntu jest czasami kwestią przypadku. Natomiast no, pamiętajmy, że to jest również kwestia pewnej mody, pewnego trendu. No dzisiaj te trendy tworzone przez internet, przez różnego rodzaju kanały komunikacyjne, często w takich bańkach, gdzie środowiska określone są po prostu zamknięte i jakby odcięte od innych stymulantów, koncentrując się tylko na określonych jakby takich ideologicznych wzorcach. powoduje, że ci ludzie tak naprawdę funkcjonują niemalże obok. Ale z całą pewnością

0: młodzi mężczyźni mają skłonność do rozwiązań
1: bardziej
0: radykalnych.
1: Skrajnych.
0: No
1: to bardziej,
0: bezwzględnie to jest.
1: Mówi się też o potrzebie przynależności, co z kolei potwierdza tezę, że taki
0: świecie, tak.
1: Samotny, młody mężczyzna, który nie może się odnaleźć we współczesnym świecie, no właśnie odnajduje przynależność w takiej radykalnej grupie. I jeszcze jedna rzecz, już na koniec, panie pułkowniku, czyli rodzice. No bo ten 17-latek miał broń, miał materiały wybuchowe, miał materiały zawierające ideologię faszystowską, nazistowską, nie tylko w komputerze swoim, ale także fizycznie. No ja nie wiem, czy jest jakaś możliwość, żeby poza tym, że co jest w pokoju, żeby rodzic się zorientował, że z jego dzieckiem coś się dzieje, że jakieś złe wpływy mają miejsce?
0: To jest tak, to, jak to się mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie. To jest kwestia tego, że pewne zaniedbania, zaszłości rodziców z dzieciństwa przynoszą owoc zupełnie niespodziewany i nieprawdopodobny, prawda?
1: Zepsuty.
0: Więc to jest tak, że jeśli jeśli rodzic uważnie obserwuje ewolucję swojego dziecka, to jest w stanie wychwycić na bardzo wczesnym etapie. No, a zupełnie inna sprawa, jeśli rodzic ma podobne poglądy, jest uczestnikiem na przykład takiego procesu indoktrynacji, ale to nie mówimy o takiej sytuacji. Niewątpliwie to są sygnały, które są absolutnie do zidentyfikowania przez rodziców na bardzo wczesnym etapie i podjęcie odpowiednich środków i zaradczych. To wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy rodzic tego nie dostrzega, to dzieje się to wyłącznie w takich sytuacjach, kiedy ten rodzic po prostu zaniedbuje swoje obowiązki rodzicielskie.
1: Jest nieobecny i był nieobecny od samego początku. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu, był gościem Ekspresu Jedynki. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję również. Kłaniam się. Do widzenia Państwu.

0: Nie Buenos a Nowy Jork teraz w Ekspresie Jedynki, bo wracamy do wczorajszego wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa na forum ONZ. Daria Kania analizuje, co w przemówieniu padło.
1: Sprawdzam to.
2: Potęga Ameryki rośnie, przekonywał Donald Trump podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewniał, że jego kraj ma najlepsze technologie, najpotężniejszą armię i gospodarkę, której zazdrości reszta świata. Amerykanista profesor Tomasz Płudowski wskazuje, że część tych deklaracji nie ma pokrycia w faktach.
3: Wypowiedź Trumpa rzeczywiście pełna jest przekłamań oraz nieścisłości, delikatnie mówiąc. Można je podzielić na kilka grup. Największe przekłamanie to stwierdzenie zakończenia 8 wojen, zresztą powtarzane wielokrotnie przez Trumpa w różnych wypowiedziach i na różnych forach.
2: Ekspert wskazuje, że Trump dezinformował także w innych kwestiach.
3: Co do kwestii gospodarczej, na poziomie ogólnokrajowym rzeczywiście Stany Zjednoczone rozwijają się, pozostają zamożną gospodarką, natomiast nierówności rosną i największym problemem zarówno obywateli, jak i Trumpa tak naprawdę w momencie wyborów, które zbliżają się na początku listopada, są ceny energii, które są związane z wojną, którą rozpoczął niepotrzebnie i nie wie jak zakończyć, czyli wojną w Iranie. Ceny energii wprost przeczą sugestii, że problem został rozwiązany.
2: Najnowsze badania pokazują, że dziś tylko co czwarty Amerykanin uważa, że żyje mu się lepiej niż za prezydentury Joe Bidena. Daria Kania, do usłyszenia.
0: A to jest Radiowa Jedynka, na zegarach 17:30.
4: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Jest śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez posła PiS Antoniego Macierewicza. Ma to związek z jego interwencją przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Kilku posłów PiSu usiłowało dostać się do zabezpieczanego przez policję budynku, powołując się na tryb interwencji poselskiej. Węgierskie Krajowe Biuro Śledcze przeprowadziło przeszukania w domu na zapleczu Centrum Praw Podstawowych w Budapeszcie, a także w mieszkaniu, które zajmował były zagraniczny pracownik fundacji. W tym centrum był zatrudniony były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, poszukiwany przez polską prokuraturę. Rządowa ustawa o podatku o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma pozwolić na obniżenie cen paliw, jest na ostatniej prostej w Senacie. Rządzący nie chcą poprawek, ale zgłasza je PiS. Głosowanie jutro. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii, twierdzi szef amerykańskiej dyplomacji. Marco Rubio spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Film o Jacku Kuroniu, Nasza rewolucja, pokazany na festiwalu filmowym w Gdyni. Data nieprzypadkowa, bo obchodzimy 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników.
5: Bardzo się cieszymy, że to akurat dziś jest premiera filmu. Tym filmem mamy też szansę zwrócić uwagę jakiegoś szerszego odbiorcy na KOR.
4: Przekonuje reżyser Piotr Domalewski. Na pełne wydanie aktualności zapraszam o 18:00.
0: Festiwal, dodam, filmowy w Gdyni potrwa do soboty. No i świetnie się składa, bo do Gdyni teraz można pojechać zupełnie taniej pociągiem. O szczegółach za chwilę.
6: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter i Man Child w radiowej jedynce w popołudniówce. Mamy 17.36 na zegarach i wczoraj w popołudniówce, mam nadzieję, że Państwo pamiętają, sprawdzaliśmy, czy w związku z wysokimi cenami paliw, łaskawszym okiem patrzymy nie tylko na komunikację publiczną, ale także na samochody elektryczne. Dziś natomiast kolej na kolej.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Tym bardziej, że właśnie ruszyła bardzo duża promocja w PKP Intercity. Trzeba się pospieszyć tylko, bo potrwa 3 dni. Więcej o tej promocji, ale także o tym, że bardzo lubimy jeździć koleją. Justyna Golonko.
2: Od dziś do piątku możemy kupić bilety w pociągach PKP Intercity z 35% rabatem. W taki sposób nasz krajowy przewoźnik obchodzi swoje 25. urodziny. Tańsze bilety można kupić podczas tej 3-dniowej akcji promocyjnej, a wykorzystać je później, wyjaśnia Mateusz Gdowski, zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity.
3: Od 23 do 25 września można kupić bilety na bezpośrednie połączenia krajowe PKP Intercity o 35% taniej od ceny bazowej. Promocja dotyczy biletów jednorazowych. Są dostępne w kasach na naszej stronie internetowej i w aplikacji. W pociągach IC i TLK bilety można kupić z 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku EIP i EC w dniu 25 września będzie można zaplanować podróż aż do 12 grudnia. Promocja nie obejmuje przejazdów 14 i 20 października, gdyż na te dni przygotowaliśmy osobne oferty. Jest to bilet za 10 zł z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz bilet za 10 zł z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Chcemy, żeby atrakcyjna cena była kolejnym powodem, by wybrać kolej na jesienny, ale nie tylko, na każdy wyjazd.
2: I tak się już dzieje. Możemy się też spodziewać, że zainteresowanie akcją promocyjną będzie ogromne. Tak uważa dr Jakub Majewski, ekspert rynku kolejowego, prezes Fundacji ProKolej.
4: 35% to jedna trzecia taniej. Promocja będzie się cieszyła na pewno bardzo dużym powodzeniem, bo nawet bez promocji bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Wysokie ceny paliw podrożyły podróże drogami, podrożyły podróże samochodami. No a kolej od ładnych kilku lat nie miała w zasadzie żadnej poważnej podwyżki. W związku z tym te nożyce się rozchodzą i kolej jest coraz bardziej atrakcyjna. Pomijając to, że inwestujemy w tabor, w infrastrukturę, jeździmy szybciej, jeździmy bardziej komfortowo, no to jeździmy jeszcze naprawdę tanio. Jeżeli ktoś ma szczęście i trafi taki bilet w promocji, to za kilkanaście czy małe kilkadziesiąt złotych jest w stanie przejechać Polskę wzdłuż i wszerz. Powiem szczerze, że fajnie, że mówi się o kolei, mówi się o promocjach, mówi się o tym, że coraz więcej mamy pasażerów na pokładach pociągu, no i jeszcze od czasu do czasu można trafić bilet naprawdę w atrakcyjnej cenie.
2: I przesiadamy się na kolej. To pokazują dane. Nasze koleje poprawiają rekordy przewozów pasażerskich, a z racji drogich paliw w tym roku kolej zyska na pewno nowych pasażerów, którzy będą szukać oszczędności, dodaje ekspert.
4: W zeszłym roku, w 2025,

0: zadbana. Większość taboru jest też już po różnego rodzaju tracach i to wszystko przyciąga ludzi. Część pasażerów może jeszcze kupić tak zwane bilety bez wskazania miejsca. Kolokwialnie się mówi miejsca stojące, ale zdarza się, że wielu podróżnych nie jest w stanie podróżować koleją, brakuje miejsc.
1: I zdarza się, że te nasze pociągi pękają w szwach. Jest jednak nadzieja na poprawę sytuacji. Kolejne inwestycje. Na przykład do 2030 roku tabor PKP Intercity ma się powiększyć o ponad 500 wagonów. Kolej przechodzi właśnie duże zmiany, mówi dr Jakub Majewski.
2: Liczymy na to, że pod koniec przyszłego roku zaczniemy jeździć z prędkościami 250 km na godzinę. Rozpoczyna się budowa kolei dużych prędkości, będziemy jeździć ponad 300 km na godzinę. No więc zaczynamy wchodzić do takiej naprawdę światowej ligi kolejowej i ten ruch aglomeracyjny, codzienny i ten ruch na większe odległości pokazuje, że jesteśmy już na początku takiej drogi do bardzo solidnej, nowoczesnej kolei. To jest wchodzenie do ligi światowej, również technologicznie. Mamy producentów taboru, mamy rozwiązania IT, które wspierają również sprzedaż biletów. Jest coraz więcej platform, które próbuje integrować bilety kolejowe z hotelami, z podróżami, innymi środkami transportu. Zintegrowane bilety w miastach. Pociąg już nie jest obcym ciałem. Przesiadamy się z tramwaju czy autobusu do pociągu.
1: A to wszystko, zdaniem ekspertów, spowoduje, że ten rynek będzie nadal rósł i kolej stanie się jeszcze bardziej częścią naszego codziennego podróżowania, naszej codziennej mobilności.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: wieczory.
1: Poza aktywnością sportową, późniejszymi wieczorami oglądam seriale. Moim takim ulubionym jest Strefa Gangstera. Teraz drugi sezon jest nagrany.
0: Coś jeszcze będzie pan robił?
1: No pewnie jakieś rzeczy związane z hobby. Może wrócę sobie do jakiegoś tam modelarstwa, ale no generalnie ja mam dosyć napięty grafik, więc wieczorami się nie nudzę, ale zazwyczaj spędzam, mówię, na basenie sportowo. No i mówię, później już taki totalny odpoczynek, czyli coś włączyć sobie do obejrzenia i sobie spokojnie z kawką czy herbatką oglądać.
0: Co będzie pani robić w długie jesienne wieczory?
2: Będę leżeć w domku pod kosykiem, oglądać seriale i jeść dobre jedzenie.
0: Jaka ulubiona potrawa?
2: Oj, potrawa to raczej przekąska. Myślę, że jakieś... czy jakąś czekoladkę, pewnie z jakimiś chrupkami, jakieś takie przekąskowe rzeczy.
3: Co ja będę robić? Wie pani co, mam dużo książek do czytania, bardzo grubych. Nie wiem, no, będę wypoczywała, zajmowała się wnukami.
4: Ja? Opiekowała się dziećmi, proszę pani. Także nic szczególnego. Mam dwójkę dzieci, więc siedzę z nimi i tyle. Bez żadnych szaleństw.
0: Jesień się zaczyna. Co pani będzie robiła w długie jesienne wieczory?
5: Proszę panią, no pewnie spacerowała. Będę oglądała telewizję, będę czytała jakąś książkę, które lubię, jakieś może kryminały.
0: Ma już pani jakieś książki przygotowane do przeczytania?
5: Nie, jeszcze właśnie nie mam, bo wie pani, bo mam ogród, to teraz cały czas wie pani pracuje jeszcze w ogrodzie, także jeszcze nie mam.
0: Ale coś pani wybierze.
5: Tak, tak.
0: Co pani będzie robiła w długie jesienne wieczory?
6: Piła herbatkę i leżała pod kocykiem.
7: Jestem na emeryturze, będę piła kawę, ciasta piekła.
8: Chodziła z mężem na spacer.
0: Przepraszam bardzo, co pan będzie robił w długie jesienne wieczory?
9: Trudno mi powiedzieć. To jest życie. Każdego dnia zupełnie jest co innego.
10: Proszę panią, no to zależy, bo generalnie to albo jakieś czytanie, albo jakieś tam spacery. Ewentualnie gdzieś tam wyjazd jeszcze na działeczkę, bo tak weekendowo, jak było lato czy wiosna, to człowiek jeździł regularnie, a teraz troszkę rzadziej. To mniej więcej tak to wygląda w skrócie.
11: Co będę robiła w długie jesienne wieczory? Będę słuchała radiowej jedynki i wężykiem. Tym kończymy dzisiejszy Ekspres Jedynki. Dzięki serdeczne za to spotkanie. Po 18:00 oczywiście muzyczna jedynka, a my słyszymy się jutro. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru, pierwszego jesiennego. Do usłyszenia.

0: Za kwadrans godzina 18, ekspres jedynki. No wreszcie nadszedł ten upragniony przez wielu czas. Już nie trzeba się będzie pocić siedząc, nie trzeba się będzie pocić stojąc. Można wyjść ze swoich norek i cieszyć się jesienią. Dzisiaj mamy pierwszy dzień astronomicznej i kalendarzowej jesieni, co oznacza, że przed nami coraz dłuższe wieczory. Tylko co z takimi wieczorami robić? O to pytała Iza Kostyszyn.
1: Co zamierza pan robić w długie jesienne?

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Wspomnienie udanego urlopu albo ciekawej podróży. Ładne, praktyczne, czasem smaczne, czasem absurdalne. Czyli pamiątki z wakacji. Co z Polski zabierają do domu zagraniczni turyści? A jakie pamiątki przywożą z wyjazdów nasi słuchacze? W audycji

0: I zajrzymy także do Paryża, stolicy światowej turystyki. I tam poszukamy pamiątkowych gadżetów.
1: Czekam na Państwa od 9:00, jutro w 4 porach roku. Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
4: Co za dzień.
7: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi. Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników Nowe Technologie, a Przyszłość Pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
11: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
13: Kamil Olak, dobry wieczór Państwu. Trwają utrudnienia na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłem Łańcuta, węzłem Rzeszów Wschód. W pobliżu Krzemienicy auto osobowe uderzyło w bariery i na 588 kilometrze są kłopoty z przejazdem. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się wyłącznie pasem lewym. Na autostradzie A4 nadal kłopoty także w Dolnośląskiem pomiędzy węzłem Ubanin a węzłem Gościsław. Problem jednak są dużo mniejsze niż jeszcze godzinę temu, dlatego że w kierunku Wrocławia otwarto jeden pas ruchu. Wcześniej w stronę tego miasta trasa była całkowicie zablokowana, a to po tym, jak na 118 kilometrze auto typu bus zderzyło się z ciężarówką. Cały czas problemy są też na trasie S3 w Zachodniopomorskiem pomiędzy węzłem Kliniska Wielkie a węzłem Rzęśnica. Na 83 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i tam zwężona jest jezdnia w kierunku Szczecina. Zajęty jest jeden pas ruchu. Nie odwołano też utrudnień w Podkarpackiem na trasie S19 pomiędzy Dębicą a Sędziszowem Małopolskim na wysokości Nagawczyny. Na 552 kilometrze auto osobowe zderzyło się z autokarem i tam poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim pomiędzy węzłem Kamieńska a węzłem Piotrków Trybunalski Południe. A to oznacza, że przez Budy Polajskie przejedziemy już bez problemów całą szerokością jezdni w obu kierunkach. Nie ma też śladu po problemach w Podkarpackiem na Krajowej 94 na 552 kilometrze.

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godom
1: i Andrzej Kocjan. Prokuratorskie zarzuty dla dwojga pracowników Trybunału Konstytucyjnego ma to związek

0: z niedopuszczeniem do orzekania czworga sędziów.
1: Rosja i Ukraina rozważają ograniczone zawieszenie broni, tak twierdzi szef amerykańskiej dyplomacji, ale nie ustają wciąż ataki Rosjan na Kijów.
0: Hulajnogi elektryczne stop. Radni Piotrkowa Trybunalskiego przegłosowali wprowadzenie stref z zakazem ruchu tych jednośladów.
1: Dwie osoby z Trybunału Konstytucyjnego usłyszały zarzuty.
0: To dyrektorka kancelarii tej instytucji oraz komendant Straży Trybunalskiej.
1: A chodzi o przekroczenie uprawnień i naruszanie praw pracowniczych.
2: Zarzuty dotyczą śledztwa w sprawie niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według rzeczniczki prokuratora generalnego Anny Adamiak podejrzani utrudniali wykonywanie im obowiązków.
3: Dotyczy to pani Zofii H. i pana Piotra P. I wiąże to się, mówiąc bardzo ogólnie, z tym, że te osoby swoimi działaniami bądź zaniechaniami spowodowały, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mogli podjąć swoich obowiązków, a nawet przebywać w budynku Trybunału.
2: Tak sprawę komentował w Polskim Radiu 24 wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek.
4: Jeśli ktoś jest sędzią Trybunału i nie jest przez Kancelarię Trybunału prawidłowo obsługiwany, to to jest naruszenie prawa.
2: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Rosyjski helikopter wojskowy, który naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicy Braniewa, leciał z obwodu Królewieckiego.
1: Ten obszar jest idealny do przeprowadzania z niego rosyjskich aktów dywersji, mówił w Polskim Radiu 24 redaktor portalu Defense 24 Michał Stella.
5: To, że z obwodu kaliningradzkiego startuje to Mi-8 rosyjskie i ono przekracza polską granicę, to jest sygnał eskalacyjny i znowu z takiego kierunku drugiego, czyli wschód wzmocniliśmy, a teraz Rosjanie pokazują, a co się u was dzieje na północy.
0: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych określiło to zdarzenie jako kolejny rosyjski test gotowości polskiej obrony powietrznej.
1: Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem.
0: Jednocześnie dodał, niepokoi nas, że wojna Rosji z Ukrainą może rozprzestrzenić się na inne obszary, czy to w wyniku ataku hybrydowego, aktu sabotażu, czy też nieporozumienia.
1: Tymczasem rośnie liczba poszkodowanych w rosyjskim ataku na Kijów.
0: Dwie osoby zginęły, a 43 zostały ranne.
6: Rosyjskie drony od kilkudziesięciu godzin atakują Kijów. Trafione zostały stacje paliw, centrum biznesowe, budynki biurowe i farmaceutyczne, dawny rynek oraz budynki w pobliżu dworca. W mieście wybuchły pożary, uszkodzone zostały samochody. Tak poranne uderzenia w rozmowie z telewizją Suspilne relacjonowała pani Anna, mieszkanka Kijowa. Obudziliśmy się po pierwszym uderzeniu, to było straszne. Patrzę przez okno i widzę pożar. Rosyjski dron uderzył w biurowiec w dzielnicy biznesowej. Jedna z pracownic w rozmowie z Radiem Swoboda mówi, że poszkodowanych zostało wiele pracujących tam kobiet. Dziewczyny były bardzo mocno poparzone. Zabrano je do szpitala. Po południu Rosjanie zaatakowali też Sumy. Rannych zostało co najmniej 5 osób. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: Polski gang kradł w Niemczech samochody przez prawie dekadę.
0: 9 osób zostało zatrzymanych na Dolnym Śląsku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez saksońską prokuraturę.
8: 120 polskich i 60 niemieckich policjantów przeprowadziło przeszukania w mieszkaniach i warsztatach m.in. we Wrocławiu, Lubinie i Zgorzelcu. Zabezpieczono części 30 skradzionych samochodów. Komunikat policji i prokuratury zawiera długą listę niemieckich miejscowości, w których rozbity gang skradł przynajmniej 70 drogich aut. Najczęściej dokonywał tego w landach przy granicy z Polską i na zachodzie kraju. Policja mówi o 12 szefach i członkach grupy. 9 z nich jest w rękach polskiej policji. Strona niemiecka wystąpiła już o ich ekstradycję. Według śledczych przestępcy działali od 2017 roku, głównie w Niemczech, ale też w innych europejskich krajach. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: I jeszcze wracamy do kraju.
0: Radni Piotrkowa Trybunalskiego przegłosowali zakaz jazdy na hulajnogach elektrycznych w miejskich parkach, na skwerach, placach zabaw, na terenie siłowni plenerowych, boisk sportowych i tężni solankowej.
1: To reakcja na sygnał od mieszkańców, mówi radny Piotr Gajda.
9: Po prostu młodzież jeździła w parkach i to bardzo szybko, także gdy człowiek szedł spokojnym krokiem w parku, no nagle śmigały koło niego hulajnogi. No i niestety uderzenie taką hulajnogą w dziecko czy starszą osobę mogło skutkować niestety poważnymi obrażeniami.
10: Piesi są wystraszeni, bo jak przemknie koło nich dosyć spory pojazd, ci piesi mają niewiele.

0: wszelkie szanse, żeby nie zostać połamanymi na przykład.
1: Dodała wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Piotrkowie Małgorzata Pingot.
2: A wcześniej w województwie łódzkim na wprowadzenie stref z zakazem ruchu elektrycznych hulajnóg zdecydowało się Kutno.
1: Podobne rozwiązania rozważane są w samej Łodzi i Bełchatowie.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Siatkarze reprezentacji Słowenii są blisko zwycięstwa z Belgią i blisko awansu do półfinału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Słowenia prowadzi 2-1 w setach, w czwartym 24-13. Zwycięzca tego spotkania będzie rywalem Polski w piątkowym półfinale. To spotkanie w piątek o 21:00, a Mariusz Szyszko, team manager naszej kadry, wraca jeszcze do wczorajszego zwycięstwa w ćwierćfinale z Niemcami.
4: Gramy w taki sposób, że przeciwnicy nie za bardzo mają pomysł, jak z nami wygrać, bo mecz był trudny, dziwny. Niemcy grali z olbrzymią skutecznością na wysokich piłkach, w trudnych sytuacjach kończyli wszystko. My mieliśmy problem z blokiem, ale jak mieliśmy problem z blokiem, to byliśmy gdzie indziej dobrzy i to jest dowód na to, jakim mocnym zespołem jest reprezentacja Polski. Byliśmy w stanie wykorzystać ich słabe punkty, zamęczyć ich momentami cierpliwością w grze i takie zwycięstwo ja cenię bardzo wysoko.
3: Mamy aktualizację wyniku meczu Słowenii. Zwycięstwo 3-1 z Belgią, a zatem to będzie rywal reprezentacji Polski w meczu półfinałowym. W piątek zapraszamy zatem na specjalną wieczorną audycję na antenie radiowej Jedynki. Będą transmisje łączone z Mediolanu oraz ze Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Singapurze. Rozstawiona z numerem 5 Polka pewnie pokonała Ukrainkę Oleksandrę Olijnikową 6-0, 6-1. Następną rywalką Polki będzie Belgijka Elis Mertens, a polskie pięściarki Kinga Krówka w kategorii 65 kg i Natalia Kuczewska w kategorii 51 kg zdobyły brązowe medale Mistrzostw Europy w Sofii. W walkach półfinałowych Krówka przegrała z Węgierką Luczą Hamori 1-4, a Kuczewska uległa Turczynce Hajtace Akbas 0-5. Ćwierćfinałowe walki przegrali Michał Pierzchała w kategorii 80 kg i Paweł Brach w kategorii 60. Rozpoczęła się sesja wieczorna, w której planowane są występy trojga naszych reprezentantów. Swoją walkę w półfinale tuż przed chwilą przegrała Angelika Krzysztoforska w kategorii 48 kg, a więc oznacza to następny brązowy medal dla biało-czerwonych.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Pogoda.
2: W nocy na wschodzie nad morzem, a także na zachodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od 1 stopnia w rejonach podgórskich, 4 do 8 na przeważającym obszarze, do około 10 stopni miejscami nad morzem i na zachodzie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 30% prądu w krajowej sieci pochodzi w tej chwili ze źródeł odnawialnych.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia. Wok Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
3: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Reklama. Autopromocja.
7: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie pierwszym Polskiego Radia.
8: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
9: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
10: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
7: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka.

Madonna i Frozen. Zaglądam teraz do kalendarium muzycznej jedynki. 23 września, środa. Teraz w tym roku środa. W 1930 roku tego dnia, czyli 96 lat temu, urodził się Ray Charles, wokalista, pianista, organista, saksofonista, trębacz, także kompozytor i autor piosenek. Kiedy miał 6 lat, stracił wzrok i wkrótce potem objawił nagle wielkie zdolności muzyczne. Jako nastolatek już zaczął występować w nocnych klubach i od tego rozpoczęła się jego wieloletnia, najpierw tylko amerykańska, potem światowa kariera. Śpiewał muzykę bluesową, jazzową, country, rhythm and bluesa. Śpiewał w bardzo charakterystyczny, ekspresyjny sposób, a jego interpretacje wielu utworów stały się właśnie niezapomnianymi wykonaniami. No, nie mogłabym tu wyliczyć wszystkich przebojów Raya Charlesa, ale na przykład What I Say, I Can't Stop Loving You, Hit the Road, Jack, Unchain My Heart, Georgia on My Mind i tak dalej, i tak dalej. Współpracował z wielkimi amerykańskiej muzyki country, z Johnnym Cashem czy Willie Nelsonem. Miał takie okresy w życiu, kiedy karierę przerywało mu uzależnienie od alkoholu i narkotyków, ale wracał do muzyki. Został nagrodzony 17 statuetkami Grammy. Pierwszą odebrał w 1960 roku, ostatnią w 2004. Występował w Polsce w 1984 i 1996 na Jazz Jamboree, a śpiewał także na koncercie zamkniętym w 2000 roku. Zmarł 10 czerwca 2004 roku w Stanach Zjednoczonych.

0: Płyta tygodnia.
1: Nasza płyta tygodnia nosi tytuł Noc z Kleopatrą. Komety powracają z Nocą z Kleopatrą, następczynią wydanego w 2024 krążka Ostatnie okrążenie. Lesław i spółka łączą charakterystyczną dla siebie przebojowość z zupełnie nowymi horyzontami, czego rezultatem jest płyta, która z pewnością zadowoli wielu fanów wiernych grupy i nie tylko fanów. Komety są uznawane za jeden z najważniejszych zespołów alternatywnych XXI wieku. To warszawski zespół uformowany przez Lesława. Gitara, wokal, muzyka, słowa. Uformowany przez Lesława w roku 2002. Ich twórczość zjednała im fanów nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zespół koncertował między innymi w Anglii, Szwecji, Niemczech i Meksyku, gdzie ukazał się anglojęzyczny album zawierający największe przeboje zespołu Komety. Pomimo kilkukrotnych zmian w składzie, nieodmiennie centralnym punktem, a zarazem znakiem rozpoznawczym Komet pozostają głos i teksty Lesława, poetycko niejednoznaczne, często rozgrywające się w pejzażach Warszawy. No i te teksty stawiają Lesława w gronie najwybitniejszych artystów swojego pokolenia. Tę płytę, jeśli będą mieli Państwo szczęście, mogą Państwo od nas otrzymać. Numer SMS-owy to 71151. Koszt wysłania SMS-a to złotówka plus VAT. Trzeba mieć szczęście, a wtedy Noc z Kleopatrą zespołu Komety trafi do, na pewno trafi do albo pani, albo pana, którzy w tej chwili słuchają Muzycznej Jedynki.

0: Ralf Kamiński i Krystyna. A my już, mam nadzieję, dzięki magii radia jesteśmy w Krakowie, gdzie, mam nadzieję, jest jubilat, ma dzisiaj urodziny. Michał Zabłocki, halo?
1: Halo, halo, jestem rzeczywiście. Tuż przy Rudawie stoję, nie przy Wiśle, tuż przy Rudawie. Rudawa, dopływ Wisły, jakby ktoś nie wiedział, bo warszawianie, jak byłem warszawianinem, to też nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Rudawa. Tu jestem.
0: Dobrze, tu jesteś i przyjmujesz życzenia urodzinowe. Wszystkiego najlepszego.
1: No, przyjmuję wszędzie, gdzie jestem. Dobrze. A zwłaszcza od ciebie i od radiowej jedynki. To jest przemiłe.
0: Dobrze, to teraz przejdźmy do urodzin Czesława, który już jakoś nie słyszymy, żeby teraz śpiewał.
1: Teraz nie śpiewa, bo śpiewał Ralf, ale urodziny Czesława nie, dzisiaj nie, dzisiaj
0: nie,
1: moje.
0: Dzisiaj nie, ale
1: wczoraj. Wczoraj były urodziny Ani Szałapak. Mm-hmm. Bo ja w duecie tym razem byłem z Anią Szałapak, nie z Czesławem Mozilem. Ania Szałapak, Zabłocki osobiście wczoraj w piwnicy pod Baranami świętowaliśmy w zasadzie takie podwójne urodziny. Ania do północy, ja po północy. Mm-hmm. Ania Szałapak zmarła w 2017 roku, więc to była jej dziewiąta rocznica urodzin od śmierci, można powiedzieć. Nie, no ale była z nami obecna, bo nam na szczęśliwie na telewizorze nie żadna fałszywa i sztuczna Ania, tylko rzeczywiście taka, która zaśpiewała te piosenki jeszcze zanim zmarła.
0: Cały Kraków wybrzmiał mi teraz. Zazdroszczę wam czasami różnych waszych pomysłów, ale ja bym chciała właśnie trochę wrócić do Czesława, który już nie śpiewa, i ja tego bardzo żałuję, bo to był bardzo fajny moment w historii polskiej piosenki, kiedy Czesław się nam objawił, dzięki oczywiście tobie.
1: No, Czesław dalej śpiewa, a on się nawet tak nazwał, żeby nie było wątpliwości, co
0: że
1: robi.
0: Dalej, tak, dobrze.
1: Tak, i on dalej sobie śpiewa i jak najbardziej jest obecny wszędzie. Także nawet ze mną, dlatego że też nie zaprzestajemy tych koncertów w duecie. Chodźmy na ławeczkę i ostatnio zaczęliśmy
0: posiedzieć troszeczkę, tak?
1: Tak, tak. Siadamy tym razem już z całym zespołem, bo z zespołem Grzeczni Chłopcy, więc też bywamy razem. Ja teraz bywam razem też z Anią Szałapak. No a w najbliższej przyszłości, myślę, że nie najdalszej, tylko najbliższej, być może jeszcze w tym roku, jakiś solowy singiel może by się, tak z okazji urodzin, zapowiadam.
0: Solowy singiel, dobrze, ale kiedy będzie płyta? Singiel to mało.
1: Tak, na razie wydaliśmy właśnie wczoraj, po raz pierwszy pojawiła się w sprzedaży płyta Ani Koty z Anną Szałapak. Zabłocki osobiście, Anna Szałapak, Ani Koty. I to jest najnowszy produkt, taki cały longplayowy. Natomiast no, w dzisiejszych czasach, żeby doszło do w ogóle sprzedaży jakiejkolwiek płyty, to

0: trzeba by naprodukować trochę tych singli. Więc myślę, że przede mną co najmniej rok takiej pracy nad pojedynczymi piosenkami i potem wrócimy do tematu.
1: I cały czas zajmujesz się piosenkami, czy na przykład jeszcze, nie wiem, władasz szablą?
0: Władam szablą. Właśnie przed chwilą wyszedłem z treningu, opuściłem dzieci, 20 dzieci, które trenuję na
1: tutaj. Ach, jesteś
0: obok
1: trenerem?
0: Też jestem trenerem, jestem też zawodnikiem i za miesiąc, nawet niepełny miesiąc, lecę na Mistrzostwa Świata, więc trzymajcie za mnie kciuki. Państwo słuchacze.
1: Przepraszam,
0: i ty,
1: bo
0: Mario.
1: Ja oniemiałam, że lecisz na Mistrzostwa Świata jako zawodnik?
0: Jako zawodnik, tak. Teraz już jest taka sytuacja, że w zasadzie wszystkie kategorie wiekowe mają swoje Mistrzostwa Świata. Ta kategoria tak zwana seniorów, to już nie jest w ogóle seniorów, to się tylko tak nazywało, to jest kategoria open, gdzie każdy może startować, ale są przecież te kategorie młodsze, czyli juniorzy, młodzicy i tak dalej, coraz młodsze, ale są też i coraz starsze, czyli ci tak zwani mastersi. Ja jestem już ten taki
1: mastersem.
0: No i
1: dobrze, to w takim razie życzę ci, byś pozostał mastersem, a na zakończenie tej rozmowy sportowo-piosenkowo-krakowskiej, bo tak to nam wyszło, ja jednak przypomnę, jak myślisz, co ja przypomnę z repertuaru Czesława?
0: No trudno mi powiedzieć, co tam przygotowałaś. No,
1: bardzo łatwo.
0: No to ja nie wiem, ale najlepiej to by było, gdybyś nie przypomniała, tylko zaprezentowała Sokratesa, którego właśnie singlowaliśmy niedawno za nią Szałapak. Sokrates, czy masz coś takiego na podorędziu?
1: Nie mam na podorędziu, no ale właśnie. Czekam, że mi przyślecie, a ja po prostu, ja was pokochałam za maszynkę do świerkania. Ja po prostu, no dobrze, już się znudziliście tym sukcesem. No dobrze, no tak. Można zagrać, czy nie?
0: Można zagrać.
1: Dziękuję bardzo. I w takim razie na następnym spotkaniu będą jakieś nowsze rzeczy, ale ja uważam, że maszynka do świerkania była absolutnie przełomowa w tamtych czasach, wcale niesłusznie minionych. Dobrze mówię?
0: Bardzo miło, bardzo dziękuję za życzenia i za tę rozmowę.
1: Michał Zabłocki z Krakowa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To jest audycja Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia. Fakty historyczne dotyczące inauguracji roku akademickiego 1981-82 zostały przedstawione na wystawie przygotowanej przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej w sercu kampusu. Moim gościem jest pan profesor Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Co skłoniło państwa do zorganizowania wystawy, która odwołuje się do czasów odległych, ale bardzo znaczących i zajmujących historycznie?
2: Znaczących i, mówmy szczerze, kontrowersyjnych, prawda? Natomiast dla nas tą pobudką przede wszystkim był dar, który został przekazany przez panią Zofię Hulanicką, Boglewską, żonę jednego z dziekanów, profesora Adama Hulanickiego, która w 1981 roku towarzyszyła właśnie jemu podczas inauguracji, robiąc zdjęcia. I te zdjęcia po tych kilkudziesięciu latach, dosłownie kilka miesięcy temu, nam przekazała do muzeum. No więc doszedłem do wniosku, że byłoby dobrze ten temat przywrócić i zestawiliśmy to ze zdjęciami tymi tak zwanymi oficjalnymi, które mamy w zbiorach.
1: 45 lat minęło od tych wydarzeń. Rektorem wówczas, w tamtych czasach, był wybitny historyk, mediewista, profesor Henryk Samsonowicz.
2: To prawda, to naprawdę wielka postać. W zasadzie znałem profesora, więc pamiętam, jakiego formatu to była osobowość. Tak jak rektor się wyraził na otwarciu, no to był człowiek, który zmienił uniwersytet. Ten uniwersytet od tamtej pory poszedł w inną stronę. Mogę przytoczyć fragment z tekstu inauguracji, z przemowy rektora, bo tak się złożyło, że mamy nie tylko cały tekst, mówię o transkrypcji, ale mamy również fragment nagrania przechowywanego w Narodowym Archiwum Cyfrowym. I co jest o tyle ciekawe, że w tej przemowie bardzo dużo tych słów, które pada, tych zdań, one są naprawdę nadal aktualne. Jeden z przykładów, rola i wielkość uczelni zobowiązuje. Tym bardziej, że przecież nasze zobowiązania mamy w stosunku nie tylko do stolicy, czy nawet nie tylko do Polski. No to są słowa człowieka, który się zwraca w 1981 roku do studentów pierwszego roku, ale równie dobrze rektor może takimi samymi słowami się posługiwać na inauguracji, albo rektor Samsonowicz, ponowny cytat, korzystajcie z tych możliwości, z tych osiągnięć. No i musicie pamiętać jedno, nauka nie może stać w miejscu. Musicie stać się od nas mądrzejsi, poznać więcej i lepiej.
1: Panie profesorze, powiedzmy o tym, czym jest inauguracja, ta ceremonia dla społeczności uniwersyteckiej, tak jak będzie ona celebrowana już niebawem.
2: Już niebawem, specjalnie zrobiliśmy otwarcie tej wystawy i tę wystawę tuż przed inauguracją nowego roku akademickiego. No dla nas to jest święto. Świętujemy każdy 1 października, początek nowego roku akademickiego, nowi studenci. To jest tak naprawdę prezentacja naszego ceremoniału. Jesteśmy dumni z tego typu wydarzenia. Przypomnę, że między innymi Uniwersytet Jagielloński posiada swój pochód akademicki, inauguracyjny, który został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa. Tak? Także mówimy o tym, że to są wydarzenia początkujące rok akademicki, naprawdę ważne dla społeczności naszej akademickiej, ale jestem przekonany, jesteśmy dużym

0: Uniwersytetem w centrum miasta, więc jest to również wydarzenie ważne dla całego miasta, ale chyba najbardziej przeżywają to studenci pierwszego roku.
1: Widzimy studentów z tamtych czasów, czyli z tej inauguracji 81 na 82. Oni mają jeszcze czapki studenckie. Oczywiście władze Uniwersytetu również mają stosowne stroje. Wszystko to działo się w Audytorium Maksimum, no niezwykle historycznej, ważnej dla Uniwersytetu Warszawskiego sali, ale był też pochód. Pan wspomniał o pochodzie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wówczas był również na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Tak, to prawda i to jest dla nas ważne, szczególnie dzisiaj, że ten pochód w 1981 roku to był naprawdę pochód, czyli goście, rektor, rektorzy, studenci przechodzili tak naprawdę przez cały dziedziniec główny naszego kampusu przy Krakowskim Przedmieściem i dopiero wtedy zmierzali do Audytorium Maksimum. Od 1982 roku, na ile mi wiadomo, a na pewno w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ten pochód troszeczkę jest mniejszym pochodem, mniej ceremonialnym, bo tak naprawdę wychodzimy, ci, którzy znają kampus i Pałac Kazimierzowski, to wychodzimy w prawo, skręcamy, potem lekko w lewo, już jesteśmy w Audytorium Maksimum, więc nie jest to aż tak ceremonialne wydarzenie, jakim powinno być. Stąd ten apel do rektora Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Alojzego Nowaka, żeby być może przywrócił tę tradycję, którą mieliśmy lata temu. Jestem przekonany, że to byłoby coś ciekawego dla społeczności uniwersyteckiej i społeczności lokalnej.
1: Na zdjęciach, które Państwo prezentują na wystawie, widzimy nie tylko profesora Henryka Samsonowicza, ale innych wybitnych uczonych polskich owego czasu. Tam jest również profesor Aleksander Gejsztor.
0: Tak, to prawda. No, za każdym razem inauguracja roku akademickiego przyciąga różnych znamienitych gości, czy to włodarzy miast, czy prezydentów państw. To jest tego typu wydarzenie.
1: Tam jeszcze jest ówczesny premier Mieczysław Rakowski i kardynał Józef Glemb.
0: To prawda, nie dziwmy się. Również dzisiaj, jeżeli mamy nową inaugurację roku akademickiego, także tego typu goście się pojawiają, czy to marszałek Sejmu, czy niekiedy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Tak wygląda to wydarzenie. Zawsze serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś może, żeby uczestniczył. Bo to naprawdę jest święto, na którym pojawiają się znamienici goście. No, nie tylko nasi absolwenci. To jest święto nauki, święto wolności, tak, i tworzenia wiedzy.
1: Budowania nauki również.
0: Budowania nauki, tak.
1: O nowej wczoraj otwartej wystawie pod tytułem Inauguracja 1981 na 82 opowiadał nam pan profesor Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: A słuchaczy zapraszam do dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Przypominam, to jest kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego, aby obejrzeć tę wystawę i przypomnieć sobie czasy, o których właśnie twórcy tej wystawy nam mówią. Pora kończyć dzisiejszą Eurekę. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Katarzyna Jankowska.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Poza tym, że jestem wolontariuszem, ja również jestem osobą niepełnosprawną.
2: Dawid Olszewski, wolontariusz w Fundacji Espero Nadzieja dla Dzieci.
1: Urodziłem się z wrodzoną wadą wzroku. Pierwsze dwie operacje przeszedłem, będąc w pierwszej klasie podstawówki. Pamiętam ten czas, kiedy moja mama też się zastanawiała, gdzie iść do lekarza ze mną, kto może mi pomóc, gdzie mogę być zoperowany, jak to wszystko zorganizować. Mojej mamie się udało, ale byłoby to dużo prostsze, gdyby w momencie diagnozy otrzymała konkretną informację. Proszę się zgłosić tutaj, oni pokierują. Oni powiedzą, co można zrobić, gdzie się udać, żeby tą pomoc jak najszybciej i jak najlepszą osiągnąć.
2: W Fundacji Espero rodzice, którzy szukają pomocy dla chorego dziecka, mogą liczyć na empatię, wsparcie i cenne informacje na temat możliwości leczenia oraz pomoc w opracowaniu planu działania dopasowanego do potrzeb malucha.
1: Ja akurat nauczyłem się dość szybko funkcjonować z moją niepełnosprawnością, przez co psychicznie przeszedłem w miarę dobrze przez to. Dziecko, które jest w pierwszej klasie podstawówki, nosi okulary o mocy plus 16, czyli to są mniej więcej centymetrowe soczewki o takiej grubości, nie mogące uprawiać żadnej aktywności fizycznej, jest wykluczone z życia z rówieśnikami. Ja się nauczyłem z tego śmiać, ale też musiałem się nauczyć z tym żyć, żeby nie zwariować.
2: Fundacja Espero zapewnia zarówno wsparcie finansowe, jak i emocjonalne. Pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji w Polsce i za granicą oraz oferuje pomoc psychologiczną.
1: Wiem, że duża część dzieciaków nie radzi sobie psychicznie z tym. Te dzieci potrzebują wsparcia psychologa, te dzieci potrzebują wsparcia często już psychiatry na pewnym etapie, dlatego że pojawiają się nie tylko problemy z życiem w społeczeństwie, ale pojawiają się stany depresyjne, pojawiają się myśli samobójcze, to wszystko jest realne i mówię to z doświadczenia mojego i osób, które poznałem, będąc jeszcze w tym wieku, powiedzmy nastoletnim, moich rówieśników. A niestety w Polsce dostęp do psychologii i psychiatrii dziecięcej, no to jest temat rzeka.
2: Fundacja Espero Nadzieja dla Dzieci jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie nadziejadladzieci.pl.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie pierwszym Polskiego Radia.
4: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
5: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
6: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
3: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są

0: wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia. Wok Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
2: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu, czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
9: Tak.
8: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
9: Mhm.
8: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
9: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
10: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
8: Już rozumiem.
9: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
11: Kamil Olak. Nowe problemy w województwie pomorskim na trasie S6 pomiędzy węzłem Słupsk-Południe a węzłem Słupsk-Zachód. Na drugim kilometrze zepsute auto blokuje jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Problemy pojawiły się też w Pomorskiem na krajowej 25 pomiędzy Białym Borem a Człuchowem na wysokości Gwieździna. Auto osobowe zderzyło się z pojazdem rolniczym i w konsekwencji na 47 kilometrze wprowadzono ruch naprzemienny. Uważajmy także w Śląskiem na drodze krajowej numer 44 na odcinku Tychy-Bieruń. Na trzecim kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i problemy są na jezdni w kierunku Oświęcimia. Zablokowany jest jeden pas ruchu i jedziemy tam tylko jednym pasem. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4, zarówno te w województwie dolnośląskim, jak i podkarpackim. Pomiędzy węzłem Łańcut a węzłem Rzeszów Wschód bez przeszkód przejedziemy przez Krzemienicę. Na 588 kilometrze dostępne są wszystkie pasy jezdni. Problemy skończyły się także na autostradzie A4 między węzłem Udanin a węzłem Gościsław, a to oznacza, że na 118 kilometrze w kierunku Wrocławia jedziemy całą szerokością jezdni. Śladu po utrudnieniach nie ma też w zachodniopomorskim na trasie S3 pomiędzy węzłem Kliniska Wielkie a węzłem Rzęźnica. Na 83 kilometrze mamy do dyspozycji całą jezdnię w kierunku Szczecina. A jeśli państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał 22 513 11 11.
12: Jest 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jednym z tematów nowa stała amerykańska baza w Polsce. Dwoje pracowników Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami i ze zakazem przychodzenia do pracy, bo rażąco naruszyli obowiązki, twierdzi minister sprawiedliwości. Wielkie emocje i długie brawa po projekcji filmu o Jacku Kuroniu i jego żonie. To jeden z filmów walczących o główną nagrodę w Gdyni. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jak przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz, tematem była stała baza wojsk amerykańskich w Polsce, a także współpraca inwestycyjna. Karol Nawrocki przebywa w Nowym Jorku, gdzie trwa zgromadzenie ogólne.

0: ONZ. Na 21 przewidziano wystąpienie polskiego prezydenta. Ma tam mówić o wyzwaniach i zagrożeniach stojących przed światem z perspektywy naszego kraju, o łamaniu prawa przez państwa autorytarne, o konieczności powrotu do prymatu prawa międzynarodowego nad prawem siły i o sytuacji w naszym regionie w kontekście agresywnej postawy Rosji. Wcześniej na forum ONZ wystąpił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Dwoje pracowników Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami, także z zakazem przychodzenia do pracy. Chodzi o dyrektorkę Kancelarii Trybunału Zofię H. oraz Piotra P., komendanta Straży Trybunalskiej. Śledczy zarzucają im działania, które były wymierzone przeciwko czwórce sędziów wybranych w kwietniu przez Sejm i niezaprzysiężonych przez prezydenta. Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka Zofia H. nie dopełniła ciążących na niej obowiązków.
1: Poprzez uniemożliwienie sędziom Trybunału wykonywania obowiązków służbowych oraz korzystania z uprawnień związanych z pełnieniem urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a także złośliwie i uporczywie naruszała prawa pracownicze sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Piotrowi P., komendantowi Straży Trybunalskiej, śledczy zarzucają przekroczenie uprawnień, w tym poddawanie sędziów stałej kontroli i ograniczanie ich swobody poruszania się po budynku Trybunału. W okolicach Malborka trwają poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu zarejestrowanego przez wojskowe radary. Do działań w terenie ruszyli terytorialsi. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że działania mają charakter prewencyjny, ponieważ obiekt został odnotowany przez system, ale nie został zidentyfikowany przez wojskowe samoloty. Inaczej było dziś po południu, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski śmigłowiec. Maszyna leciała z obwodu Królewieckiego i o 300 metrów przekroczyła granicę na północ od Braniewa. Przebywała w Polsce 42 sekundy, przekazał rzecznik dowództwa operacyjnego, pułkownik Jacek Goryszewski.
2: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznej odsunęli Rosjanie śmigłowiec od granicy. Nasze systemy obrony powietrznej obserwowały ten śmigłowiec i były w stanie gotowości. Podrwano też myśliwce z Malborka.
0: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapewnia, że granica Polski z obwodem królewieckim jest stale monitorowana. Węgierskie Krajowe Biuro Śledcze przeprowadziło przeszukania w Centrum Praw Podstawowych, a także w jednym z mieszkań pracownika tej instytucji. Śledczy przekazali, że sprawa dotyczy zagranicznego pracownika fundacji, który jest poszukiwany. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o Marcina Romanowskiego, który był zatrudniony w centrum.
3: Według policji postępowanie dotyczy podejrzenia niegospodarności. Śledczy ustalili, że centrum miało wypłacać temu mężczyźnie w przeliczeniu niemal 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie, mimo że według dotychczasowych ustaleń śledztwa wykonywał on jedynie minimalną ilość pracy na rzecz fundacji. Mężczyzna ma być obecnie poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Policjanci przeszukali budynki centrum w Budapeszcie, jego biuro rachunkowe oraz ostatnie znane miejsce pobytu zagranicznego urzędnika na Węgrzech. Zabezpieczono dokumenty, umowy, faktury i listy płac, a także dane z serwerów firmy. Przesłuchano również świadków. Węgierskie media, powołując się na informacje z własnych źródeł, przekazują, że chodzi o byłego polskiego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS, Marcina Romanowskiego. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: To są aktualności jedynki.
0: Aplauz i wzruszenie. Widzowie festiwalu filmowego w Gdyni z wielkimi emocjami obejrzeli najlepszy obraz o Jacku Kuroniu i jego żonie Grażynie. Nasza rewolucja. Pokaz odbył się w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Kuroń był jednym z jego założycieli. Widzowie, z którymi rozmawiał Witold Banach, po projekcji nie kryli emocji.
5: Wzruszenie, świetny film, bardzo dobrze, że powstał.
6: No niesamowite wrażenia po prostu. Jestem w szoku, że tak można było oddać prawdę temu wszystkiemu, co było, co przeżyliśmy.
7: Bardzo ważne przypomnienie tego, co się działo w latach 80., a mam wrażenie, że wiele osób zapomniało już o tym.
8: Bardzo udany film. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak nie trafi ta historia, więc bardzo pozytywne zaskoczenie.
0: Na filmy Piotra Domalewskiego, dodajmy, Nasza rewolucja walczy o jedną z głównych nagród w Gdyni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk. Siatkarska reprezentacja Słowenii będzie rywalem Polaków w półfinale Mistrzostw Europy. W rozegranym w Turynie spotkaniu ćwierćfinałowym Słowenia pokonała Belgię 3-1, a Słoweńców do zwycięstwa

0: poprowadził Rok Morzić, zdobywca 18 punktów. Zatem przed nami półfinałowy mecz Polska-Słowenia, to w piątek o 21:00. Przyjmujący i jeden z liderów naszej kadry Tomasz Fornal nie może doczekać się już tego spotkania i liczy na wyrównane starcie.
1: Rok temu tak naprawdę była wymiana generacyjna po igrzyskach w Paryżu, także nie chcę mówić, że jesteśmy świeżym tworem, ale dla nas im więcej ciężkich meczy, ciężkich końcówek, tym lepiej.
0: W piątek zapraszamy na specjalne studio w radiowej Jedynce, w którym czeka nas łączona transmisja z meczu siatkówki i piłkarskiej Ligi Narodów Polska-Bośnia i Hercegowina. Start naszego studia o 20:00, a jeszcze dziś o 21:00 ostatni ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. Włochy zmierzą się w nim z Finlandią. Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych przegrała ze Słowenią 28-29 w meczu towarzyskim rozegranym w czeskim mieście Heb. Kolejne starcie Polek w piątek z Czeszkami to o 18:00, a w niedzielę przeciwnikiem będzie druga reprezentacja Norwegii. Cztery reprezentantki Polski zdobyły brązowe medale podczas Mistrzostw Europy w boksie, które odbywają się w Sofii. Angelika Krzysztoforska w kategorii 48 kg, Natalia Kuczewska w kategorii 51 kg, Kinga Krówka w kategorii 65 i Elżbieta Wójcik w kategorii 80 kg. Wszystkie nasze reprezentantki przegrały dziś niestety walki półfinałowe. W ćwierćfinałach odpadali panowie Mateusz Urban, Michał Pierzchała i Paweł Brach.
2: Pogoda.
3: Noc pochmurna z przelotnym deszczem na wschodzie, nad morzem i na zachodzie kraju. Temperatura od 1 stopnia w rejonach podgórskich przez 4 do 8 na przeważającym obszarze, najcieplej 10 stopni miejscami nad morzem i na zachodzie. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali. W Jedynce czas na morską prognozę pogody. Prognoza dla Bałtyku Południowego i Południowo-Wschodniego. Ważna do jutra, do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna z godziny 15 czasu uniwersalnego nad wschodnią Europą utrzymuje się niższa z ośrodkiem 1013 hektopaskali nad Białorusią. Zachodnia Europa pozostaje pod wpływem rozległego wyżu. Niższa z ośrodkiem 1012 hektopaskali nad południową Norwegią przemieszcza się na południowy wschód. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków południowych 2 do 4, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5, przechodzący na zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do południowego 2 do 4, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni 3 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, skręcający na północno-zachodni 4 do 5, okresami 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na północno-zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody. Kolejną podamy po godzinie 1 w nocy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: kiedy stres

0: Stres zagłusza Twój spokój. Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi. Energa z grupy Orlen. Marka Lotto. Partnerzy strategiczni. KGHM Polska Miedź. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia. Wok Polska. Harper's Bazaar. Film Web. Zwierciadło. Interia.
4: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Michał Sikorski.
5: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Wspomnienie udanego urlopu albo ciekawej podróży. Ładne, praktyczne, czasem smaczne, czasem absurdalne. Czyli pamiątki z wakacji. Co z Polski zabierają do domu zagraniczni turyści? A jakie pamiątki przywożą z wyjazdów nasi słuchacze? W audycji zajrzymy także do Paryża, stolicy światowej turystyki. I tam poszukamy pamiątkowych gadżetów.
7: Czekam na Państwa od 9:00. Jutro w czterech porach roku. Sława Bieńczycka.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Time of My Life, Bill Medley i Jennifer Warnes i Paweł Sztampkę. Witamy w Muzyce Kina. Jest 18 minut po godzinie 20. Dziś przede wszystkim John Coltrane, ale nie tylko. Na początek chciałbym przedstawić piosenkę, która już dzisiaj zresztą pojawiła się w naszym programie. Dzisiaj była oficjalna premiera tego filmu w Gdyni na festiwalu. Jest w głównym konkursie. Ten film pojawi się na naszych ekranach. Musimy jeszcze chwileczkę poczekać. W listopadzie jest ten film w normalnym rozpowszechnianiu, a na festiwalu w Gdyni został pokazany w konkursie film o Jacku Kuronie, o Grażynie Kuroń, film o Solidarności, o latach 70. i 80. I jest tam piosenka. Piosenka, którą śpiewa Cortez, Kaśka Sochacka, piosenka zatytułowaną Jak my, nasza rewolucja.

To Cortez i Kaśka Sochacka, jak my, piosenka brzmiąca w filmie Nasza Rewolucja. Film ten miał dzisiaj swoją premierę i pokaz specjalny na festiwalu w Gdyni. Jest w głównym konkursie film Piotra Domalewskiego. No to jeśli już jesteśmy przy takich historycznych opowieściach, to jeszcze jedna. Joanna Kulik i Marcin Masecki i Dwa Serduszka to film, chyba najbardziej nagrodzony polski film ostatnich kilkudziesięciu lat. Między innymi Oscar dla najlepszego niejednoznacznego filmu, Europejska Nagroda Filmowa, BAFTA, nagroda na Camera Image i wreszcie Europejska Nagroda Filmowa roku 2014. I te genialne Dwa Serduszka, Cztery Oczy zaśpiewane przez Joannę Kulik, ale wszystko zaczyna Marcin Masecki.

Tak, dziś się mówi, ale styluwa, rzeczywiście styluwa. Joanna Kulik i Marcin Masecki, dwa serduszka profesora Sygietyńskiego. Niesamowity film i świetnie wstawiona tam ta muzyka. Zresztą muzyka w tym filmie jest, nawiązuje również bezpośrednio do Coltrane'a. Przypomnę, że właśnie dziś mija 100. rocznica urodzin Johna Coltrane'a. Z filmem miał stosunkowo niewiele do czynienia, ale jednak miał. I dlatego też chciałbym przypomnieć kilka jego brzmień filmowych, ale zanim, bo w tej chwili jest 27 minut po godzinie 20, jeszcze jedne urodziny. Grzegorz Markowski dziś kończy 73 lata, urodził się w 53 roku. Z filmem też nie miał aż tak bardzo wiele do czynienia, jeśli chodzi o autor muzyki filmowej, ale warto przypomnieć jego debiut jeszcze przed Perfektem, kiedy to zaśpiewał wokalizę w filmie 07 Zgłoś się. No to dorzucimy jeszcze Alicję Majewską i porecznika Borewicza i będziemy mieli chyba całość.

0: Alicja Majewska i 07 zgłoś się, a wcześniej w tej wokalizie Grzegorz Markowski urodzinowy. Grzegorz Markowski dziś kończy 73 lata. Wszystkiego najlepszego od dziennikarzy, całego zespołu i słuchaczy programu pierwszego.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No i pozostajemy w tym klimacie urodzinowym. Gdyby żył, gdzieś kończyłby 100 lat John Coltrane. Tak, taka równa rocznica. Zresztą w tym roku stulecie, gdyby żył, też by obchodził Miles Davis. John Coltrane i Miles Davis to dwa najważniejsze nazwiska w nowoczesnym jazzie, ale również nieobojętne dla kina. Jeśli chodzi o Milesa Davisa, oczywiście wszystko wiemy. Paryż, Windą na szafot, Louis Malle. A jeśli chodzi o Coltrane'a, było tego troszeczkę mniej, muszę powiedzieć. Wszystko to zaczęło się w 64 roku. To taka francuska nowa fala, ale film kanadyjski i ten motyw amerykańsko-francuski bardzo silny w tym filmie. Film zatytułowany Kot w worku. Dziennikarz Claude i jego dziewczyna Barbara chodzą po mieście, po Quebecu i są lata 60. I taki to jest film z muzyką, którą napisał i zagrał od A do Z John Coltrane. Jego słynny kwartet, bo to jest rok 64. To jest dla mnie cały czas najważniejszy okres Johna Coltrane'a. Posłuchajmy trochę tej muzyki brzmiącej w tym właśnie filmie, wydanej wiele lat później, po śmierci Johna Coltrane'a, przypomnianej przez radiofonię kanadyjską. John Coltrane i Kot w worku.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tak, to był ten debiut filmowy Johna Coltrane'a. Cała ścieżka dźwiękowa w jego wykonaniu i tego słynnego kwartetu, Kot w worku, tak zatytułowany był ten kanadyjsko-francuski film. To początek nowej fali. Nowa fala zawsze się interesowała od strony muzycznej jazzem, więc ten John Coltrane jak ulał tam pasował. Jeszcze ten, wrócimy do Johna Coltrane'a, ale teraz taki pokłon, ukłon Johna Coltrane'a złożony Coltrane'owi przez Clinta Eastwooda, który kocha jazz i pięknie wykorzystywał w ścieżkach dźwiękowych muzykę jazzową. Zresztą sam trochę grał na fortepianie i podśpiewywał czasami. A ten John Coltrane, na którego chciałbym zwrócić uwagę, to są te nagrania, które powstały z Johnem Hartmanem. W samej ścieżce dźwiękowej, co wydarzyło się w Madison County, jest już troszeczkę inny skład bez Coltrane'a. Film wymagał troszeczkę innej oprawy dźwiękowej, ale piosenki, które wówczas powstały w latach 60. z tej słynnej płyty Johna Hartmana i Johna Coltrane'a, pozostały bez zmian. I tak to brzmiało na płycie.

Lech Wałęsa. Wielkie koncerty dzisiaj stały się już czymś zupełnie powszechnym i już tak nas nie ekscytuje, gdy gwiazdy wpisują do koncertowych kalendarzy polskie miasta. Co więcej, polscy artyści także zapełniają wielkie stadiony, bijąc kolejne rekordy. Wśród nich Dawid Podsiadło i to właśnie on dziś na zakończenie spotkania w Jedynce. Iza Żukowska, dobrej nocy.

0: Lektury jedynki.
1: W drodze na lotnisko chirurdzy Marek Szczygieł i Leszek Piskor z rodzinami pomogli ofiarom wypadku drogowego. Teraz mogli już spokojnie lecieć do Włoch na wakacje. Posłuchajmy trzeciego fragmentu kryminału Mariusza Kaniosa Familia. Czyta Filip Kosior.
2: Ogonek podróżnych przed stanowiskiem lotniskowej odprawy z każdą minutą stawał się coraz krótszy. Stojąca za kontuarem młoda stewardessa ze służbowym uśmiechem sprawdzała dokumenty podchodzących. Kolejne osoby po okazaniu biletów znikały w korytarzu za jej plecami. Stamtąd specjalnym rękawem docierały na pokład samolotu lecącego do Katani. Iwona rozglądała się nerwowo po hali odlotów, ściskając w jednej dłoni karty pokładowe, a w drugiej komórkę. Kątem oka dostrzegła, jak Leszek i Marta przepuścili parę młodych Włochów, by opóźnić swoją odprawę. Mamo, gdzie jest ojciec? Alicja pchnęła walizkę i ta z łoskotem uderzyła o metalowe siedzisko krzesełka. Powiedział, że idzie do toalety. Nie ma go już pół godziny, burknęła dziewczyna. Zadzwoń do niego. Dzwoniłam. Matka próbowała zachować przynajmniej pozory spokoju. To zadzwoń jeszcze raz, warknęła Alicja i zrezygnowana opadła na siedzisko. Broda jej lekko zadrżała, ale powstrzymała łzy. Marek nawet już specjalnie się nie krył szpiciem. Przyjął taktykę wyparcia. Twierdził, że rzekomy nałóg alkoholowy to nic innego jak wymysł jego przemądrzałej żony. Owszem, trochę popija, ale tylko po pracy, żeby się odstresować. W końcu codziennie bierze na swoje barki ogromną odpowiedzialność za zdrowie, a nawet życie pacjentów. Iwona nie ma pojęcia, jakie to jest ciśnienie. Może gdyby to wreszcie pojęła, dałaby mu święty spokój, zamiast ciągle wiercić dziurę w brzuchu. Żona powinna męża wspierać, a nie wymyślać problemy i ciągnąć go w dół. Taka była jego wersja i trzymał się jej z uporem godnym lepszej sprawy. Iwona rozgoniła czarne myśli i po raz enty rozejrzała się po hali odlotów. Musiała coś zrobić, bo bezczynne czekanie doprowadzało ją do rozpaczy. Poszukam go, rzuciła, przekładając przez głowę pasek torby.
3: Zostań. Leszek złożył rączkę swojej walizki. Ja pójdę. Nie wejdziesz przecież do męskiej toalety.
2: Popatrzyła na niego z wdzięcznością. Na jego żonę nie spojrzała, bo wiedziała, co Marta myśli. Przyjaciółka od dawna powtarzała jej, żeby odeszła od tego pijaka i dziwkarza. Łatwo jej było dawać takie rady, bo wyszła za porządnego faceta. No i nie mieli dzieci. A to też zmieniało perspektywę.
1: Filip Kosior przeczytał trzeci fragment kryminału Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
5: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
4: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
5: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
4: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
5: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
4: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kino dla wszystkich pokoleń. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Mecenasi: Energa z grupy Orlen, marka Lotto. Partnerzy strategiczni.

0: Bezpieczni. KGHM Polska Miedź, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ogólnopolscy Patroni Medialni. Telewizja Polska, Jedynka, Program Pierwszy Polskiego Radia, Vogue Polska, Harper's Bazaar, Film Web, Zwierciadło, Interia.
1: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam, Michał Sikorski.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Izabela Kuczyńska, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Polska jako sąsiad Rosji nie szuka konfrontacji z nią. Umacniamy sojusze i rozwijamy armię nie po to, by prowadzić wojny, lecz po to, by jej zapobiec. Tak mówił na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki. Polski przywódca w przemówieniu wygłoszonym podczas debaty generalnej wezwał świat do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
1: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersji.

0: i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia. Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych.
1: Prezydent podkreślił też, że Polska niezmiennie postrzega NATO jako gwaranta europejskiego bezpieczeństwa, a wcześniej podczas kolacji otwierającej szczyt ONZ Karol Nawrocki krótko rozmawiał z prezydentem Trumpem. Tematem była stała baza wojsk amerykańskich w Polsce, a także polsko-amerykańska współpraca inwestycyjna. Jeśli Rosja przyzna się do błędu, nie będziemy podejmować działań w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W ten sposób wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował wczorajszy incydent z rosyjskim śmigłowcem. Maszyna znajdowała się na naszym terytorium przez kilkadziesiąt sekund.
2: Takie rzeczy się między sąsiadami zdarzają. Jeśli strona rosyjska powie, przepraszamy, pilot się pomylił, no to nie będziemy z tego robili wielkiej sprawy. No ale to ten, kto zawinił, musi poczuwać się do błędu.
1: Śmigłowiec Mi-8 wykonywał loty z obwodu Królewieckiego. Przekroczył granicę z Polską na północ od miejscowości Braniewo. Sytuacja była monitorowana przez wojsko. Jak przekazał rzecznik rządu, siły powietrzne poderwały myśliwce w gotowości. Były też naziemne systemy obrony. Dwoje pracowników Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami, a także z zakazem przychodzenia do pracy. Chodzi o dyrektorkę Kancelarii Trybunału Zofię H. oraz Piotra P., komendanta Straży Trybunalskiej. Śledczy zarzucają im działania, które były wymierzone przeciwko czwórce sędziów wybranych w kwietniu przez Sejm i niezaprzysiężonych przez prezydenta. Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka Zofia H. nie dopełniła ciążących na niej obowiązków.
3: Poprzez uniemożliwienie sędziom Trybunału wykonywania obowiązków służbowych oraz korzystania z uprawnień związanych z pełnieniem urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a także złośliwie uporczywie naruszała prawa pracownicze sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P. śledczy zarzucają przekroczenie uprawnień, w tym poddawanie sędziów stałej kontroli i ograniczanie ich swobody poruszania się po gmachu Trybunału.
4: To są aktualności jedynki.
1: Dali świadectwo odwadze i patriotyzmowi. 50 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników, pierwsza opozycyjna organizacja w PRL-u. Po pacyfikacji robotniczych protestów w Radomiu, Ursusie i Płocku grupa opozycjonistów powiedziała nie represjom komunistycznej władzy. Pomagali pobitym, zwolnionym z pracy i skazanym, przypominano podczas uroczystości rocznicowych na Zamku Królewskim w Warszawie. W tamtych czasach to był heroizm, mówi Lech Parel, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
5: Pod apelem założycielskim umieścili własne nazwiska. Jawność była ich tarczą, siłą, odwaga, solidarność i przekonanie, że krzywda drugiego człowieka nie może pozostać bez odpowiedzi.
1: Powstanie KOR-u we wrześniu 1976 roku było jednym z przełomowych momentów w historii polskiej opozycji. KOR stworzył nową formę solidarności między środowiskiem inteligenckim a robotnikami, a jego działalność stała się ważnym doświadczeniem na drodze prowadzącej do powstania Solidarności i przemian demokratycznych w Polsce. Fragmenty ogromnych żyrandoli, ozdobne naczynia i rzeźby odkryto w centrum Warszawy. Przedmioty znalezione w piwnicach zniszczonych kamienic przy Filharmonii Narodowej mogły należeć do jej przedwojennego wyposażenia. Archeolodzy natrafili na nie podczas przebudowy dawnego parkingu na Placu Młynarskiego w Warszawie. Badacze spodziewali się fundamentów dawnych kamienic. Zawartość piwnic była jednak niespodzianką, mówi Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
6: Że będą tam fundamenty kamienicy, no to każdy się spodziewał, ale że w tych fundamentach zostaną znalezione tak niesamowite pamiątki starej Warszawy, związane właśnie z Filharmonią, no to nie spodziewał się nikt. Także odkrycie jest niesamowite. Trzeba je przebadać, ponieważ są to fragmenty dość zniszczone.
1: Docelowo zabytki mają trafić do placówki muzealnej, a pod dawnym parkingiem mogą czekać kolejne niespodzianki. Do przebadania pozostała jeszcze połowa terenu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Noc pochmurna z przelotnym deszczem na zachodzie i nad morzem. Zaledwie 1 stopień pokażą termometry w rejonach podgórskich. Od 4 4 do 8 na przeważającym obszarze, nad morzem i na zachodzie najcieplej 10 stopni. Od rana sporo chmur, pojawią się też mgły, przelotne opady deszczu w całym kraju, a na południowym zachodzie niewykluczone słabe burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu, temperatura wyrównana w całym kraju od 14 do 16.

0: 30 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Prawie 10 minut temu rozpoczął się czwartek, 267 dzień roku. Słońce wstanie 22 minuty po 6, a zajdzie o 18.33. Dzień potrwa 12 godzin i 7 minut. 205 lat temu w mazowieckiej wiosce Laskowo-Głuchy urodził się Cyprian Kamil Norwid. Poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz i rysownik. Niedoceniany za życia. Po latach dopiero wyniesiony do panteonu polskich wieszczów. 130 lat temu urodził się Tadeusz Sygietyński, kompozytor, aranżer, popularyzator polskiego folkloru muzycznego. Dziełem jego życia było założenie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. 24 września 1986 roku urodził się Francis Scott Fitzgerald, słynny amerykański pisarz i scenarzysta filmowy, autor powieści Ta strona raju czy Wielki Gatsby. W 1914 roku urodził się Andrzej Panufnik, kompozytor i dyrygent, twórca symfonii, utworów fortepianowych, skrzypcowych i muzyki wokalnej. W czasie II wojny światowej skomponował utwór Warszawskie dzieci. Artysta większość życia spędził na emigracji w Londynie. Brytyjska królowa Elżbieta II uhonorowała go tytułem szlacheckim. 100 lat mają Polskie Koleje Państwowe. Przedsiębiorstwo założono 24 września 1926 roku. 35 lat temu w Stanach Zjednoczonych ukazała się płyta Nevermind zespołu Nirvana. Album odniósł wielki sukces i sprzedał się w nakładzie 26 milionów egzemplarzy. Pismo Rolling Stone umieściło Nevermind na 17 miejscu rankingu 500 najlepszych płyt muzycznych wszechczasów. 24 września imieniny obchodzą Maria, Gerard, Seweryn, Herman, a także Rupert, Teodor i Tomira. Radiowa Jedynka składa wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom najserdeczniejsze życzenia.
1: Autopromocja.
2: Nadchodzi weekend pełen sportowych emocji. Siatkarze walczą o trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy. Bartosz Zmarzlik o siódmy tytuł Mistrza Świata na żużlu. A piłkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Na początek rywalizacji w Dywizji B starcie z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy na audycje specjalne i transmisje w programie Pierwszym Polskiego Radia.
3: Z Warszawy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
4: Z Mediolanu Cezary Gurjew.
5: Z Torunia Tomasz Kowalczyk.
2: Do usłyszenia w piątek i sobotę wieczorem.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Folk On.
6: Opa, ja.

0: Izabela Żukowska, Maciej Szajkowski. Kłaniamy się Państwu. Audycja Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia. Złotymi nutami wybrzmiał festiwal Skrzyżowanie Kultur, którego bezapelacyjną gwiazdą i odkryciem był Antti Palanen, który w ramach studia festiwalowego zgodził się być dziś z nami. Hello, Antti.
1: Cześć Antti, to wielka przyjemność gościć Cię w programie pierwszym Polskiego Radia w Warszawie. Czy jesteś tu po raz pierwszy?
2: Hello.
1: Witaj. Tak, jestem po raz pierwszy w Warszawie i po raz drugi w Polsce. Pierwszy raz byłem tu w 2012 roku w Gdańsku. Chciałbym zapytać o coś, co zwykle bywa nudne w wywiadach, ale w Twoim przypadku konieczne do zrozumienia drogi, jaką obrałeś. Artysty solowego. Twoja sztuka przywołuje zupełnie inne impresje, jakie zwykle towarzyszą muzycznej scenie Finlandii, z której gro artystów ma wykształcenie zdobyte w słynnej Akademii Sibeliusa. Twoja muzyka daleka jest od klasycznego podejścia. Rozwinąłeś swój autonomiczny styl, gdzie przeplata się elektronika, awangarda, minimal, postpunk, nowa fala i wiele innych gatunków. A to wszystko w oparciu o akordeon diatoniczny. Jak ty sam określiłbyś swój styl?
2: Moja droga artystyczna zaczyna się od tradycyjnej muzyki fińskiej, którą grałem od dziecka. Po akordeon sięgnąłem w wieku 8 lat. Przez kolejną dekadę grałem muzykę mojego regionu, czyli Ostrobotni Południowej. Obecnie mieszkam i tworzę w Kokoli, położonej w sąsiedniej Ostrobotni Środkowej. Zaczynałem więc od nauki i wykonywania bardzo starych melodii i tańców mojego regionu, wykonywanych w archaicznej technice gry na akordeonie. Później aplikowałem do Akademii Sibeliusa. Następnie zacząłem łączyć tradycyjną muzykę fińską z innymi kulturami, jak irlandzką, francusko-kanadyjską z Quebecu, czyli muzyką celtycką. Ale muszę też przyznać, że w młodości słuchałem dużo heavy metalu.
3: Still has a long hair and you can mosh during your music.
2: Yeah, yeah.
1: Z tego okresu pozostały ci długie włosy oraz skłonność do headbangingu w trakcie twoich występów.
2: O tak, uwielbiam moshing. Wciąż jest we mnie ta pierwotna energia.
1: To są elementy, które kształtują mnie od zawsze. Muzyka i cała scena heavy metalowa, transowa, szybka, taneczna elektronika oraz tradycyjne style muzyki akordeonowej. Ta triada tworzy miksturę, która składa się na moją twórczość.

0: Antti Palanen, our special guest in program one of Polish Radio Star, is often described.
1: Gościem specjalnym audycji Folk On w ramach Studia Skrzyżowania Kultur jest Antti Palanen z Finlandii. Stosujesz technikę wokalną określaną jako brief box od beatboxu, co można przetłumaczyć jako ekspresję oddechem, albo etnotrance. Z jednej strony twoja muzyka jest zakorzeniona w tradycji fińskiej, ale dodajesz do tego jeszcze śpiew gardłowy, co stanowi absolutny ewenement. Gdzie twoim zdaniem przebiegają granice pomiędzy tradycją, dla wielu przecież uświęconą, a współczesną sztuką fuzji globalnych?
0: And the modern rave post-metal style. Any boundaries or no boundaries in the modern world?
2: I think there's no boundaries.
1: Uważam, że w sztuce nie ma i być nie może żadnych granic. Moja twórczość jest głęboką podróżą do mego wnętrza. Chcę, by była to moja ekspresja, mój autorski język artystyczny, który przemawia w pierwszej kolejności do mnie samego i w jakiś sposób na mnie oddziałuje. Czy Hunhurtus, Tuwy i ich śpiew gardłowy był wtedy dla ciebie inspiracją? Tak, to było dokładnie to. Mój przyjaciel odbył podróż do Republiki Tuwy i nauczył się tam śpiewu gardłowego. Po powrocie przekazał tę wiedzę mi. Na początku zamierzałem wydobywać takie dźwięki na akordeonie, ale szybko nauczyłem się śpiewu gardłowego i włączyłem go do swojego repertuaru. Nigdy nie lubiłem swojego naturalnego głosu. Zdecydowanie wolę mówić i śpiewać techniką gardłową. To oddaje charakter mojej scenicznej kreacji. Wtedy całe przedstawienie nasycone jest głębią, przestrzenią, mistycyzmem. Wchodzisz wtedy w rolę szamana? Nie wiem, zależy od kontekstu.
2: I don't know.
0: Your music is a medicine.
1: Ale twoja muzyka może być medycyną. Antti Palanen jest naszym gościem w programie pierwszym Polskiego Radia.

0: Jedynka Polskie Radio, Antipalanen, jedna z jaśniających gwiazd fińskiej sceny muzyki świata, współczesnej awangardy, elektroniki i etniki. This year you surprised many listeners by stepping into
1: W tym roku zaskoczyłeś swoich fanów, biorąc udział w fińskich preselekcjach narodowych do Eurowizji, Uuden Musiikin Kilpailu. Wystąpiłeś z utworem Taka Tuka i zająłeś w finale drugie miejsce. Przegrałeś jedynie z duetem Lindy Lapenius i Pita Parkenona, przez co nie pojechałeś na finałowy konkurs. Jak czuję się, awangardowy, eksperymentujący akordeonista, który trafia na wielką popową scenę telewizyjną.
2: Well, I've watched the Eurovision Song Contest since I was a little boy and
1: Cóż, oglądałem konkursy Eurowizji, odkąd byłem małym chłopcem. Uważam, że obecnie można usłyszeć tam sporo nowej i dobrej muzyki z różnych stron Europy. Będąc fanem Eurowizji, aplikowałem tam trzykrotnie. Sądzę, że to dobry sposób na pokazanie własnej muzyki szerokiej publiczności. Ostatnie pytanie. Na scenie grasz i śpiewasz solo, ale czy myślałeś kiedyś, żeby zaprosić do współpracy innych wykonawców, na przykład śpiewaków gardłowych z Tuwy?
2: Yeah. Well, the collaboration has been on my mind and I have a dream.
1: Tak, ciągle myślę o ewentualnych kooperacjach i miałem marzenie, by stworzyć kiedyś taki zespół z prawdziwego zdarzenia. Może to kiedyś nastąpi, ale w dzisiejszych trudnych czasach znacznie łatwiej jest występować solo. Naturalnie muzyka się rozwija, podobnie jak marzenia, i może w perspektywie kilku lat stworzę zespół, z którym wyruszę na światowe tournée.

0: Tego ci życzę, byś podróżował, nagrywał płyty i grał koncerty tak solo, jak i z zespołem, a nawet z orkiestrą symfoniczną. I pamiętaj, w Polsce jesteś zawsze super mile widziany. Przybywaj tu zawsze, kiedy masz czas i ochotę.
1: Come to Poland anytime you like.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Cztery pory roku.
2: Wspomnienie udanego urlopu albo ciekawej podróży. Ładne, praktyczne, czasem smaczne, czasem absurdalne. Czyli pamiątki z wakacji. Co z Polski zabierają do domu zagraniczni turyści, a jakie pamiątki przywożą z wyjazdów nasi słuchacze? W audycji zajrzymy także do Paryża, stolicy światowej turystyki, i tam poszukamy pamiątkowych gadżetów.
3: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Nierozliczone zbrodnie Związku Radzieckiego dają możliwość powrotu agresywnych ambicji terytorialnych Rosji, mówił na forum ONZ prezydent. Karol Nawrocki wygłosił podczas debaty generalnej przemówienie, w którym ostrzegał przed działaniami Rosji i wzywał NATO do stanowczej reakcji na prowokacje ze strony Kremla.
5: Brak rozliczenia tych zbrodni nie był jedynie historycznym zaniedbaniem. Stał się sygnałem, że naruszanie prawa międzynarodowego, agresja i imperialna polityka mogą pozostać bez realnych konsekwencji. To właśnie ten brak sprawiedliwości, ten swoisty grzech pierworodny powojennego porządku tworzy przestrzeń dla powrotu dawnych, agresywnych ambicji.
4: Karol Nawrocki podczas otwierającej szczyt ONZ kolacji rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, m.in. o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Kolejny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto usłyszał zarzuty. To były policjant Artur K. odpowie za wyprowadzenie z giełdy kryptowalut poważnych środków.
6: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że śledztwo posuwa się do przodu. Są nowe tropy, ale na razie nie może mówić o kolejnych działaniach prokuratury.
7: Część działań prokuratury nie jest jeszcze ujawniana. Mogę powiedzieć, że śledztwo posuwa się do przodu i mamy nowe dowody.
6: Emerytowany policjant Artur K., który był w spółce Zonda Krypto dyrektorem bezpieczeństwa, usłyszał już zarzuty prokuratury.
7: Nieuprawnione ingerowanie w dane znajdujące się w systemie informatycznym giełdy kryptowalutowej. Tworzenie w ten sposób fikcyjnych wierzytelności i przywłaszczanie powierzonych przez użytkowników środków pieniężnych w kwocie co najmniej 7,8 miliona złotych. Przywłaszczenie 3900 bitcoinów.
6: Prokuratura domaga się 3-miesięcznego aresztu dla Artura K. Sąd zdecyduje o tym jeszcze dziś. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: No i jest informacja z ostatniej chwili. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy wobec Artura K. Poinformował o tym w serwisie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. A w aktualnościach teraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy ostatnie alerty RCB na Lubelszczyźnie przynoszą odwrotny skutek od zamierzonego. Część mieszkańców regionu zignorowała wczorajsze poranne ostrzeżenie o trwających nalotach na zachodnią Ukrainę i monitorowaniu sytuacji przez polskie lotnictwo.
8: Tak jak zawsze, zignorowałem. Dlatego, że alerty przychodzą zbyt często. De facto nie ma dla nas zagrożenia tutaj.
9: No nijak. Co to mam zareagować? Co ja zrobię? Będę słyszała bomby, to do piwnicy ucieknę, a tak co?
10: Wie pan co, to jak tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje.
4: Wczorajszy poranny alert dla Lubelszczyzny odwołano po kilkudziesięciu minutach.
0: To są aktualności jedynki.
4: Premier Węgier Péter Modziar poleciał do Watykanu. Dziś spotka się na prywatnej audiencji z Leonem XIV. Do papieża przywiezie dwa związane z węgierską historią kościoła dokumenty odnoszące się do wydarzeń z 1956 roku.
11: Pierwszym prezentem jest ręcznie wykaligrafowany zapis przemówienia radiowego papieża Piusa XII z 10 listopada 1956 roku, wygłoszonego w czasie rewolucji węgierskiej. Drugim, pierwsze amerykańskie wydanie wspomnień kardynała Józefa Micentiego, opublikowane w Nowym Jorku w 1974 roku. Modior powiedział, że po 70 latach oba dokumenty łączy przesłanie wolności, godności człowieka i pokoju. Prywatna audiencja rozpocznie się

0: W czwartek przed południem po spotkaniu Młodzior przedstawi papieżowi członków węgierskiej delegacji, m.in. ministra kultury i innowacji Zoltana Tora. Wizyta odbywa się miesiąc przed 70. rocznicą rewolucji węgierskiej. Premierowi w podróży towarzyszą również dwaj synowie, których koszty przejazdu pokrywa z własnych środków. Węgierska delegacja rządowa poleciała do Włoch nie tylko samolotem rejsowym, ale również tanimi liniami. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: A na koniec garść statystyk dotyczących dzieci w internecie. Okazuje się, że choć co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści dotyczące swoich dzieci, tylko co trzeci pyta swoją pociechę o zgodę. Tak wynika z najnowszego raportu Status udostępniony, skala sharentingu w Polsce.
2: Raport pokazuje, że to dzieci częściej niż rodzice widzą zagrożenia płynące z udostępniania wizerunku, wyjaśnia dyrektor generalna UNICEF Polska Renata Bem.
3: Bardzo często w dzisiejszym świecie dzieci i młodzi ludzie mają większą świadomość o zagrożeniach, które płyną z internetu i funkcjonowania w tej przestrzeni niż sami dorośli.
2: Ale coraz więcej rodziców rezygnuje z pokazywania swoich dzieci w internecie. Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Chyży świadomie unika zamieszczania zdjęć swoich dzieci, bo zna zagrożenia w sieci.
4: Od deepfake'ów, o sztucznej inteligencji, która potrafi ze zdjęciem zrobić naprawdę wszystko, po kwestie takiej przemocy i seksualnej.
2: Co piąte dziecko przyznaje, że czuło się zawstydzone przez publikacje rodziców. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy przelotnie popada na krańcach wschodnich, nad morzem, a także na zachodzie Polski. Mamy już jesień i to czuć. Na termometrach przeważnie tylko od 4 do 8 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe też w ciągu dnia, na północnym zachodzie burze. Termometry pokażą od 13 do 17 stopni. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyżowy z nad Polski i Bałtyku przemieszcza się na wschód. Zatoka Niżowa z nad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego wolno przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni skręcający rano w południowo-zachodni do południowego 3 do 4, w dzień okresami do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, później miejscami do 3. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, miejscami 3. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr zachodni do południowo-zachodniego 2 do 3, w dzień okresami 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, miejscami 3, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowy 3 do 5, miejscami w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
7: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
6: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
7: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
6: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
7: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
6: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
5: Jedynka. To jest radio.

0: Muzyka nocą.
1: Podobno marzenia zmieniają się, jak mijają pory roku. Zima, wiosna, lato, jesień.

Podobno jak pisał William Shakespeare, życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne. Ale czy podpiszą się pod tymi słowami młodzi ludzie, którzy właśnie wczesną jesienią rozpoczynają niezwykły etap w swoim życiu? Studenci pierwszego roku studiów wyższych. Będą krótkie pytania i krótkie odpowiedzi i mnóstwo muzycznych marzeń. I tam też znajdziemy wiele ważnych słów. Zetki. Tak o tym pokoleniu się mówi, a oni na to za romanse już dziękujemy. Przyjaźń, a nie miłość, godna płaca za naszą pracę i świat pełen marzeń do spełnienia. To co, pomarzymy razem? Zapraszam, Wiesław Molak. A na początek marzenie Roberta Schumana. Tu nie ma słów. Tu własne słowa, własne marzenia można sobie po prostu wstawić. Niech będzie pięknie i niech się spełniają.

0: Nasi nowi studenci. Prawa, Hanna Koryłowicz.
1: Dzień dobry.
0: Właściwie już dobranoc.
1: Dobranoc.
0: A może dobry wieczór. I dziennikarstwa, Paweł Mrozek.
2: Dobry wieczór państwu.
0: Niech będzie dobranoc, niech będzie dobry dzień. Takie 10 pytań. Pani Hanno, miłość to?
1: To znalezienie pokrewnej duszy.
0: Panie Pawle?
2: Miłość to drugi człowiek, któremu ufa się bezgranicznie.
0: Przyjaźń to?
1: Zaufanie.
2: Przyjaźń to najlepsze, co może być w życiu. Młodzieńczym przynajmniej.

0: Marzenia to?
1: Coś, co trzeba spełniać.
0: Marzenia, które się spełniły?
2: Marzenia, które się spełniły. Definicja młodości.
0: Marzenia, które się spełniły?
1: To nauka na przyszłość.
0: Marzenia, które mogą się spełnić?
1: To coś, co może motywować.
2: Wielka niewiadoma.

Maria Pawlikowska Jasnorzewska powiedziała nam kiedyś tak: młodości skrzydła podałaś ty światu, świecie z młodością nad poziom wylatuj, noc. Śpiewa słowik i nagle szum skrzydeł, skrzydeł młodości, Boże wielki, ratuj.

0: Rodzina to?
1: Bezpieczeństwo i wsparcie.
2: Rodzina to rzecz najważniejsza dla każdego człowieka.
0: Polska to?
1: Kraj złożony z wielu różnorodnych ludzi.
2: Piękna przestrzeń dla każdego człowieka.
0: Świat to?
1: Przestrzeń, którą trzeba odkrywać.
2: Świat to miejsce, które powinno szanować wszystkich.
0: Przyszłość to?
1: Wielka niewiadoma.
2: Przyszłość to pozytyw, niezależnie od tego, co tam czeka.

Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka to?
1: Miejsce, w którym można odnaleźć siebie.
2: Życie.
0: Najważniejszy utwór muzyczny w życiu?
2: Bardzo trudne pytanie, zagadkowe, ale myślę, że dziwny jest ten świat Niemena.
1: Ja myślę, że niech żyje bal.
0: Podróże to?
1: Możliwość poznawania innych ludzi.
2: Podróże to nieustająca przygoda.
0: Byłem tam, widziałem.
2: Dzisiaj bardzo trudne, zagadkowe pytania.
0: To może wszystko przed.
3: Ja się stałem.

0: bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz.
1: Pasja? Jest coś takiego w życiu?
2: Jest i trzeba ją kultywować.
3: Życie bez pasji nie istnieje.
1: Zdrowie i wygląd.
2: To coś ważnego, ale z tej dwójki to zdrowie jest ważniejsze.
3: Zdrowie, zdrowie najważniejsze, wszystko inne istotne, ale mało istotne.
1: Pieniądze, to?
3: Nie wszystko.
2: Nie wszystko, ale mogą pomóc.
1: Wydarzenia, które mogą zmienić wasz świat.
2: Może to być zarówno spotkanie drugiego człowieka, jak decyzja, która może doprowadzić do zmiany na świecie.
3: Miłość, zakochanie się.
1: Dlaczego znak zapytania?
3: Bo to każdy powinien sam zinterpretować, jak to dla niego jest najważniejsze.
1: Dziękuję wam bardzo.
3: Dziękujemy.
1: Dobrej nocy.
3: Dobranoc.

Marzą z nami słowami i muzyką studenci pierwszego roku Hanna Kuryłowicz i Paweł Mrozek. Zbliża się godzina druga i też będzie pełna marzeń. Zapraszamy do wsłuchania się w swoje i nie tylko swoje marzenia. Jeszcze coś od Jonasza Kofty o marzeniach. Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. Zamiast dmuchać na zimne, na gorącym się sparzyć, z deszczu pobiec pod rynne, trzeba marzyć. Gdy spadają jak liście kartki dat z kalendarzy, kiedy szaro i mgliście, trzeba marzyć. W chłodnej, pustej godzinie na swój los się odważyć, nim twe szczęście cię minie. Trzeba marzyć.

0: Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Wspomnienie udanego urlopu albo ciekawej podróży. Ładne, praktyczne, czasem smaczne, czasem absurdalne. Czyli pamiątki z wakacji. Co z Polski zabierają do domu zagraniczni turyści, a jakie pamiątki przywożą z wyjazdu?

0: pojazdów nasi słuchacze. W audycji zajrzymy także do Paryża, stolicy światowej turystyki, i tam poszukamy pamiątkowych gadżetów.
1: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w 4 porach roku, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 2:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Agresywna polityka Rosji była głównym tematem przemówienia Karola Nawrockiego podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wcześniej prezydent spotkał się z Donaldem Trumpem i odbył krótką rozmowę dotyczącą bezpieczeństwa oraz kwestii gospodarczych. Doszło do niej podczas przyjęcia powitalnego organizowanego przez gospodarza Białego Domu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
4: Rozmawiał oczywiście o kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale rozmawiał też o inwestycjach, o współpracy inwestycyjnej, bowiem jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie.
3: Marcin Przydacz dodał, że decyzja w sprawie bazy została już wypracowana, a konkretnymi ustaleniami w tej sprawie zajmie się Ministerstwo Obrony Narodowej. Bloczki położone na torach w województwie lubelskim to wybryk chuligański, a nie akty dywersji, wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Podobne zdanie w tej sprawie ma rzecznik komendanta koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, powiedział, że na pierwszy rzut oka wygląda to na głupi żart.
5: Biorąc pod uwagę to, że obok jest budowa jakiegoś torowiska i te bloczki, które znalazły się na torach, mogą pochodzić z tej budowy, pierwszą wersją, która się nasuwa, jest po prostu głupi, szczeniacki, bardzo niebezpieczny żart kogoś, ale oczywiście badamy też to pod kątem ewentualnej dywersji.
3: Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w miejscowości Jedlanka w powiecie łukowskim. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach kolejowych betonowe płyty. Miejscowa policja interweniowała już po próbach zakłócania ruchu pociągów w tym miejscu. Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
2: To są aktualności jedynki.
3: Dolny Śląsk i Wielkopolska. W tych regionach rozważana jest budowa wspomnianej już stałej bazy wojsk amerykańskich. Eksperci zwracają uwagę na szereg czynników branych pod uwagę przez sojuszników ze Stanów Zjednoczonych. To między innymi sieć dróg i liczba lotnisk. Specjaliści znają też zasięg rosyjskich pocisków, mówi Jacek Tarociński z Ośrodka Studiów Wschodnich.
6: Tutaj przede wszystkim Amerykanie podnosili kwestię braku zasięgu tych lokalizacji od rosyjskich systemów uderzeniowych Iskander wystrzeliwanych z Kaliningradu. To jest jeden z celi. Drugi, rzeczywiście dobre połączenie infrastrukturalne też z zachodem Niemiec przez autostrady i drogi kolejowe, ponieważ większość amerykańskiej logistyki znajduje się na zachód od Frankfurtu nad Medem.
3: Profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku zwraca uwagę, że w bazie może stacjonować do 5000 żołnierzy, ale otwarte pozostaje pytanie, jakiego typu wojsk.
7: Nie będzie to duże, więc nie będzie to bardzo mocno wpływało na region. Czy rzeczywiście obecność, powiedzmy, kilku tysięcy osób z rodzinami aż tak mocno napędzi region gospodarczo? Nie wiem. Wszystko zależy też od tego, jaki typ bazy Amerykanie tutaj będą preferować, jaki typ wojska, kto będzie przebywał i na jakiej zasadzie.
3: Decyzje dotyczące lokalizacji stałej bazy wojsk USA w Polsce mogą zapaść pod koniec roku. A dziś pogrzeb Alojzego Lyski. Rodzina, przyjaciele i mieszkańcy regionu pożegnają pisarza, historyka, a przede wszystkim znawcę Górnego Śląska, który zmarł przed kilkoma dniami w wieku 84 lat. Alojz Lysko cieszył się na Śląsku wielkim autorytetem, mówi regionalista z klubu Jagiellońskiego w Katowicach Zbigniew Przybyłka.
8: Lysko był tradycyjnym, konserwatywnym Ślązakiem z krwi i kości. Jednocześnie mało jest już osób, które byłyby tak powszechnie szanowane, niezależnie od poglądów politycznych. Jego dorobek pisarski jest przeogromny. Wystarczy wspomnieć, że grany od wielu lat w Teatrze Kores monodram Mianuję Michanka stanowi adaptację jego książki.
3: Alojz Lyska był także radnym Bojszów i Tychów, zasiadał w sejmiku województwa śląskiego. Był też posłem na Sejm RP piątej kadencji. Pogrzeb odbędzie się o 10:00 w kościele Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Bojszowach. A na koniec coś dla fanów sportu. Wieczorem w Warszawie odbyła się premiera biografii legendy polskiego kolarstwa Rafała Majki. Brązowy medalista z 2016